A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

rozpoznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznasz.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: wiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
10: Dzisiaj rano w Nowym Sączu możemy się spodziewać błękitnego nieba i przyjemnego słońca. Temperatura wyniesie około 18 kresek, a północno-zachodni wiatr będzie lekki, więc powietrze pozostanie w normie. Po południu termometry pokażą nawet 26 stopni, co zachęci do aktywności na świeżym powietrzu. Jutro natomiast możliwe są przelotne opady, a temperatura maksymalna osiągnie 24 stopnie. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
11: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Moskwa ostrzega, Kijów odpowiada. Rosja zagroziła nowymi uderzeniami na stolicę i zaleciła cudzoziemcom, by opuścili centrum Ukrainy. Na te zapowiedzi natychmiast zareagował szef ukraińskiego MSZ-u, o czym z Kijowa nasz korespondent Ołek Biłecki.
12: Celem tych gruźb jest przestraszenie zachodnich dyplomatów, ale Ukraina sugeruje, że ten szantaż nie zadziała. O tym Andrii Sybiha powiedział podczas wspólnej konferencji z liderką białoruskiej opozycji Światłaną Cichanowską. Według jego oceny Rosjanie próbują wpłynąć na tak zwaną zachodnią mentalność. Jednak te próby nie są skuteczne. Przypomnę, przedstawicieli 70 państw, w tym Polski, pojawili się na miejscu uderzenia rosyjskiej rakiety w Kijowie. Świat ma działać odwrotnie do tego, co chce osiągnąć Kreml, podsumowuje minister Sybiha. Kijów, Ołek Biłecki.
11: Komisja Badań Wypadków Kolejowych zbada przyczyny wypadków w Garbatce w Wielkopolsce. Na trasie łączącej Poznań i Piłę tir wjechał w pociąg, zginął kierowca. Do tragedii doszło na przejeździe bez szlabanu, który zabezpieczony jest krzyżami Świętego Andrzeja i znakiem stop, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP-PLK.
13: I właśnie przed tym znakiem stop każdy kierowca powinien się bezwzględnie zatrzymać i sprawdzić, czy nie nadjeżdża pociąg. W wyniku zdarzenia ucierpiało 18 pasażerów. Jedna osoba wymagała hospitalizacji.
11: W ustaleniu dokładnej przyczyny wypadku pomogą nagrania z rejestratorów pociągów. Mama pełna mocy. Pod tym hasłem wczoraj w sosnowieckiej mediatece świętowały mamy niepełnosprawnych dzieci. Panie mogły skorzystać z porad wizażystek czy dietetyków.
14: Aneta, mieszkam w Katowicach. Mam dwóch niepełnosprawnych synów. Zdrowa mama to zdrowa rodzina. Potrzebujemy być nieosądzane, wspierane i zauważane.
15: Aneta Twaruk, Stowarzyszenie Aloha, jesteś ważny. Wszyscy o tym mówią, zwłaszcza w samolocie, że najpierw trzeba samemu maskę założyć tlenową, żeby potem uratować dziecko. I dokładnie tak jest też w opiece. Trzeba o siebie zadbać.
11: W Polsce są ponad 4 miliony osób z niepełnosprawnościami. Dla wielu z nich to właśnie mama jest głównym, a często jedynym opiekunem.
1: SK2 Sport.
11: To był udany dzień dla polskich tenisistów. W komplecie awansowali do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Iga Świątek gładko wygrała z Emerson Jones 6-1, 6-2. Ogromną sensację sprawiła Maja Chwalińska, wygrywając z Qin Wenzhen. Z kolei Hubert Hurkacz w czterech setach wygrał z hiszpańskim tenisistą Jaume Muranem. Chicago Fire potwierdza zainteresowanie Robertem Lewandowskim. Do tej pory najwięcej mówiono o możliwym transferze Polaka do Arabii Saudyjskiej. Rozmowy z odchodzącym z Barcelony Lewem potwierdził trener drużyny grającej w MLS.
16: Dzisiaj wielki dzień dla zapominalskich, 26 maja. Jeśli w newsach nie załapaliście przekazu podprogowego, to tak, dzisiaj dzień mamy. Wszystkiego najlepszego wszystkim mamom. Czasami jak szukamy z rana skarpetek i tak szukamy, to sobie wołamy tą mamę i mówimy: mama, jest tylko jedna.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
16: A mama wszystko wie, gdzie co jest i zaraz drugą znajdzie. Tak to jest. Wszystkiego najlepszego, drugie mamy na dzisiaj. 3 po 6. Zaczynamy.

mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek jaki.

0: jedwa.
1: Ale czasami pazura potrafi pokazać porządnie nawet, tak, i możemy o tym się przekonać. Mowa o naszych mamach kochanych, które zawsze są kochane, ale kiedy trzeba, potrafią. Potrafią i nas dobrze wszystkie wychowały. 26 maja, to się od razu, jak patrzy się na kalendarz, to już nie trzeba mówić, jakie jest święto, to jak jest 2605, to już jest wiadomo przecież. To już jest wiadomo. Dzisiaj oczywiście, że w programie porannym skupimy się nad naszymi kochanymi mamusiami, bo przecież obchodzą swoje święto. I tutaj byśmy jak zawsze chcieli was zachęcić do kontaktu. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Na Messenger też zapraszamy, można nagrać głosóweczki. I jakby zastanawiałem się nad dwoma tematami.
2: Wybierz jeden.
1: Wybrać jeden?
2: Mhm.
1: Bo u mnie pojawiało się zawsze do mycia, do spania.
2: Tak,
1: za to zapamiętam na zawsze swoją mamę, do mycia i do spania.
2: To nie to, że rodzisz dziecko, nie to, że je wychowujesz później przez te naście lat. Nie to czyni z ciebie mamę. Z ciebie mamę czynią słowa, zdania wypowiedziane, prawda? Tak jest, jak zwracają się mamy do tych swoich dzieci, jak mówiły do was, może mają takie jakieś takie powiedzenia, że po prostu, no wiecie, że słyszysz to i wiesz, że to jest mama.
1: Tak, tak, tak. To musi być kultowe zdanie waszej mamy, takie, które się często pojawiało i tkwiło wam w pamięci. 726-826-826. Niech dzisiaj słowa uczynią mamę.
2: Pamiętajcie, że mamy są też czasami żonami, więc ja na przykład od swojej mamy do swojego taty słyszałem: stary, rusz się, zrób tą płonącą pralkę, bo znowu coś tam wariuje.
1: To też się zdarza. Dajcie znać, czekamy i oczywiście mamusie chcielibyśmy bardzo zaktywizować dzisiaj.

0: Ważne, że je.
1: Jesteś
0: że
1: tu.
0: Je. Nie, że je.
1: A że je, to no, też.
0: Ma apetyt, to
1: każda mama mówi jedz.
0: Jedz.
1: To musi być z wykrzyknikiem jedz i to wtedy też są te słowa, które czynią z ciebie matkę, droga Polko. 20 minut po 6. Dzisiaj świętujemy Dzień Mamy słowami. Słowami wypowiadanymi z ust matek właśnie. A to najbardziej zapamiętujemy my, dzieci. I potem przekazujemy to w świat, co nasze mamy takiego mówiły. Iwona specjalnie się zatrzymała, jak usłyszała, że jest taki temat w radio. Jechała samochodem, zjechała na poboczu, mówi zadzwonię. I jest już na antenie. Cześć Iwona.
2: Cześć, witam.
1: No, ty też miałaś jakby co zapamiętywać przez całe życie, co?
2: Miałam i do dzisiaj słyszę słowa mojej mamusi, pomimo tego, że jestem dorosła i sama jestem mamą. I tak do dzisiaj moja mamusia się o mnie troszczy od dziecka kultowymi słowami. Nie wychodź taka porozbierana, bo się przeziębisz.
1: No właśnie.
0: Iwona sama mówi, że jesteś mamą w takim razie. Jakich tak. słów ty używasz? Wykluczając te słowa klasyczne, prawda, czasami się wymsknie.
2: Dużo się wymsknie takich słów, które też słyszałam od swojej mamy, na przykład ostatni raz. I nigdy nie ma tego ostatniego razu.
1: No tak. Ostatni raz jest bałagan w tym pokoju.
0: Ostatni raz
1: oglądasz tę bajkę.
2: I zawsze kłamie, nigdy nie ma tego ostatniego razu.
1: No dobrze. A zdarzyło ci się użyć tych porozbieranych słów? Nie wychodź taka porozbierana?
2: Oczywiście. Właśnie jak moje dziecko rano wychodzi do szkoły, tu mówię, ubierz się i zasłoń ten brzuch, bo będziesz chora.
1: No dobra, a w twoim przypadku to też było odsłonięty brzuch, czy coś innego?
2: Nie, tylko brzuszek.
1: Tylko brzuszek. No. Nie, że -7, a ty w koszulce do szkoły.
2: O nie, tak to aż nie. Ale to mamy i tak zawsze było za lekko ubrane.
0: Rozumiem, że mówisz to do córki.
2: Tak, oczywiście.
0: No właśnie, no to wiesz.
1: No ale czasami męskie też są takie już, co
0: no
1: pokazuje.
0: Tak, ale to w moim wieku, 40 lat i wiesz, ciężko koszulką zasłonić ten brzuch, no.
1: No to prawda, no, to jest
2: inna sprawa. Taki filigranowy, że trzeba pokazać.
0: No oczywiście, że tak, niech świat podziwia. No,
1: kochanego ciałka nigdy za wiele, jak to mówią. No. Iwonka, tak dziękujemy bardzo za odzew. W takim razie do ciebie też serdeczne życzenia z okazji dla mamy.
2: Dziękuję bardzo.
1: I do wszystkich zresztą mamy Iwonka. Jako pierwszej, jak zwykle, jako pierwszemu słuchaczowi zawsze coś wysyłamy, tobie też coś wyślemy od nas, jakiś prezencik, pozdrawiamy serdecznie.
0: Mnóstwo telefonów do nas dzwoniło, ale niestety mamy tylko dwie ręce, żeby nie wszystkie udało nam się odebrać, ale w tym momencie załączamy naszą sekretarkę, która ma dużo więcej rąk, można dzwonić i można mówić, jak to się po mamowemu mówi.
1: Tak, słowa, które wypowiadały albo wy jako mamy wypowiadacie do swoich dzieci. SK2
0: 726 826 826 albo Messenger

0: 26 minut po 6. Warto powiedzieć o tym, co się na wiosnę dzieje w Polsce. Już kilka razy mówiliśmy o różnych przypadkach, ale teraz też zauważono uszaka bzowego. Jadalny grzyb, który podbija polskie lasy. Pojawił się masowy wysyp, czytamy. Uszaka bzowego. Ucho Judasza, tak inaczej na tego grzyba się mówi.
1: To jest nieprawdopodobne. Idziesz sobie do lasu, żeby być sam na sam z naturą, a tutaj się okazuje, że las też ma uszy.

0: wyskoczysz do Carrefoura?
1: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
13: I po reklamie.
14: Poranek w Nowym Sączu zapowiada się naprawdę przyjemnie. Termometry wskażą 19 kresek, a słońce będzie nas miło ogrzewać. Powietrze w normie, a lekki wiatr delikatnie będzie muskać twarze. Po południu temperatura wzrośnie do 26 stopni, więc warto pomyśleć o lekkim ubraniu. Wieczorem słońce nadal będzie z nami, a temperatura spadnie do 21 kresek. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
15: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Każdy przypadek uderzenia w nasze przedstawicielstwa dyplomatyczne w Ukrainie będzie traktowany jako celowy. Tak polski resort dyplomacji odpowiedział na oświadczenie rosyjskiego MSZ-u wzywające do opuszczenia Kijowa. To w związku z zaplanowaną serią uderzeń na cele militarne. Prezydent Trump ogłosił w Kalifornii stan wyjątkowy. Ma przyspieszyć działania ochronne po groźnym wycieku chemikaliów w hrabstwie Orange oraz umożliwić szybszy powrót tysięcy ewakuowanych mieszkańców do domów. I jeszcze Hiszpania, gdzie w biurze byłego premiera José Luisa Zapatero policja znalazła biżuterię wartą nawet 50 tysięcy euro. Polityk objęty śledztwem korupcyjnym twierdzi, że naszyjniki, zegarki i kolczyki to rodzinne pamiątki.

0: Para?
1: 22 minuty do godziny.
0: Ładnie, no. Para 7. Dwójek tak naprawdę się zrobiła.
1: Para
0: do godziny.
1: Czego?
0: Para dwójek do siódmej. Aha. 22.
1: Aha, no dobrze. No patrzyli jak my, też para.
0: Też para.
1: Para
0: dwójek.
1: Dwójek. Chyba ty.
0: Waszych ulubionych.
1: Dobrze, nie, dzisiaj dzień mamy.
0: No mamy dzień mamy.
1: Naprawdę zawsze mamy dzień.
0: Udostępniliśmy wam, zresztą jak zawsze, nasz numer telefonu 726-826-826. Nasz messenger też do waszej dyspozycji. Można dzwonić i można mówić coś po mamowemu, bo jak wiecie, mamą się jest oczywiście również wtedy, kiedy się odpowiednio użyje różnych słów.
1: Tak,
0: co wasze mamy mówiły?
1: Tutaj jest to od Moniki. Wiadomość, cześć chłopaki, moja mama, gdy byłam małą dziewczynką i próbowałam coś przeforsować, mówiła, i teraz przeczytam to jak mama i każdy to wie, że tak było. To jest absolutnie wykluczone.
0: Nie, mama się nie śmiała. To jest, nie, córuś, to jest absolutnie wykluczone.
1: O, ty ładniej to przeczytałeś. Tak. Ładnie. I tu jeszcze Monika dopisuje, strasznie tego zwrotu nie lubiłam. No to są też głosy.
0: Monika, teraz możesz sama sobie tego używać.
1: Co mówiły wasze mamy?
2: Idzie umyj, bo śmierdzisz. I do męża, i do syna.
1: No, bywało i tak, że umorusanym się przyszło z podwórka, bywało i tak. Jeszcze jedna głosóweczka, słamy.
3: Jak pytałem o jakieś pieniądze, żeby gdzieś wyjść, to mama zawsze mówiła, a co ja mam ci pieniądze z rękawa wytrzepać?
1: No właśnie. No
0: najpierw
1: właśnie.
0: Mama mówi, idź się umyj, bo śmierdzisz, później mówi, że skąd ja mam wziąć pieniądze, prawda? Jak się okazuje, że mąż groszem nie śmierdzi już.
4: SK2.
1: Bo się umył.
0: Bo się umył.
1: Bo się umył.
0: Spłukał się cały.

0: A jeśli chodzi o przyprawę, w sensie wpłynie taka przyprawa jest, nie?
1: A wpłynie przyprawę to ja też lubię.
0: Wpłynie, zawsze przyprawa wpłynie.
1: Lepiej wchodzi, prawda?
0: No, bo do rosołku czy tam do jakiejś pomidorówki.
1: Wpływa delikatnie po gardle, prawda, taki z kluseczką jakąś, nie? No.
0: Jest, no. I wykorzystujesz każdą cząstkę mocy, tak?
1: Rosołu.
0: Moc jest z nami w każdym razie.
1: Rosołu.
0: 9 minut do 7 w Radiu SK2 teraz o tym, co działo się miesiąc temu, a były przymrozki miesiąc temu, nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, że tak było.
1: Pamiętamy.
0: Nie pamiętacie? No to ja wam przypomnę, że były przymrozki i one spowodowały, że teraz jakby straty są u sadowników, w tych, co robią owoce. No.
1: No i posłuchajcie, no rzeczywiście, jak się idzie na przykład na bazar, to czuć jeszcze te przymrozki, bo to wszystko, te ceny, wiecie, no idą w górę tam. Ucierpiały przecież jabłka, ucierpiały, ale chyba truskawki bardzo mocno
0: ucierpiały. Truskawki, jabłka, podobno sobie radzą, ale jest jakiś program wsparcia, próbują wdrożyć, żeby tym, co sprzedają, żeby ich tam dofinansować, bo mają mniej jabłek, mniej truskawek.
1: Ale my w Radiu SK2 zawsze szukamy pozytywów, tak więc możemy wam powiedzieć tylko tyle, że może i truskawek jest mniej, ale za to po 30 zł za kilo.
2: SK2.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: 5 minut zostało nam do 7, wtedy też najświeższa porcja newsów w Radiu SK2 będzie o zamieszaniu w Krakowie. Podobno Kraków ma funkcjonować normalnie. Więcej o tym właśnie o 7, bo odwołali prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
1: No to zaczęła się karuzela nazwisk, która

0: kto nowym prezydentem Krakowa zostanie.
1: Tak, my z kolei się doszukaliśmy, bo wczoraj internet zalała fala nazwisk, ale my te najciekawsze nazwiska wyszukaliśmy. Między innymi Grzegorz Braun,
0: Marianna Schreiber
1: i Marian Banaś mają chrapkę na prezydenta Krakowa.
0: Powiem wam, że spoko cinga kandydaci. Jeden lepszy od drugiego.
1: Marianna rozpali Krakowian.
0: Tak, Braun ich na przykład ugasi.
1: A pan Banaś myśli, że stanie na wysokości zadania.
2: Po pierwsze, wyznaje zasadę Durex. Sedlex. Tak, twarde prawo, ale prawo.
0: Ta jest, pan Marian Banaś nie pęka.

0: najtańsze są koszyki. Tańsze koszyki.
1: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
0: Sprawdź to sam, czy kidał.
1: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: I po reklamie.
12: Dziś rano w Nowym Sączu zapowiada się naprawdę przyjemnie. Słońce będzie nas witać od samego początku dnia, a temperatura wzrośnie do 19 kresek. Wiatr będzie słaby, ale da się go poczuć, więc warto wziąć to pod uwagę, wychodząc z domu. Powietrze w normie, co zawsze cieszy. Po południu termometry wskażą nawet 26 stopni, a wieczorem utrzyma się ciepło 21 stopni na liczniku. Słońce nie odpuści, dlatego dzień zapowiada się świetnie, zaraz w SC2 newsy.
13: Jest siódma, news SK2, Anna Łobocka, polskie MSZ stanowczo odpowiada na groźby Moskwy. Kreml zapowiada zmasowane ataki na Kijów i zalecił opuszczenie miasta przez cudzoziemców i dyplomatów. Rosyjskie siły planują ataki na centra decyzyjne i obiekty wojskowe w ukraińskiej stolicy. Jak na te groźby odpowiada Warszawa i inne stolice, o tym nasz reporter Michał Rawa.
14: Każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne będziemy traktowali jako celowy i zamierzony. To głos polskiego MSZ-u. Do tych słów z Warszawy dołączają się też przedstawiciele Unii Europejskiej. Zastępczyni szefa unijnej delegacji w Ukrainie Kateryna Maternowa podkreśliła, że dyplomaci Unii nigdzie się nie wybierają, a te groźby to oznaka słabości i desperacji Moskwy.
13: Kraków, choć bez prezydenta, będzie funkcjonować normalnie, zapewnia sekretarz miasta Antoni Fryczek. To po odwołaniu w referendum Aleksandra Miszalskiego. Szczegóły Aleksandrze Ruszkowski.
15: Trzęsienie ziemi w magistracie nie oznacza, że mieszkańcy muszą się bać o swoje urzędowe sprawy. To komunikat, który płynie z siedziby władz Krakowa. W momencie, gdy wynik referendum zostanie wpisany do dziennika urzędowego, władzę w Krakowie sprawować będzie sekretarz Antoni Fryczek.
16: Do czasu powołania komisarza miasto funkcjonuje, przynajmniej w tym swoim podstawowym zakresie, który się odnosi do potrzeb i usług, jakie świadczymy mieszkańcom.
15: Najpewniej w sierpniu odbędą się przyspieszone wybory, które zdecydują o tym, kto przejmie władzę w Krakowie do końca kadencji, którą pełniłby Aleksander Miszalski, czyli w przybliżeniu przez najbliższe 2,5 roku.
13: W Bieszczadach i na Podkarpaciu kolejny weekend minął pod znakiem strachu mieszkańców przed niedźwiedziami. Drapieżniki odwiedzają nie tylko małe wsie w sąsiedztwie lasów, ale także miasteczka, jak na przykład Polańczyk nad Soliną. W reportażu Coraz bliżej siebie nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawia z mieszkańcami i lokalnymi władzami o tej sytuacji.
17: Piszą, mówią, że i w Polańczyku niedźwiedzie się pojawiają.
18: Oczywiście, to prawda, oczywiście.
17: w sklepie, który wczoraj się spotkał z niedźwiedziem, wyjdzie. Pan doktor podjechał tutaj i akurat był niedźwiedź. On zaraz wyjdzie, pan go zobaczy.
18: Na ulicy tamtej Zdrojowej, jak kuracjusze wychodzą, to tam jest kawałek tego ptaka. Tak wyszły, to po prostu to jest strach.
19: U mnie pod balkonem, bo pod balkon dwa przeszły, koło 8 wieczór.
13: Cały reportaż Coraz bliżej siebie o strachu przed bieszczadzkimi niedźwiedziami znajdziecie na sk.pl i se.pl.
20: SK2 Sport.
13: Bartosz Nowak, najlepszym piłkarzem Ekstraklasy. Nagrody przyznano podczas gali w Warszawie. Zawodnik GKS-u Katowice odebrał też nagrodę dla pomocnika sezonu. Za najlepszego trenera po raz drugi z rzędu uznano Nilsa Frederiksena, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski. Z kolei w klasyfikacji Złotego Buta dla najlepszych strzelców w ligach europejskich zdecydowanie wygrał Harry Kane. Napastnik Bayernu strzelił w tym sezonie 36 goli i o 9 trafień wyprzedził Erlinga Haalanda z Manchesteru City.
21: Jadłeś podczas mycia zębów kiedyś czekoladę?
22: Tak, wiem, do czego pijesz, że tak powiem.
21: Ale jadłeś czy nie jadłeś?
22: Nie jadłem.
21: Nie, nigdy nie jadłeś, no nie. Widzisz. A mamy muszą sprzątać podczas tego, gdy dzieci się bawią w domu, nie?
20: Wajda i Jarząbek, Radio SK2.
23: Ja teraz też zdradzę tajemnicę wszystkim naszym bardzo młodym słuchaczom, którzy nas słuchają. Pamiętajcie, drogie dzieci, wasza mama najprawdopodobniej nie ma na imię mama.
21: Naprawdę?
23: No, możecie tego nie wiedzieć, ale tak jest.

0: Yeah, yeah, yo, yo.
1: To mógłby być motyw przewodni jakiegoś Batmana.
0: No bo Gotham, no to nasz polski Batman, czyli Mentzner.
1: Tak jest, czyli tak naprawdę trójka, jeżeli chodzi o naszą polską gorącą dwudziestkę. Jak co dzień mniej więcej o tej porze zachęcamy was do tego, żebyście wchodzili na sk2.pl i głosowali, żeby ci artyści też się poczuli troszkę docenieni tacy, prawda?
0: I żeby zrobić psikusa z Duńczykowi, Łukaszowi z Duńczykowi, który prowadzi naszą listę i normalnie to nie pozna, co na którym miejscu jest.
1: To musi wszystko liczyć później, więc im więcej głosów, tym lepiej. Tym lepiej dla nas, bo się pośmiejemy trochę.
0: Jak to Łukasz ustawia? No to było przecież na drugim, a teraz jest na piątym.
1: Jak oni to zrobili,
0: prawda? I on przychodzi do tego studia i mówi, ale tu zrobili z 19 na drugie.
1: Ja korektor muszę wymarnować, no.
0: SK2P.

0: daj mi znać.
1: Pamiętajcie dzisiaj o kwiecie jakimś jednym, albo dwóch, albo trzech.
2: Pamiętajcie się po prostu o mamach. To nie musi być kwieć. To co może być na przykład dobre słowo dla mamy.
1: Wiązanka.
2: O, na przykład.
1: Taka dobrych słów, miłych słów.
2: Oczywiście.
1: Piękna, kochana.
2: I czekoladki obowiązkowe.
1: Super mamo. Wszystkiego dobrego.
2: 7268268826 albo Messenger to jest numer telefonu i Messenger, pod którym cały czas piszecie do nas, odzywacie się, co też wasze mamy mówiły, SMS taki przyszedł. To, co mama mówi, to na przykład jak nie masz w czym iść, to idź z gołą kupą.
1: No. Ale scenzurowałeś?
2: Scenzurowałem.
1: Było na D?
2: Na D było.
1: Na D było, no bo mama było tak D. powie.
2: Jeszcze... Mama nie powie pupo, mama powie na D.
1: I jeszcze mama mówiła, że zaraz wszystkie zabawki za oknem wylądują, jak nie posprzątam. To też pamiętam na przykład, takie coś. Dobrze, co wasze mamy mówiły, odbieramy?
3: Moja mama zawsze mówiła, pamiętaj, będziesz miała swoje dzieci, zobaczysz, jak to trudno wychowywać. No dzisiaj mam na co dzień do czynienia z ponad setką dzieci, bo jestem nauczycielem. Mhm. No i tak to wygląda.
2: No, klątwa zadziałała. Proszę bardzo.
1: Bo zobaczysz, to nieważne co tam wcześniej jest, na końcu zawsze mama mówi, bo zobaczysz, zaraz zobaczysz. To trzeba mieć dobry wzrok.

0: Czas jest dobry, zależy na którą macie do roboty, ale jest 7.24 jak coś. Tu SK2, to najlepsze polskie hity. Przenosimy się do Rzeszowa.
1: Posłuchajcie, doszło do oszustwa i to poważnego oszustwa i ten Amber Goldy przy tym jakieś i tak dalej, to jest pikuś, to jest nic. Jest... Bo to jest oszustwo kulinarne.
0: I to normalnie okrągło jak nic. Wszystko to jest proste w tym oszustwie, jak ta pizza, która jest głównym bohaterem tego oszustwa.
1: W Rzeszowie pewna kobieta zamówiła sobie pizzę. Pizzę pepperoni. No i tą pizzę dostała. Tylko, że ona później złożyła skargę do pizzerii, że na tej pizzy nie ma pepperoni.
0: Tak, a pizza pepperoni, jak sama nazwa wskazuje, powinna być z pepperoni.
1: Pizzeria sprawdziła nagranie na kamerze.
2: I no, kładliśmy pepperoni!
0: Wysłaliśmy pizzę z pepperoni!
1: Gdzie jest pepperoni?
0: I ciekawostka jest taka, że ta klientka jako dowód wysłała zdjęcie tej pizzy bez pepperoni. Tylko, że pizzeria doszukała się w tym zdjęciu ingerencji sztucznej inteligencji.
1: Sztuczna inteligencja zrobiła tak, że tego pepperoni nie było na pizzy.
0: A naprawdę była.
1: A naprawdę była. No i oczywiście reklamacja nieuwzględniona. Jeszcze sprawa w ogóle do sądu trafi, prawda? Babka za pomocą AI-a usunęła salami i dlatego wpadła, a zamiast AI-a mogła użyć buzi, prawda?
0: Jakby zjadła kiełbaski, to przynajmniej ja nie miałbym wątpliwości. A tak to już nie wiem, czyja inteligencja jest bardziej sztuczna. SK

0: Reklama.
1: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
2: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
1: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
5: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód! 30 maja Galeria Trzy Korony zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Trzech Koronach. Partnerzy Jubiler Sezam, Fotoki, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Kino Helios, Klub Fikołki.
6: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: I po reklamie.
11: Dziś w Nowym Sączu czeka nas przyjemna pogoda. Rano słońce będzie dominować na niebie, a temperatura osiągnie około 21 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Po południu słupki rtęci wzrosną do 26 stopni, a słońce nadal będzie świecić. Wieczorem temperatura spadnie do 21 kresek, ale słońce nie opuści nas zbyt szybko. To w tym momencie wszystko, a kolejne polskie hity w SC2 w Nowym Sączu już za chwilę.
12: 7.30, newsy SK2 Anna Łobocka. Przeprowadziliśmy na południu Iranu uderzenia w samoobronie, podaje amerykańska armia. Jak czytamy w komunikacie, zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet i łodzie, które próbowały stawiać miny w cieśninie Ormus. Ustabilizowała się cena ropy naftowej, a to przekłada się na ceny paliw. Benzyna jest dziś o 4 grosze tańsza niż wczoraj, a olej napędowy o 10. Za 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 42 grosze, a za diesla 6,75. Przy Koloseum w Rzymie powstaną tory do curlingu. Na wzgórzu w parku koło antycznego amfiteatru będzie można grać w curling od połowy czerwca do września. 3 tory o rozmiarach 12 na 3 metry będą z syntetycznego lodu najnowszej generacji.

0: Nowa.
1: 7:34. Dzisiaj wyjątkowy dzień, bo dzień matki. W poniedziałek mamy UPS, w piątek mamy PKP, więc dzisiaj wyjątkowo zrobimy...
2: MPO.
1: Przygotujcie swoje telefony, robimy specjalne MPO. Właśnie z tej okazji i za 3,5 minuty będzie się działo.
2: Będzie. Oj, będzie. Telefony, dłonie.

0: tym momencie linia została odblokowana. Można się dodzwonić do studia Radia SK2 726-826-826. Dzisiaj wyjątkowa okazja, więc wyjątkowe MPO, czyli...
1: Mamy pozdrów odpowiednio, oczywiście.
0: Mamy pozdrów odpowiednio. Dzisiejsze MPO poświęcimy dla mam. Krótka piłka. Jak macie na imię, jak wasza mama ma na imię?
1: I czego jej życzycie?
0: I czego jej życzycie? Pamiętajcie, jak dzwonicie do radia, że słuchacie nas przez telefon, nie przez radio, żeby nie było żadnych opóźnień. Odbieramy pierwszy telefon. Halo, dzień dobry. Radio ściszamy. Jak masz na imię, jak ma mama na imię? I kilka ciepłych słów.
2: Jasne. Nazywam się Filip. Moja mama to Małgorzata. I chciałbym jej życzyć dużo zdrówka i żeby była szczęśliwa i radosna.
0: Pięknie. Kolejny telefon. Dzień dobry, tu MPO. Słuchamy.
3: Dzień dobry. Mam na imię Aleksandra i chcę pozdrowić moją mamę, która mnie zawodzi do szkoły.
1: A jak na imię ma twoja mama?
3: Basia.
0: Kasia, Basia.
1: Okay. Niech będzie.
0: Dziękujemy.
1: Dobrze, poszło.
0: Dziękujemy, poszło pięknie, szerokości. Kolejny telefon. A, tu się ktoś rozłączył. Kolejny telefon, MPO, słuchamy.
1: Halo, halo. Halo. Cześć.
4: Dzień dobry, chciałbym złożyć życzenia mojej mamie, która... dzisiaj ma Dzień Matki.
1: Tak. No, jesteśmy, tak. Ponieważ mamą
4: we świecie. Moja mama ma na imię Agnieszka i wiezie teraz u mnie z moją siostrą do szkoły.
0: Pięknie,
1: no i świetnie.
0: Pięknie.
1: Mamy to.
0: Kolejna
1: poszło.
0: Mama, która wiezie. Tutaj kolejny telefon, MPO, słuchamy, dzień dobry.
5: Dzień dobry, mam na imię Zuzia i chcę pozdrowić moją...
0: Zrozumieliśmy, że mama Martynka. Pozdrawiamy również. Kolejny telefon. Tu się ktoś rozłączył, bo się nie doczekał. Kolejny telefon. Dzień dobry, tu MPO. Słuchamy.
6: Dzień dobry, mam na imię Kinga.
0: Chciałabym
6: pozdrowić moją mamę.
0: Jak mama ma na imię?
6: Mama Monika.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy.
0: Kolejny telefon, tu MPO, słuchamy.
7: Cześć, mam na imię Emilka. Chciałabym złożyć serdeczne życzenia mojej mamie Aleksandrze. Kocham ją bardzo mocno. Buziaczki.
0: Proszę. Kolejny bardzo. Telefon, dzień dobry, tu MPO, słuchamy.
8: Dzień dobry, nazywam się Jagoda. Pozdrawiam moją mamę, która się nazywa Ania. I chcę jej życzyć wszystkiego najlepszego, żeby długo żyła.
0: I tyle.
8: I wszystkiego najlepszego.
0: Jeszcze dwa telefony, powiedzmy. Dzień dobry, tu MPO, słuchamy.
9: Dzień dobry, ja mam na imię Marta i bardzo bym chciała pozdrowić moją mamę Janinę, którą bardzo kocham. Dzięki.
0: Dzięki. I ostatni telefon na dziś. Odbieramy. Słuchamy, tu MPO.
10: Cześć.
1: Cześć.
10: Sylwia Korunia.
0: Słuchamy.
10: Pozdrawiam moje mamy z Częstochowy, bo mam kreskę. Sylwia Korunia.
0: Sylwia z Torunia, mamę z Częstochowy. Tu Toruń, tu
1: tam
0: Częstochowa.
1: No. I geografię macie zaliczoną.
11: SK2.
1: Swoją drogą, powiem ci szczerze, że jestem zdziwiony, że te dzieci wszystkie stać na posiadanie swoich telefonów komórkowych.
0: A to już bardzo wcześnie się zaczyna i tak. Dobrze, bo mogły mamy być pozdrowione.

0: 9 minut zostało nam do godziny 8. Po ostatnim incydencie weekendowym, kiedy był wjazd na rodzinną chatę prezydenta Karola Nawrockiego, teraz Ruch Obrony Granic chce zaoferować ochronę prezydentowi Nawrockiemu.
1: Naprawdę?
0: Robert Bąkiewicz, lider Ruchu Obrony Granic, zapowiedział, że organizacja podejmie się ochrony prezydenta Karola.
2: Ruch Obrony Granic, czyli w skrócie ROK, tak?
0: Tak, tak.
2: To się nie uda. To się
0: nie?
2: Nie uda się, bo każdy będzie wiedział, gdzie szukać prezydenta.
0: Czyli gdzie?
2: No za rogiem, no.

0: Pam, to oczywiście Robert Chojnacki z Andrzejem Piasecznym. U nas 100% polskiej muzyki, to się nie zmieni. 5 minut zostało do 8, po 8 gramy w Państwa Miasta. Teraz można się zgłaszać SMS-owo 726-826-826 lub na Messengerze. Pamiętajcie, żeby tam, jeśli chcecie zagrać, zostawić nam swój numer telefonu po udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe.
1: No to dzisiaj szukamy rymu do słowa mama. To tak, tak klasycznie, powiedzmy, jak w dzień mamy, mama.
0: Mama, rym do mama, może być biały.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: Dzień dobry, sąsiadce.
4: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
3: To do zobaczenia.
4: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Od dziś w Superekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Superekspresie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tak dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
14: I urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
13: Sprawdź to sam, czy ideał odkusi ceną każdy dział.
14: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
15: I po reklamie.
16: W Nowym Sączu przedpołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Niebo będzie prawie bezchmurne, a temperatura wzrośnie do 21 kresek. Wiatr będzie słaby, ale da się go poczuć, a jakość powietrza pozostanie w normie. Po południu zrobi się jeszcze cieplej, z temperaturą sięgającą 26 stopni. Jutro możemy spodziewać się lekkich, przelotnych opadów, a termometry pokażą maksymalnie 24 stopnie. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
17: Jest 8, News SK2, Anna Łobocka. Groźny pożar w Zachodniopomorskiem w Przedsławiu. Pod Szczecinem płonęło poddasze szeregowca. Ewakuowało się 8 osób. Ogień pojawił się około 2 w nocy. Przez kilka godzin z żywiołem walczyło 14 zastępów. Ucierpiał strażak, który z rozciętą dłonią trafił do szpitala.
18: W wyniku pożaru doszczętnemu spaleniu uległy 3 z 4 poddaszy. Natomiast to czwarte i tak jest na tyle uszkodzone, że do zamieszkania się nie nadaje.
17: Mówił Przemysław Grzybowski ze Straży Pożarnej w Policach. Nikt z mieszkańców nie ucierpiał. Prokuratura rusza ze śledztwem. PiS żąda politycznych konsekwencji. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. To po tym, jak służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do rodzinnego mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. A więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
19: Zdaniem wiceprezesa PiSu Przemysława Czarnka, minister spraw wewnętrznych i administracji powinien stracić stanowisko, bo nie panuje nad służbami.
20: Tak samo pan premier Donald Tusk. I rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami.
19: MSWiA zapewnia, że w przypadku mieszkania rodziny prezydenta wszystkie służby zadziałały prawidłowo. Sprawa jest wyjaśniana, wdrożono też nowe procedury, dodaje rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.
21: Tak, aby algorytmy podczas wysłania i otrzymania zgłoszenia przez służby ratownicze mogły w bardziej precyzyjny i skuteczny sposób potwierdzać informacje.
19: Śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu mieszkaniu należącym do matki prezydenta wszczęła też prokuratura.
17: Uwaga na barszcz Sosnowskiego. Wraz z majowym słońcem wraca jedna z najbardziej niebezpiecznych roślin łąk i dzikich ogrodów, mówi Jakub Wyka ze Stowarzyszenia Ficedula.
0: Pod wpływem słońca i pod wpływem ciepła, no to możemy zostać dotkliwie poparzeni. Dotkliwie poparzeni i to są na takie wielkie, wielkie bąble. To są rany, które się bardzo trudno goją.
17: Jeśli podczas spaceru lub na działce natkniemy się na toksyczną roślinę, nie próbujmy usuwać jej samodzielnie. Trzeba to zgłosić służbom, na przykład Straży Miejskiej.
6: SK2 Sport.
17: Kamil Majchrzak jako ostatni polski singlista wejdzie dziś na kort w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Rywalem polskiego tenisisty będzie Alejandro Tabilo. Chilijczyk plasuje się w czwartej dziesiątce rankingu. Majchrzak jest 78. Początek meczu o 11:00. Do tej pory polscy tenisiści w komplecie przedostali się do drugiej rundy turnieju. Dziś pierwszy mecz półfinałowy Orlen Basket Ligi. Arka Gdynia podejmie o 20:15 za Stal Zielona Góra. W drugiej parze jutro Dziki Warszawa zagrają z Legią.
15: Słyszeliśmy o barszczu Sosnowskiego w newsach.
22: Co to się dzieje z tymi zupami, nie?
15: No,
22: nieprawdopodobne.
15: Żeby na zupę uważać.
22: No to totalnie. My musimy uważać na barszcz. Ziobrze, Żurek wychodzi bokiem.
15: No.
22: Co to się dzieje?
15: I uważajcie też na kapuśniak, bo po kapuśniaku to.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
15: Na grochówkę trzeba uważać, na fasolkę po bretońsku trzeba uważać.
22: Nie, słyszałem, że na Grochowskiej w Warszawie trzeba uważać, bo to wiesz, Praga.
15: To też
22: tak, trzeba uważać. Wilki nam zamyją teraz.
15: A na Brackiej w Krakowie pada deszcz, wiesz?
22: Już?
15: No, nie wiem, czy Sosnowskiego, ale...
22: deszcz Sosnowskiego.
15: Pozdrawiamy cały kraj, cały naród. Witamy. Dzień dobry, 4 po 8.

0: dobre, bo polskie. To nasze hasło. Dobre, nie? 100% polskich hitów w Radiu SK 2, 10 po 8. Słuchajcie, w kinach jeszcze nie ma, a w Polsce już jest trzecia część Top Guna, bo całkiem przypadkowo polski minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz nagrał w Polsce film hollywoodzki.
1: Tak jest. A wszystko z okazji tego, że do Polski przeleciały w końcu super szybkie, super fajne i w ogóle super amerykańskie myśliwce F-35.
0: W rolach głównych tej trzeciej części Top Guna prezes PSL-u, wyobraźcie to sobie, w okularach przeciwsłonecznych, tak. Stoi na lotnisku, w promieniach zachodzącego słońca, w tle lecą te piękne myśliwce.
1: Tak. Tak więc od dzisiaj to już nie jest Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: Od dziś to jest Władysław Krus-Kamysz.
1: I to by się zgadzało, bo jak PSL, to rolnik. A jak rolnik, to wiadomo, że musi być w Krus.

0: Tak ładnie ta gitara brzmi na końcu, że aż by się chciało rozpalić ognicho, nabić coś.
1: I rzucić tą gitarę do środka.
0: Nie, nie. Nabić coś na kijek, kiełbaskę na przykład i sobie usmażyć i sobie słuchać, jak taka gitarka sobie gra. Takie rytmy u nas w Radiu SK 2. Teraz pora zagrać.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK 2.
0: Nasza kultowa zabawa. Dzisiaj w niej Małgosia i Magda. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Witamy, drogie panie. Któraś słucha radia i to bardzo głośno, proszę ściszyć. Przypominam w tym czasie zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Tak.
0: Drugie tak potrzebuje?
5: Tak.
0: Dobrze, Małgosia zacznie.
1: Małgosiu, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
1: Dobrze. No i co tam? Już?
0: M jak mama, proszę
1: M
0: bardzo.
1: Jak mama,
0: M
1: proszę.
0: Jak mama.
1: Super. Wiele imion ma.
0: 20 sekund, tak. Uwaga.
1: Państwo.
5: Maroko.
1: Miasto.
5: Mława.
1: Znana postać.
5: Macierewicz.
1: Roślina.
5: Marchewka.
1: Kolor.
5: Marchewkowy.
1: Zawód.
5: Mechanik.
1: Samochód.
5: Mazda.
1: Imię.
5: Małgorzata.
1: Przedmiot.
5: Miska.
1: Rzeka.
5: Mississippi.
0: Zaliczamy to Mississippi rzutem na taśmę jeszcze. Dobrze. Co tu ja miałem?
1: Znasz jakiegoś Macierewicza?
0: Znam. Tutaj akurat nie mamy wątpliwości, więc...
1: Nie, no wszystko mamy.
0: Wszystko mamy. 10.
1: 10.
0: 10.
1: Trafiłaś w dychę.
0: Trafiłaś w dychę. A gdzie ty jesteś, że taki pogłos? Zamknęłaś się w jakiejś toalecie?
5: W łazience.
1: No właśnie. I nie możesz wyjść.
0: Tak czułem, że nas ludzie w toaletach słuchają. Dobrze. Magda, a ty gdzie jesteś?
6: W samochodzie
0: też zamknięta. I inna akustyka od razu słychać. Ale też zamknięta. Madziu, w prawo czy w lewo? 10 punktów do przebicia.
6: W lewo.
0: W lewo. Bo tak powiedziałem, zbiłem cię tymi 10 punktami, że tyle do przebicia
1: masz. Albo toaletą.
0: Dobrze, koło się zatrzymało na trzeciej literze alfabetu, czyli litera C.
1: Jak witamina
0: C. 20 sekund, uwaga, państwo.
6: Chorwacja.
0: Miasto.
6: Cedynia.
0: Tytuł filmu.
6: Całe szczęście.
0: Imię.
6: Cecylia.
0: Roślina.
6: Cebula.
0: Potrawa.
6: Cebularz.
0: Zawód.
6: Cieśla.
0: Samochód.
6: Kia.
0: Znana osoba.
6: O kurde. Kia.
0: To już i tak po czasie. Ale poczekaj, Kia jest na K, Kia. A nie... Kia jest tak. Na K,
1: jakbyś
0: a nie na
1: C. Seat Kia. Albo
6: Seat
1: to jest,
6: Kia.
1: Tak, można by było, prawda?
0: Albo jakbyś powiedział jakiś Citroen.
1: Citroen, tak.
0: Tak, albo jakieś coś innego.
1: No, ale powiem ci szczerze...
0: Chevrolet jest nawet na C.
1: Powiem ci szczerze, że szłaś też jak burza.
0: Szłaś jak burza, tak.
1: Tylko,
0: tak.
1: Że trzy chmurki mniej.
0: Ale Cedynia to... Bo wiem, że bitwa pod Cedynią była, ale czy Cedynia to miasto?
1: No, ale co? Cedynia. Wpiszę sobie Cedynia. No jest, no. Proszę bardzo. Cedynia, burmistrz Mieszko I. No jest.
0: Mieszko I.
1: No a co? A drugi? Nie, pierwszy.
0: To on zrobił bitwę pod Cedynią? Nie.
1: Nie wiem.
0: Dobrze. Jeden, dwa. Tytuł filmu Całe Szczęście?
1: Jest.
0: Jest. Trzy. Cztery było, pięć było, sześć było, siedem zawód był i ten samochód nie zaliczamy. Czyli
1: o, siedem. Dziesięć do siedmiu. Ale
0: no
1: to
0: miałaś mocną
1: dobry.
0: Konkurentkę, Madziu.
1: Dobry
0: ale dobry
6: tak,
0: pojedynek.
6: Gratuluję.
0: Dobre nagrody pocieszenia.
5: Dziękuję.
0: A prezent marzeń do Gosi!
5: I super! No.
0: To Małgosiu, miłego posiedzenia w takim razie życzymy.
5: Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich, papa.
0: Papa, a Madzi szerokości przyczepności w tym samochodzie kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
3: Państwa Miasta.
4: Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
1: Pierwszy raz będę wysyłał prezent do toalety.
0: Do toalety?
1: Mhm.
0: No, bo to jest, wiesz, prezent marzeń. To nie ma to tamto.
1: Nie, absolutnie.
0: Może złoty sedes
1: sobie. Trzeba usiąść i się zastanowić.
7: Mówisz

0: Jan Borysewicz i Paweł Kukiz w Radiu SK 2, 25 minut po 8. Słuchajcie, sztuczna inteligencja, która warta jest miliardy dolarów, okazuje się, że poległa w starciu z kałużą.
1: Otóż Atlantę sparaliżowały ostatnio gwałtowne ulewy i te ulewy sparaliżowały też robotaksówki. Wjechała sobie taka taksówka, wykryła kałużę i koniec. Dalej nie pojedzie i czeka, aż kałuża zniknie.
0: Korki w mieście ogromne, frustracja innych uczestników ruchu sięga zenitu, a robotaksówka czeka, aż kałuża wyparuje.
1: I żeby to była jedna taka taksówka, nie! Całe stado AI-owych taksówek utknęło.
0: Jak tu na taką autonomiczną taksówkę zawołać, żeby się przesunęła? W sumie tak. Dobrze, że u nas w Polsce za kierownicą siedzi ludzka inteligencja, na którą od czasu do czasu można zawołać, nie wiem...
1: Jak jedziesz, baranie? SK2.

0: tak bardziej.
1: Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński. Z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Tak już jest. Niskie ceny są co

0: jeden gratis. A wszystkie ręczniki kuchenne Queen, drugi tańszy produkt, 50% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl. I po reklamie.
4: Dziś w Nowym Sączu zapowiada się naprawdę przyjemny dzień. Od rana możemy spodziewać się sporej dawki słońca, a temperatura osiągnie 22 stopnie. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy się martwić o zbyt mocne podmuchy. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza brak wpływu na nasze samopoczucie, a jakość powietrza będzie w normie. Po południu temperatura wzrośnie do 26 kresek, dlatego będzie jeszcze cieplej. Tyle na teraz, a już wkrótce w SC2 w Nowym Sączu kolejne polskie hity.
5: 8.31 News SK2 Anna Łobocka. Na początek Ukraina. Jedna osoba nie żyje, trzy zostały ranne w wyniku rosyjskiego ostrzału obwodu odeskiego. Uszkodzona została infrastruktura cywilna. Eksplozje było słychać w Charkowie, Chersoniu, Sumach, Mikołajowie i Zaporożu. Synoptycy ostrzegają przed upałami na zachodzie Polski. Nawet 30 stopni termometry pokażą w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Czuję się jak 50 lat temu, zapewnia Donald Trump. Amerykański prezydent przejdzie dzisiaj coroczne badania lekarskie. Biały Dom zapewnia, że prawie 80-letni polityk jest w znakomitej formie, co nie przekonuje jego krytyków.

0: Daj wybrzmieć do końca, daj, bo ten już mi macha, że trzeba się odzywać.
1: No i już wybrzmiało, a ty zagadałeś.
0: Nie zagadałem, bo to przez ciebie, to ty tak tutaj mnie machasz, tutaj gadaj, gadaj, gadaj.
1: No bo gadaj. Po to jest radio, żeby gadać, po to jest radio, żeby też wspominać niektóre rzeczy, a my lubimy akurat w Radio SK2 wspominać.
0: Wspominki są najlepsze. Dzisiaj wspominki z którego roku?
1: 2004, mój drogi.
0: 22 lata temu. Kącik odkurzający, odświeżamy stare newsy z tego dnia, ale nie z tego roku.
1: 25 maja 2004 roku polska agencja prasowa pisała tak. Sale Rady Ministrów w gmachu australijskiego parlamentu zalały setki litrów wody z instalacji przeciwpożarowej. Kosztowne dywany i skórzane fotele zostały doszczętnie zniszczone. W eleganckim wcześniej pomieszczeniu można było brodzić w wodzie. Straty oszacowano na 700 tysięcy dolarów australijskich, czyli blisko pół miliona dolarów amerykańskich. Remont potrwa do pierwszych dni czerwca, a za wszystko, co ciekawe, odpowiedzialna jest australijska agencja wywiadowcza.
0: Czyli szpiedzy.
1: Szpiedzy.
0: To słaba ta australijska agencja wywiadowcza, jak mają jakiś przeciek. SK2.

0: Mieć albo być, o to jest pytanie od grupy Mysłowic na 12 minut przed 9. W Radiu SK2 teraz promocja, kolejna prywatna wyspa do kupienia jest w Grecji, a jest taniej, lekko taniej, niewiele, ale taniej niż mieszkanie w Warszawie.
1: Grecka wyspa Makri, nie mylić z markami pod Warszawą, Makri, położona na Morzu Jońskim w archipelagu Echidendes, zostanie wystawiona... Wiedziałem, że się zaśmiejesz. Zostanie wystawione na aukcji 13 listopada tegoż też roku z ceną wywoławczą, uwaga, zaledwie 247 tysięcy euro, czyli nieco ponad 1 000 000 złotych.
0: Tak, wyspa nie jest zamieszkana w archipelagu Echinades i posiada jedynie niewielki dom, zbiornik na wodę oraz kaplicę. Cena wywoławcza 1 000 000 złotych może zachęcić.
1: 1 000 000 złotych to jest prawie tyle, co za przeciętne mieszkanie deweloperskie w Warszawie,
0: tylko
1: powiem wam.
0: Jest pewien problem, bo taką wyspę niezamieszkaną trzeba skolonizować, a u nas jest problem z przyrostem naturalnym, no ciężko jest.
1: No, więc chyba lepiej to mieszkanie w hipotekę na 30 lat, na spółkę z kotem i będzie dobrze.

0: Wszystko dobrze, wszystko dobrze.
1: Się skończyło.
0: 5 minut do godziny 9. Nie kończy się nic, dopiero się zaczyna dzień mamy. Pamiętajcie o tym. Drogie dzieci szczególnie, chcielibyśmy powiedzieć. Tak. To w ten dzień trzeba o swoich mamach pamiętać.
1: Kiedyś ktoś mądry powiedział, że za każdym dzieckiem siedzi matka.
0: Ale mówi się, że za każdym dzieckiem stoi matka.
1: Nie!
2: Matka siedzi z tyłu, tak powiedział!

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: SK2. Reklama. Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
1: I po reklamie.
6: Przed nami piękny dzień w Nowym Sączu. Rano czeka nas przyjemna temperatura. Termometry pokażą około 16 kresek. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale słońce nie da o sobie zapomnieć. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy się martwić o zbytni chłód. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 22 stopni, a po południu osiągnie nawet 26. Deszczu nie przewidujemy, dlatego parasole mogą zostać w domu. Za chwilę wracamy do waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
7: Jest 9. News SK2, Anna Łobocka. Wykolejony pociąg wciąż blokuje tory. To po śmiertelnym wypadku w Garbatce w Wielkopolsce. Wczoraj po południu na niestrzeżonym przejeździe tir uderzył w jadący szynobus. Kierowca auta zginął na miejscu. Dla służb to były intensywne godziny, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
8: Zakończyliśmy przede wszystkim szczegółowe oględziny pociągu oraz ciężarówki biorącej udział w tym wypadku. Cały ten teren został przekazany Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, która teraz będzie zajmować się tą sprawą.
7: Utrudnienia na kolejowej trasie Poznań-Piła mogą potrwać nawet 3 dni. Stanisław Kracik albo Piotr Kempf. Jak nieoficjalnie dowiedzieli się nasi reporterzy, jeden z nich ma zostać komisarzem Krakowa po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. O czym więcej, Aleksander Ruszkowski.
9: Stanisław Kracik jest wiceprezydentem Krakowa, jednym z 4 w tej kadencji. Piotr Kempf to polityk PSL-u, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji, decyzję, kto zostanie komisarzem Krakowa do czasu wyboru nowego prezydenta, już dziś ma podjąć premier Donald Tusk. Na razie Krakowem rządzi sekretarz miasta Antoni Fryczek, a wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni od odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
7: Opiekują się, przytulają i pocieszają, a dziś mają swoje święto. W Dniu Mamy sprawdziliśmy, czego życzą swoim mamom najmłodsi zielonogórzanie.
10: Czego życzysz swojej mamie z okazji Dnia Mamy?
11: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. I dużego zdrowia i miłości, słodkości, uśmiechu.
12: Zdrowia, dużo uśmiechu, trochę czasu dla siebie.
13: Wyjazdu?
10: Dlaczego?
13: Żeby miała odpoczynek. Żeby miała najlepszy dzień.
7: Życzenia dla mam zebrała Ola Kanoniak.
14: No to ja też polecam do tego wyjazdu All Inclusive'a pożyczyć mamie, no halo.
1: SK2 News, Nowy Sącz.
15: Michał Rejduch, zapraszam. Kolejne bloki z mieszkaniami na wynajem powstaną w Starym Sączu. Budynki zaplanowano przy ulicy Podegrodzkiej. Będzie w nich prawie 100 mieszkań. Na razie ruszają prace projektowe. Od czego zacząć i jak prowadzić własny biznes? Tego będzie można dowiedzieć się na zajęciach, które dla młodych osób organizuje Nowosądecka Akademia Nauk Stosowanych.
16: Uczestnicy biorą udział w warsztatach praktycznych, z zakresu marketingu, sprzedaży, korzystają z indywidualnego mentoringu.
15: Mówiła Anna Ta Oleksy Gębczyk z ANS. Szczegóły są na stronie uczelni.
14: Tu Radio SK2, minęła 9. Przed nami 10 najlepszych polskich hitów w godzinie i to bez reklam. Będzie Krzysztof Zalewski, będzie Bletka, a na początek piosenka o tym, czego każda mama nasłucha się w swoim życiu, aż po prostu no potąd. Zespół T-Lab w Radio SK2. Przed nami Kasia Grodzka. Dzień dobry.
17: Bez reklam. Jeden po drugim.
1: Teraz

0: Pędzimy pod wiatr z Grzegorzem Krzyżym na antenie Radia SK 2 na 21 minut po godzinie 9. Za to wiatr zwycięstwa dało się poczuć na festiwalu w Cannes. Nasz człowiek, czyli Paweł Pawlikowski, zdobył nagrodę za reżyserię swojego najnowszego filmu pod tytułem Ojczyzna. Co ciekawe, Polak dostał nagrodę ex aequo z hiszpańskimi twórcami, no ale okazało się, że zabrakło statuetek i pan Pawlikowski musiał pytać ze sceny, gdzie podziało się jego trofeum. I ja myślę, że to jest naprawdę bardzo idealnie sytuacja pasująca do ducha naszej ojczyzny, do Polski. Człowiek jedzie na elegancki światowy festiwal, a czuje się jak w polskim urzędzie, gdzie zabrakło druków, no i trzeba szukać i pytać.
1: SK2.

0: Nasi słuchacze usłyszą najpewniej ten hit w piątek podczas olsztyńskiej kortowiady, na którą zgarnęli u nas podwójne karnety. Całkiem spora reprezentacja Radia SK2 tam będzie, bo sporo tych karnetów rozdaliśmy. Zespół Warius Manx i Kasia Stankiewicz zagrają tam właśnie w piątek, a kortowiada rusza już jutro, za to u nas jeszcze przed 10:00 zagrają Dawid Podsiadło i Henia Kuzimowicz.
1: SK2. Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego

0: Zakochaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 30 maja Galeria Trzy Korony zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Trzech Koronach. Partnerzy Jubiler Sezam, Fotoki, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Kino Helios, Klub Fikołki. Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
5: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub wie.
4: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie

0: tonight's gonna be. Uwaga! Acumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemireckiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na acumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Acumex Nowy Sącz, Siemireckiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Acumex. Nie daj się rozładować.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk. Scandinavian Sleeping and
3: Living. I po reklamie.

0: Ciekawe, czy ten kawałek wykonają wspólnie na stadionie przy Bułgarskiej. W Sanach i Kasia Kowalska, Kiedy umrę kochanie, gramy wam w Radiu SK A2. Stadionowy koncert w Sanach w Poznaniu już w ten piątek. Zostały jeszcze jakieś takie ostatnie bilety, tutaj widzę na płytę, jakieś takie sektory VIP, ale ogólnie stadion został wyprzedany i tego właśnie życzymy każdemu artyście, który marzy o podbiciu polskich stadionów.
1: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
3: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne.

0: nośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Od dziś w Superekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Superekspresie.
6: I po reklamie.
7: Dzisiaj w Nowym Sączu czeka nas całkiem przyjemna pogoda. Temperatura wzrośnie do 23 kresek, a niebo będzie lekko zachmurzone. Wiatr będzie słaby, ale da się go odczuć, a jakość powietrza pozostanie w normie. Po południu słońce będzie nas cieszyć, a temperatura sięgnie 26 stopni. Jutro jednak możliwe są drobne, przelotne opady, a termometry pokażą maksymalnie 24 stopnie. To w tym momencie wszystko, a już za moment Wesce 2 w Nowym Sączu. Wiadomości.
8: Jest 10. News SK2. Anna Łobocka. Trwa dogaszenie pożaru szeregowców w Przedsławiu zachodniopomorskim. Ogień pojawił się w nocy na poddaszu budynku.
9: Myślę, że wszyscy powinni cieszyć się, że nie doszło tak naprawdę do tragedii. Nadal emocjonalnie jestem związany z tym miejscem i mój przyjaciel zadzwonił. Brzmiało z przejęciem, że po prostu zwyczajnie budynki się palą.
10: Się zajmuję ogrodem. Z tą myślą dzisiaj przyjechałem rano, żeby podlać. No i się okazało, że straż podlała. Takie nieszczęście.
11: Pożar prawdopodobnie od fotowoltaiki, ale to nie jest jeszcze potwierdzone. 6 rodzin. Praktycznie nie mają do czego wrócić, bo wszystko zostało zalane wodą albo spalone.
8: 3 mieszkania z 5 nie nadają się do zamieszkania. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Atak maczetą w Siedlcach. Jeden z podejrzanych usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu. Drugiego wciąż szuka policja. Do zdarzenia doszło na spokojnym osiedlu Rozkosz, mówi Ewelina Radomyjska z siedleckiej komendy.
12: 40-letni mężczyzna został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do ataku użyto narzędzia przypominającego maczetę. Poszkodowany z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.
8: Na razie policja zatrzymała jednego z domniemanych sprawców ataku.
12: 32-latek usłyszał zarzuty, a decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Trwają czynności mające na celu zatrzymanie drugiego sprawcy tego zdarzenia.
8: To już kolejne takie zdarzenie w Siedlcach. Do podobnego ataku doszło w marcu. Podejrzani o ten atak są w areszcie. To kolejna zadyma i szkodzenie wizerunkowi miasta, tak prezydent Rzeszowa Konrad Fiołek reaguje na zapowiedź jednego z radnych. Jacek Strojny chce referendum w sprawie odwołania prezydenta.
13: Prawdziwych powodów do referendum w Rzeszowie oczywiście nie ma, więc chodzi tu tylko i wyłącznie o ogromne ego pana Strojnego. Szkoda tracić czasu na zadymy. Rzeszów musi korzystać z szansy, która się pojawia. Pracować powinniśmy wszyscy wspólnie na rzecz jego rozwoju, a nie rozrabiać.
8: Jacek Strojny, który był kontrkandydatem Konrada Fiołka w ostatnich wyborach na prezydenta Rzeszowa, zarzuca mu m.in. niejasności wokół kluczowych inwestycji miejskich.
14: SK2 News, Nowy Sącz.
15: Michał Rejduch, zapraszam. Można już wjeżdżać koleją linową na Kasprowy Wierch. Właśnie zakończył się wiosenny przegląd techniczny. W maju wagoniki będą kursować od godziny 8 do 18.30. Zbliża się tradycyjny wyścig kolarski, który z okazji Dnia Dziecka organizuje Nowy Sącz. Zawody odbędą się 31 maja w Parku Strzeleckim.
16: Są to zawody dla dzieciaczków do 12 roku życia z 5 kategoriami wiekowymi. Osobno dziewczynki, osobno chłopcy.
15: Mówił Tomasz Baliczek z Urzędu Miasta Nowego Sącza.
17: Dwie minuty po godzinie 10:00. Tutaj Radio SK2. 100% polskich hitów gramy Wam jako jedyni w eterze. Usłyszymy Natalię Kukulską, zespół Hurt. Uruchomimy też nasz muzyczny wehikuł czasu. Jest na co czekać. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
18: No to gramy.

Ktoś by pomyślał, że to zapomniany utwór od Lady Punk, ale jednak podczas Ursynaliów w sobotę w Warszawie Małą Wojnę usłyszeliśmy ze sceny, naprawdę pięknie wykonane. Panowie ewidentnie są w formie, no i potwierdza to też statuetka Złotego Fryderyka, którą wczoraj zespół odebrał za te 45 lat działalności na polskiej scenie muzycznej. No po prostu im się należało, cytując klasyczkę. A przed nami za to młoda krew, która swoje sukcesy już jak najbardziej ma, ale jeszcze na pewno nieraz nas ten młodzieniec zaskoczy. Oskar Cyms już teraz w Radiu SK2.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Tu Radio SK2 to nasz cykl, w którym podróżujemy sobie w czasie. A skoro o podróżach mówimy, to chyba najlepsze i najzdrowsze, nie da się ukryć, są te, które odbywamy na własnych nogach. A jak naszym celem jest pora roku, w której rządzi słońce, plaża i wakacje, to już w ogóle sama totalna przyjemność. O tym właśnie zespół Baim i Piechotą do lata w Radio SK2.

0: Lata na antenie Radia SK2. Wcześniej było piechotą do lata, a tutaj Kuba i Kuba, stygnie lato. Gramy wam w Radiu SK2. To już podium gorącej polskiej dwudziestki, miejsce numer 2. No właśnie, a jeżeli chcecie, żeby wasze głosy nie stygły i się nie marnowały, to polecam wejść na sk2.pl i zagłosować na swoich ulubionych wykonawców. O tym, kto dostał się do ostatecznego notowania gorącej polskiej dwudziestki, dowiemy się jak zawsze w piątek po 18.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory, DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków nad Brzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumetbis.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź.
7: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
8: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25

0: kupuj codziennie z Biedronką.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Ta piosenka kojarzy mi się z tym, żeby uważać z ogniem w lasach, no bo suszę mamy, jak wiadomo, wszystko jest bardzo łatwopalne. Natomiast łatwopalni od Maryli Rodowicz mają oczywiście głębszy sens. Tekst Jacka Cygana jest o przemijaniu. Tutaj Radio SK2, zbliża się godzina 11, za chwilę newsy.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
8: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
7: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Castorama!

0: teoria
1: i praktyka.
0: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
4: I po reklamie.
5: W Nowym Sączu zapowiada się naprawdę przyjemny dzień. Od rana słońce będzie dominować na niebie, a chmury pojawią się tylko sporadycznie, co sprawi, że temperatura wzrośnie do 24 kresek. Powietrze będzie czyste, więc można odetchnąć pełną piersią. Wiatr umiarkowany nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Po południu termometry pokażą nawet 25 stopni, dlatego warto przygotować się na cieplejsze chwile. Kolejne wieści pogodowe na antenie Eski 2 już za godzinę.
6: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Potwierdzają się nasze nieoficjalne informacje, to Stanisław Kracik zostanie komisarzem Krakowa. Dotychczasowy wiceprezydent miasta potwierdził ten fakt w rozmowie z naszym reporterem. A oficjalną rekomendację Kracika przygotowuje już wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.
7: W mojej opinii, ja znam ponad 20 lat pana prezydenta Kracika. Ma on pełne kompetencje, wiedzę i doświadczenie, a także zestaw cech osobowościowych, które sprawią, że w sposób sprawny, skuteczny i taki spokojny będzie w stanie administrować miastem Kraków w tym trudnym czasie do wyłonienia kolejnego prezydenta.
6: Oficjalne informacje na temat tego, kto będzie osobą pełniącą obowiązki prezydenta w Krakowie, mają zostać podane jutro. Nożownik z Gdyni, wciąż nieuchwytny, w nocy z soboty na niedzielę zaatakował dwie osoby na bulwarze nadmorskim. Mamy już część dowodów, mówi nam Marek Kobiałko z policji w Gdyni.
8: Zabezpieczyli ślady mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania oraz monitoring z okolicy miejsca zdarzenia. Na miejsce wezwano również zespół ratownictwa medycznego, który przetransportował pokrzywdzonych do szpitala w Gdyni.
6: Zaatakowane osoby mają powierzchowne obrażenia niezagrażające życiu. Przełom w sprawie niedźwiedzi w Bieszczadach. Pierwsze zwierzęta mają już obroże. Szczegóły Julia Ranosz.
9: Od 20 maja Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie odłowiła już 8 niedźwiedzi na terenie gminy Solina, Baligród, Bukowsko i Zagórz. 7 z nich zostało zaobrożowanych i są już monitorowane. 2 młode osobniki, rodzeństwo, przewieziono w rejon polsko-słowackiej granicy. Jak przekazał nam poseł PSL Adam Dziedzic, rzeszowski RDOŚ dysponuje środkami na zaobrażowanie około 20-30 drapieżników.
6: To reakcja na coraz odważniejsze zapuszczanie się drapieżników bliżej domów. Niedźwiedzie odwiedzają nie tylko małe wsie w sąsiedztwie lasów, ale też miasteczka, na przykład Polańczyk nad Soliną. W reportażu Coraz bliżej siebie nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawia z mieszkańcami i lokalnymi władzami o tej sytuacji, a cały reportaż znajdziecie na sk.pl i se.pl.
4: SK2 News, Nowy Sącz.
10: Michał Rejduch, zapraszam. Będzie to jedyna taka klasa w Nowym Sączu. W czwartym LO od września ruszy nowa klasa o profilu piłki nożnej kobiet. Rekrutacja już trwa.
11: Filarem kadry trenerskiej jest pan Wojciech Mróz, który jest łowcą tych talentów.
10: Mówił Jerzy Galara, dyrektor szkoły. W klasie mają uczyć się maksymalnie 24 osoby. Kolejne remonty ulic w małej wsi planuje gmina Chełmiec. Tym razem fachowcy zabiorą się za Świerkową i Makową. W maju w tej samej miejscowości odnowiono ulicę Starowiejską.
12: Jak wiadomo, miśki w górach są miłe do momentu, aż trzeba zapłacić za zdjęcie. Wtedy już robi się nieładnie, więc lepiej unikać takich sytuacji. Tutaj Radio SK2, a naszą misją albo misją jest granie wam najlepszych polskich hitów zespołu Loka na początek. 11. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: 34 stopnie dziś, jutro i w czwartek po 36. Taka oto pogoda w Avignon, o którym pan Skawa śpiewa, zespół Kombi w Radiu SK2. U nas za to nieco chłodniej, ale też gorąco, słuchajcie. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami, bo na zachodzie i południowym zachodzie Polski termometry mogą dziś dobić do okrągłych 30 stopni. No wygląda na to, że prawdziwe lato wpadło do nas totalnie, bez pukania i od razu odpaliło piec na pełną moc. Pamiętajcie, że jak za oknem jest 30 stopni, to biurowa klimatyzacja bez głosowania awansuje na pracownika miesiąca.
1: S

0: Do Krakowa zabrał nas zespół Manam, krakowski Splin. Tak wam gramy w Radiu SK2. Za to naukowcy lubią zabierać nas do dawnych, naprawdę bardzo dawnych czasów. Takie 3 miliony lat wstecz, bo odkryli, dlaczego T-Rex miał takie krótkie przednie łapy. To wina ewolucji, bo cała jej para poszła w rozwijanie wielkiej szczęki i gigantycznej głowy, co w zupełności wystarczało mu do polowania. No swoją drogą, dzięki temu nikt nigdy nie mógł mu zarzucić, że pcha się gdzieś z łapami.
1: SK2. Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają was do Biedronki. Po 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
6: Kup 3 różne warzywa i 3 różne owoce na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 50% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit 1 zwrot o maksymalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie. Biedronka.
7: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy Twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
8: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
9: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 30 maja Galeria Trzy Korony zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Trzech Koronach. Partnerzy Jubiler Sezam, Fotoki, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Kino Helios, Klub Fikołki.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: I po reklamie.

0: 8 i 9 czerwca w Warszawie dwa finałowe koncerty wieńczące wiosenną trasę Kaśki Sochackiej, ale czasu na odpoczynek mało, bo w lipcu startuje kolejna trasa, czyli lato w amfiteatrach. Artystka odwiedzi m.in. Opole, Kielce czy też malutki Ustroń, proszę bardzo. To będzie naprawdę pracowite lato dla Kaśki Sochackiej. Madison, gramy wam w Radiu SK 2 tuż przed godziną 12. Za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: To będzie

0: Ostatnia reklama.
1: Od dziś w Super Ekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Super Ekspresie.
2: I po reklamie.
3: Dziś w Nowym Sączu zapowiada się naprawdę ciepłe popołudnie. Termometry pokażą aż 25 kresek, a na niebie zobaczymy jedynie niewielkie chmurki. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany pogody. Wiatr będzie lekki, wiejący z północnego zachodu. Wieczorem słońce nadal będzie z nami, a temperatura spadnie do 21 stopni. Jutro może pojawić się deszcz, a termometry wskażą maksymalnie 24 stopnie. Jeśli coś się zmieni, poinformujemy Was za godzinę.
4: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba zginęła, a dwóch ratowników medycznych trafiło do szpitala. To po zdarzeniu osobówki z karetką pogotowia na obwodnicy Przemyśla. Pojazdy zdarzyły się na skrzyżowaniu Alei Solidarności z ulicą Zadwórzańską, a karetka wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego jechała na sygnałach do wezwania. W tym samym czasie 83-letni kierowca Forda skręcał w ulicę Zdwudrzańską i doprowadził do zdarzenia pojazdów. Ambulans uderzył jeszcze w latarnię i przewrócił się na bok.
5: W tym zdarzeniu zginął kierujący samochodem osobowym. Dwóch ratowników trafiło do szpitala na badania. Kierujący karetką pogotowia był trzeźwy. Odcinek w miejscu zdarzenia jest nieprzejezdny.
4: Mówi Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu. W pobliżu miejsca zdarzenia mogą tworzyć się korki. Droga Krajowa 77 została zamknięta, a policjanci kierują ruchy na objazdę. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Czarny, gęsty dym nad Przemętem w Wielkopolsce. Jest apel do mieszkańców, by nie otwierali okien. Płonęła hala magazynowa, w której miały znajdować się m.in. opony. Jedna osoba została poszkodowana. Szybko trafiła pod opiekę lekarzy. Jej życiu nic nie zagraża. Jak powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, największy ogień udało się już ugasić.
6: Na miejscu pracuje jednak wciąż około 15 zastępów Straży Pożarnej, tak by przelać pogorzelisko, teren objęty pożarem, doprowadzić do całkowitego ugaszenia tego pożaru. W hali doszło do rozstrzelenia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym.
4: Okoliczności pożaru będą wyjaśniać śledczy. Na zachodzie Polski upały, nawet 30 stopni Celsjusza. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia, obowiązują głównie w Lubuskim oraz części zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. W pozostałej części kraju również upalnie, poza północnym wschodem Polski. Najzimniej dziś na Suwalszczyźnie, tam 20 stopni i możliwe opady. Jutro jednak wysokie temperatury mają ustąpić.
2: Co? Gdzie? Kiedy?
7: Michał Rejduch, witajcie. Przed nami kolejna okazja do spróbowania dań w barach na kółkach. Już w ten weekend food trucki przyjadą do Poronina. Znajdziecie je przy Gminnym Ośrodku Kultury od piątku do niedzieli. A w sobotę w Nowym Sączu otwarcie dla zwiedzających Baszty Kowalskiej. Będzie można ją zwiedzać od godziny 11 do 16. Przed ruinami zamku odbędą się pokazy walk rycerskich i warsztaty rzemiosł historycznych. Będzie można spróbować swoich sił w tkaniu, wyplataniu wiklinowych koszy czy wyrabianiu glinianych garnków. Warto się tam wybrać.
8: Mamy południe, przed nami kolejna dziesiątka najlepszych polskich hitów, a także mini muzyczna podróż w czasie na nas czeka. Będzie też wkrętka Kamila Nosera. Warto zostać z Radiem SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. Kleo na muzyczny początek tej godziny.

0: utwór też z latem może się kojarzyć jak najbardziej. Urszula, dmuchawce, latawce, wiatr, gramy wam w Radiu SK2. On nie lata, ale za to wkręca. Kamil Nosel w Radiu SK2, czas na jego wkrętkę.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja się dotelefonowałam do pani Sandry z wylotu, tak? Proszę pani, do Egiptu 16.
2: Słucham.
3: Wytłoczona Iwana po tej stronie, proszę pani. I teraz tak, widzę, że hotel zmienił wam, jeśli chodzi o pożywienie, to będzie w resorcie obok, bo wy jesteście w Red, a w Blue będzie stołówka. Będzie pani miała możliwości, proszę pani, dojazdu?
2: No dobrze, ale to jak my się właśnie mamy tam dostać?
3: To już mówię, są podstawione Meleksy, proszę pani, no i tutaj, proszę pani, Meleksem to się najszybciej robi.
2: To nie będzie tam jakiegoś problemu z tym?
3: Znaczy, jedyny
2: tam...
3: problem jest taki, że jeżeli, proszę pani, tam więcej osób też się zdecyduje na te dojazdy, no to wtedy, proszę pani, mogą podstawiać Meleksy bez akumulatorów. Trzeba będzie mieć we własnym zakresie. Tu wchodzi, proszę pani, albo akumulator, albo powerbank.
2: Nie, no wie pani co, to jest po prostu jakaś kpina. My się dowiadujemy dopiero przed wylotem. Takie informacje, dlatego to
3: jest... A gdzie jest jakiś problem? W czym tutaj kłopot? To może coś wyjaśnię?
2: Wie pani co, może w tym, że po prostu ustalaliśmy inaczej, a teraz po prostu wychodzą jakieś inne
3: proszę
2: rzeczy
3: pani,
2: i to...
3: Nie. Problem by był, gdybyście musieli, proszę pani, we własnym zakresie dojechać. A to nie musicie we własnym, ponieważ hotel jest zobligowany, żeby podstawić Meleksy dla was.
2: Ale proszę panią, ja nawet nie mam wyobrażenia, jaka to jest odległość. Ja tam jadę pierwszy raz, więc wie pani co, ja naprawdę nie wiem, mam coś decydować, gdzie ja nawet nie wiem tak naprawdę, gdzie
3: inaczej.
2: Ja się będę znajdowała.
3: To może inaczej zapytam. Weźmie pani ze sobą powerbank albo jakiś akumulator, żeby mieć do tego Meleksa?
2: No ale wie pani co, w ogóle mnie to po prostu bawi, że ja mam takie rzeczy zabierać ze sobą. To chyba nie jest w mojej tutaj jakby kompetencji, żeby ja się mam zabezpieczać na wyjazd z biurem podróży.
3: Proszę pani,
2: przepraszam,
3: ale wybaczy pani, ale
2: ja
3: Meleksa pani z Polski nie weźmie. Dlatego prościej jest...
2: Ja mam Meleksa obsługiwać, przepraszam bardzo. Czy ja jadę na wakacje, czy na jakimś jeździe z Meleksem i z jakimiś akumulatorami? Proszę pani.
3: Albo powerbankiem. A zapytam, pani ma prawo jazdy?
2: Proszę pani, może mam, może nie. A czy to ma znaczenie w tej dyskusji?
3: Jakby
2: bo
3: pani
2: ja
3: miała,
2: nie rozumiem.
3: Jakby pani miała, to powiem pani tak. Jazda na Meleksie to jest coś w pograniczu rower, proszę pani, i zwykły samochód.
2: Rozumiem, ale ja tutaj nie liczyłam na to, że ja będę jeździła jakimiś Meleksami.
3: Przepraszam, bo się pani uniosła, to ja może do szefa panią przełączę. Panie Dawidzie?
4: Kwiatuszku, zostałaś wkręcona w Radio SK.
2: Minia, weź bo... Jezusie! Boże drogi! Ja się zabiję!
1: Nosel wkręca.

kule czasu zagram wam utwór zespołu, który sam w swoim portfolio ma singla o nazwie Wehikuł Czasu, ale my przenosimy się na 8 lat przed jego wydaniem, czyli do roku 81. Wtedy zespół Jam, bo oczywiście o nim mowa, zaczął nagrywać single radiowe i wtedy też na małym winylu zmieściły się dwa utwory, znana wszystkim Whisky, a także Puff, który usłyszymy już teraz w Radiu SK2.

0: właśnie, takie kwiatki dla wszystkich mam, gramy w ich święto. Flora i Maciej Musiałowski. Choć wiadomo, że każdy lubi co innego. Jedna mama woli dostać kawę, bo na przykład jest kawoszką, inna coś słodkiego, a jeszcze inna słoik śledzi, bo kwiaty zwiędną, a śledzie sobie zje. Prawda? Takie praktyczne podejście do spraw też trzeba docenić. Wszystkiego najlepszego.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Kaufland jest fresh. Kauflandzie.
8: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
10: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.

0: Może teraz zespół Big Day mógłby nagrać aktualizację tego właśnie kawałka Dzień gorącej wiosny, bo dzisiaj miejscami w kraju nawet 30 stopni na termometrach. Więc nie powiem trzymajcie się ciepło, bardziej powiem, żeby dla każdego po prostu starczyło tego cienia. Tu Radio SK 2, zbliża się 13, za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie.
13: Dziś w Nowym Sączu słońce będzie królować na niebie, a termometry pokażą przyjemne 25 kresek. To idealna pogoda, by cieszyć.

0: cieszyć się popołudniem na świeżym powietrzu. Wiatr będzie lekki, więc nie musimy się martwić o jego chłodny podmuch. Wieczorem temperatura spadnie do 21 stopni, co stworzy przyjemne warunki do spędzenia czasu na zewnątrz. Nie przewiduje się opadów, dlatego parasole mogą odpocząć w szafie. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
1: Jest 13. News Desk 2, Jakub Konieczkowicz. To już oficjalne. Stanisław Kracik będzie komisarzem w Krakowie. Decyzję w tej sprawie ogłosił przed chwilą premier Donald Tusk. A przypomnijmy, w niedzielę mieszkańcy stolicy Małopolski zdecydowali o odwołaniu dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
2: Późnym latem odbędą się wybory na nowego prezydenta. Do tego czasu rolę komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, kiedyś wojewoda wielkopolski, dzisiaj wiceprezydent Krakowa.
1: Mówił premier Donald Tusk. Aleksander Miszalski oficjalnie przestał pełnić funkcję prezydenta dziś po godzinie 11. Wybory na nowego prezydenta muszą się odbyć w ciągu 90 dni. Tragedia na przejeździe kolejowym w Belgii. 4 osoby nie żyją po zderzeniu szkolnego minivana z pociągiem. Do wypadku doszło dziś rano na północy Belgii. Według doniesień tamtejszych mediów zginął kierowca i 3 pasażerów, w tym 2 dzieci. Jak podała spółka zarządzająca belgijską koleją, szlabany na przejeździe były opuszczone i paliła się czerwona sygnalizacja świetlna. Maszynista próbował zatrzymać pociąg, ale nie udało mu się uniknąć zdarzenia. Bułka, Kochalski, Grabara na bramkę, Bednarek, Pyrka, Kędziora w obronie. To część powołanej przez Jana Urbana polskiej kadry na mecze z Ukrainą i Nigerią. Wśród biało-czerwonych nie zabraknie też Roberta Lewandowskiego, a przypomnijmy, po porażce w finale baraży długo dyskutowano nad przyszłością lewego w kadrze. Mecz z Ukrainą już w niedzielę na stadionie we Wrocławiu, spotkanie z Nigerią 3 czerwca na Stadionie Narodowym.
3: SK2 News, Nowy Sącz.
4: Zapraszam. Młodzi lekarze wracają do Nowego Sącza. Zgodę na ponowne uruchomienie tego kierunku dostała Akademia Nauk Stosowanych. Uczelnia liczy, że chętnych nie zabraknie.
5: W momencie tej pierwszej rekrutacji na jedno miejsce przypadało około 10 osób, więc myślę, że to zainteresowanie będzie.
4: Mówił Urszula Cisoń, Apanasewicz, ZNS w Nowym Sączu. Czy Nowy Sącz jest miastem kwiatów i zieleni? W mieście ruszył konkurs, który ma to pokazać. Ogrody, balkony oraz tereny zielone można zgłaszać do końca lipca.
6: Maj. 26 dzień mamy. Mamy sporo słońca, mamy dużo pewnie do zrobienia teraz. Mamy 13. Mamy też o tej porze coś dla każdej mamy.

0: Kaśka Kowalska w SC2 i w 10 hitów bez reklam. Antidotum Kaśki Kowalskiej, antidotum, którego szukają mieszkańcy Bieszczad, jest o tym głośno. Antidotum na niedźwiedzie, niedźwiedzie, które nie boją się ludzi, podchodzą coraz bliżej. Zwierzakami nawet zajęła się policja.
1: Policja ma takie zalecenia, włączają sygnały. No to co robi niedźwiedź? Niedźwiedź sobie staje na dwóch łapach, patrzy co się dzieje, nie? One nie reagują.
0: Ale jak wstają z czworaka na dwie łapy, to chcą udowodnić, że nie są po miodzie pitnym. Eska.

0: Papa Dance w SC2. Wow, wow, jaki hitowy Disneyland. I to lepszy taki niż we Francji. A jeśli wybieracie się do Disneylandu i będziecie przejeżdżać autostradą A4, mam bardzo dobre wiadomości. Koniec opłat na A4. Bramki mają zniknąć na A4 pomiędzy Gliwicami i Wrocławiem. SK2. Teraz przed bramkami będą korki, ale strzelać to od szampana.
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie

0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2 plus 1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Topifi 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
4: Codziennie.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
13: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
15: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
17: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. I po reklamie.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawo. Czemu mnie jeszcze ciekawisz?

0: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
6: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
5: Sprawdź to sam, check it out.
6: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Od dziś w Superekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Superekspresie.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
19: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
20: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
21: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.
24: W Nowym Sączu popołudnie zapowiada się naprawdę przyjemnie. Słupki rtęci pokażą 25 kresek, a na niebie zagości piękne słońce. Wiatr będzie delikatny, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Jakość powietrza pozostanie w normie, co jest dobrą wiadomością dla wszystkich. Wieczorem temperatura spadnie do 22 stopni. Jutro możliwy jest przelotny deszcz, a temperatura maksymalna osiągnie 24 stopnie. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
25: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz zamordował 26-latkę, po czym uprowadził ich córkę. Dziś ma zapaść prawomocny wyrok w głośnej sprawie Norwega Ingebrigta G. Chodzi o sprawę z 2022 roku. Do morderstwa doszło w Oświęcimiu. W pierwszej instancji mężczyznę skazano na dożywotnie.

0: świecie. Więcej wie nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
1: Ingebrigt G., obywatel Norwegii, miał zabić swoją 26-letnią partnerkę i porwać ich córkę Mie. Obrona domaga się uniewinnienia mężczyzny w zakresie uprowadzenia dziecka, uchylenia wyroków części dotyczącej zabójstwa i ponownego rozpatrzenia sprawy. Sprawa jest prowadzona z wyłączeniem jawności, to ze względu na dobro dziecka.
0: Ingebrigt G. będzie mógł ubiegać się o odbycie kary w swojej ojczyźnie. W Norwegii jednak nie obowiązuje dożywocie. Jeśli wyrok sądu pierwszej instancji zostanie podtrzymany, mężczyzna spędziłby w więzieniu maksymalnie 21 lat. Już 12 milionów Polaków korzysta z mObywatela. Dziennie do aplikacji loguje się około 1,5 miliona z nas.
2: Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji mObywatel, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw.
0: Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W mObywatelu można obecnie skorzystać z 47 usług, w tym online'owej rejestracji narodzin dziecka, mStłuczki czy złożenia wniosku o nowy dowód osobisty. A 12 milionów użytkowników oznacza, że mObywatel jest najpopularniejszą tego typu aplikacją w Europie. Troje dzieci z Opola zrobiło swoim mamom największy prezent. Przyszły na świat akurat dziś. Na opolskiej porodówce Dzień Matki jest właściwie codziennie, ale dziś jeszcze bardziej radosny i wzruszający.
3: No jest to niesamowite, powiem szczerze, miła niespodzianka.
4: Bardzo piękny prezent mam.
5: Miał być tydzień później, więc fajnie, że się udało jeszcze na ten dzień.
0: A Opolskie Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii wszystkim mamom na oddziale wręczyło prezenty. Nie zabrakło także czegoś na słodko.
6: SK2 News, Nowy Sącz.
7: Dorek, zapraszam do walki z dzikimi wysypiskami śmieci. Ruszyła Straż Miejska z Nowego Sącza. Patrole pojawiają się wszędzie tam, gdzie śmieci najczęściej są wyrzucane.
8: Kontrolujemy, uruchomiliśmy już patrole rowerowe w rejony brzegów rzek, gdzie najczęściej te wysypiska się tworzą.
7: Mówił Wojciech Tyrkiel, szef Straży Miejskiej w Nowym Sączu. Będzie remont mostu na powiatowej trasie Kotów Polany w miejscowości Kamionna. Prace będą kosztować prawie 2 miliony złotych. Pieniądze wykłada samorząd powiatu nowosądeckiego oraz Lasy Państwowe.
9: Ale fajnie, jak ktoś urodził się w Dzień Mamy. No lepszego prezentu po prostu już nie trzeba i to każdego roku. Ale oprócz tego, że dzisiaj w kalendarzu Dzień Mamy, to też są przecież ci, którzy się imieninują. Ewelina, Paulina, Filip, Angelika, Angelika, jak kto woli. Im dzisiaj składamy życzenia, ciekawe czy mamy pamiętały.
10: Bez reklam. Jeden po drugim.
11: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
9: A może dzisiaj obiadek u mamy w SC2 wydłużamy porę lunchową. Jest 14, 3,5 minuty po w ofercie same smakołyki, klasyki, dżem, Magda Fem i takie na powroty do domu. Agnieszka Chylińska-Kowalski, witajcie.

0: przy takim hicie randka na pewno będzie udana. Rendezvous w swoim szlagierze. Kombiak w ST2 w dziesiątce najlepszych polskich hitów. Teraz czytam jeszcze w internecie a propos randek piękności i urody. Chirurdzy alarmują, że coraz więcej pacjentów chce twarzy AI. Po prostu coraz więcej ludzi przychodzi do gabinetów ze zdjęciem siebie, tylko to zdjęcie jest poprawione przez sztuczną inteligencję. Ale po co od razu operacja plastyczna? Wystarczy krem z dobrym filtrem.
1: SK2.

0: Magda Fam, jej kąsające gitary i niech nigdzie nie odchodzi, bo teraz w SK2 lecimy. A gdzie dokładnie?
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Do 1991 roku. To jest rok, kiedy uruchomiono na świecie pierwszą stronę internetową www, a w kinach premiera miała miejsce filmu Terminator 2 i Milczenie Owiec także, a świat nie milczał, bo w 1991 przecież odbyły się w Polsce pierwsze wolne wybory. I o tej wolności usłyszymy w jednej z najważniejszych ballad w historii polskiego rocka, na wydanym w 1991 kultowym albumie Detox grupy Jam znajdziemy ten numer.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Sen o wiktorii. Sen o zwycięstwie. W SK2.

0: Tak jest, numer, który puka do waszych telefonów, abyście na niego głosowali. W gorącej polskiej dwudziestce nie ma miejsca jak dom w SC2. Dom, tak jak u was, tak jest to jego ulubione miejsce. Mroza, w którym może się ogrzać, a za chwilę wrócimy do temperatury pokojowej z Rafałem Brzozowskim w SC2.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam to, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
9: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
12: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
11: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-mpl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
13: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy Twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
15: Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemiradzkiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
16: Uwaga, mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód! 30 maja Galeria Trzy Korony zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Trzech Koronach. Partnerzy: Jubiler Sezam, Fotoki, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Kino Helios, Klub Fikołki.
2: To będzie ostatnia reklama.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: I po reklamie.

Bez te dwa perfekty z kawałkiem The Police, Every Breath You Take, czyli każdy oddech twój. Jeszcze perfekt z Grzegorzem Markowskim, a teraz już gra Łukasz Drapała, który m.in. z tą grupą wystąpi 29 maja w Lubsku.

0: Fettos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Dziś w Nowym Sączu czeka nas naprawdę przyjemne popołudnie. Na niebie prawie ani jednej chmurki, a termometry pokażą aż 25 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinno być zbyt wietrznie. Jakość powietrza pozostanie w normie, co z pewnością ucieszy wszystkich mieszkańców. Pamiętajcie jednak, że jutro może się to zmienić, bo prognozy wskazują na deszcz i nieco niższe temperatury, maksymalnie do 24 stopni. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Nowym Sączu wiadomości.
16: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Przez najbliższe 3 miesiące będzie pełnił funkcję prezydenta Krakowa. Stanisław Kracik, powołany przez premiera na komisarza miasta, jak mówi, czuje się rzemieślnikiem, który ma dobrze wykonać robotę, a przez 3 miesiące swoich rządów chce, by Kraków nie wpadł w stagnację.
17: Jeżeli przyjmowałbym takie założenie, to bym się tego zadania nie podjął. Myślę, że uda nam się państwa pozytywnie zaskoczyć tymi zmianami, o których zdążyłem panią dyrektor, z panem sekretarzem podyskutować.
16: Stanisław Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. Jednocześnie poinformował, że nie planuje brać udziału w sierpniowych wyborach. Belgijskie służby ustalają przyczyny tragicznego zderzenia szkolnego minivana z pociągiem. Doszło do niego na północy kraju. Zginęły 4 osoby.

0: dwoje uczniów, opiekun i kierowca. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiadomo o okolicznościach tego wypadku?
1: Wiadomo, że minivan wcześniej poruszał się drogą równoległą do torów i to z niej zjechał na przejazd, mimo opuszczonych rogatek i czerwonych świateł. To wszystko potwierdzają nagrania z kamer monitoringu. Pociąg zbliżał się do stacji oddalonej o jakiś kilometr, nie jechał więc z pełną prędkością, ale mimo to siła uderzenia była ogromna. 4 osoby zginęły, 5 uczniów zostało też poważnie rannych. Minivan należał do szkoły specjalnej.
0: Kondolencje po tragedii złożyły już belgijskie władze, a także m.in. szefowie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Jeszcze w czerwcu odbędzie się pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zgromadzi producentów broni i sprzętu wojskowego, a odwiedzający będą mogli zobaczyć z bliska na przykład czołg Abrams czy kołowy transporter opancerzony Rosomak. Będą też panele dyskusyjne m.in. na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem obronnym. Pierwsze warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Expo 21.
2: SK2 News, Nowy Sącz.
3: Darek Rysie, zapraszam. Bliżej do budowy nowego mostu na rzece Dunajec w gminie Łącko do przetargu zgłosiło się kilkanaście firm. Oferty są teraz sprawdzane i oceniane przez powiatowy zarząd dróg w Nowym Sączu. Młodzi ludzie będą mieli głos w gminie Podegrodzie. Jeszcze przed wakacjami zacznie tam działać Młodzieżowa Rada Gminy. Wybory zaplanowano na czerwiec.
4: Chcielibyśmy, żeby Rada Młodzieżowa podpowiadała nam pewne rozwiązania, bo jest takim wyjściem naprzeciw.
3: Mówi wójt gminy Podegrodzie Małgorzata Gromala.
5: Wtorek w pięknym, pełnym słońcu o 15:02 w sumie minuty już po. Trochę też wieje, ale to dobrze, bo łapiemy wiatr w żagle i razem pędzimy przez to popołudnie. Czy stoicie właśnie w korku, siedzicie w robocie, na kanapie w domu, albo tam wracacie lub czekacie na obiad, który miał być 5 minut temu, a już godzinę go nie ma. To mam dla was to, co najlepsze i to już teraz.
2: Najlepsze polskie hity. Polskie hity.
5: Same muzyczne petardy, największe polskie klasyki i hity, które znacie lepiej niż własny pin do karty. Sylwia Grzeszczak na Dzień Dobry w SC2.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, gwiazdy tegorocznego męskiego grania Westy 2. Nareszcie. A teraz o wicepremierze, który wyglądał jak gwiazda, ale Hollywood. Szef MON, piszą dzisiejsze gazety. Władysław Kosiniak-Kamysz powitał ostatnio amerykańskie myśliwce F-35, ale na odbiór maszyn ubrał się jak Tom Cruise z filmu Top Gun. No, ja tutaj widzę te zdjęcie, no, identycznie, jak sklonowani dosłownie. Ta sama fryzura, zaczes, okulary. To tylko potwierdza, że politycy to są nieźle.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Sandra Razor w ST2. Lepiej niż teraz, 15.30. Szybki przegląd najważniejszych informacji w ST2. Konkrety ma dla was Jakub Konieczkowicz.
1: Żołnierka trafiła do szpitala po pożarze wojskowego busa. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w Zachodniopomorskiem. Pojazd spłonął całkowicie. W środku były dwie żołnierki. Jedna z nich trafiła do szpitala, drugiej nic się nie stało. Przyczyny wybuchu ognia są ustalane. Są zarzuty dla myśliwego. Według śledczych miał przywłaszczyć prawie 2 miliony złotych. To w 2024 roku miał defraudować pieniądze z konta koła łowieckiego w Szczecinie. W tym czasie był skarbnikiem. Postawiono mu też zarzuty ukrycia dokumentacji finansowej oraz posiadania broni palnej bez pozwolenia. Grozi mu do 10 lat za kratami. Za oddanie i pracę zostali odznaczeni. Strażacy, którzy gasili ogromny pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, zostali dziś docenieni. Medale i awanse podczas odprawy otrzymało łącznie około 600 strażaków. A przypomnę, pożar Puszczy Solskiej wybuchł 5 maja i objął ponad 1100 hektarów lasu.

0: Czuć powiew lata w ST2, Ewelina Lisowska i Prosta Sprawa. Letnie trendy także w modzie. Wkrótce zaleją ulice najmodniejsze buty na lato 2026 roku. Tutaj czytam. Polskie i zagraniczne gwiazdy będą zakładać na swoje stópki, uwaga, klapki premium tak zwane, baleriny tego lata i sportowe sandały.
1: SK2.
0: Tylko jak sportowe sandały, to pamiętajcie o skarpetach, bo będą otarcia kurza stopa.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
11: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
16: I po reklamie.

0: 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
7: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
6: Sprawdź to sam, check-out, kusi ceną każdy dział.
7: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: W Nowym Sączu popołudnie zapowiada się naprawdę przyjemnie. Słupki rtęci pokażą 24 stopnie, a na niebie królować będzie błękit i słońce. Idealne warunki, by cieszyć się dniem na świeżym powietrzu. Jakość powietrza będzie w normie, a ciśnienie pozostanie stabilne, co sprzyja dobremu samopoczuciu. Jutro możliwy jest delikatny, przelotny deszcz, ale temperatura nadal utrzyma się na poziomie 24 kresek. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Nowym Sączu wiadomości.
16: Jest 16. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Nie dożywocie, a 25 lat więzienia za zabójstwo w Oświęcimiu. Sąd apelacyjny w Krakowie obniżył karę dla Ingebrigta G., oskarżonego o zabójstwo 26-latki i porwanie ich córki. Musi też zapłacić po 200 tysięcy złotych dziecku i ojcu zamordowanej kobiety. Rozprawa ponownie była niejawna, a wyrok dla Norwega jest już prawomocny. Najwcześniej w czwartek uda się przewrócić ruch pociągów na trasie Poznań-Piła po śmiertelnym wypadku w Garbatce koło Obornik. Wczoraj na niestrzeżonym przejeździe tir dosłownie wbił się w jadący szynobus. Kierowca ciężarówki zginął. Pasażerom pomimo wykolejenia składu nie stało się nic poważnego. Na miejscu trwa podnoszenie drugiego członu wykolejonego pociągu. Ma się zakończyć jeszcze dziś.
17: Po usunięciu składu będzie sprawdzane torowisko, w jakim zakresie ono jest uszkodzone. Na pewno została uszkodzona też sieć trakcyjna. W optymistycznym wariancie będzie to czwartek, natomiast na ten moment ciężko jednoznacznie to doprecyzować.
16: Mówił nam Dariusz Kaszyński ze spółki Koleje Wielkopolskie. Przypomnę, do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj po południu. Przyczyny ustala Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. 3 czerwca wchodzą w życie nowe przepisy dla użytkowników hulajnóg, także tych elektrycznych oraz rowerów. Najważniejszą zmianą będzie obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. bo teraz najmłodsi użytkownicy z

0: Zbyt często o nich zapominają.
1: Nie zawsze, ale staram się jak najczęściej, żeby był.
2: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
3: Ja tylko na skateparku zakładam.
4: Nie, no ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
0: A policja przypomina, że brak kasku może skutkować mandatem do 100 zł dla rodzica lub opiekuna.
5: SK2 News, Nowy Sącz.
6: Dobry, się zapraszam. Jadą po tytuł Mistrza Polski. Mowa o uczniach zespołów szkół nr 2 z Nowego Sącza, którzy pojawią się na ogólnopolskim przeglądzie musztry klas wojskowych.
7: Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani.
8: To naprawdę już takie malutkie rzeczy.
6: A wielki finał już w czwartek i piątek w Zakopanem. Nowych mieszkańców mają górskie potoki w okolicach Piwnicznej Zdroju. W sumie do 4 tego typu rzeczek wpuszczono ponad 100 tysięcy młodych pstrągów, między innymi do potoku Czercz, Łomniczanka czy Bierchomlanka.
9: Wiosna i to piękna pełną gębą. Po co martwić się o tej porze myciem naczyń, jak jest po godzinie 16, skoro można umyć samochód i to przy najlepszych polskich hitach.

0: 12 minut po 16. Lady Pangi, stacja Warszawa. W stacji SK2, najbardziej polskiej, jest też Arturo Jarząbek, który powie wam prawdę, jak mama.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Dzień Matki w Polsce przypada 26 maja i tutaj nic się nie zmienia, bez względu na to, jaki to jest dzień tygodnia. I choć dzisiaj kojarzy się głównie z kwiatami, laurkami i telefonem do mamy, to historia tego święta jest dużo ciekawsza. W Polsce początki Dnia Matki sięgają lat 20. ubiegłego wieku. Po I wojnie światowej pomysł przywędrował do nas z zachodu, a dużą rolę odegrał wtedy Polski Czerwony Krzyż. Początkowo nie było jednak konkretnej daty. Święto organizowano raczej jako akcję społeczną i wychowawczą. Dopiero z czasem 26 maja na stałe wpisał się do kalendarza. Co ciekawe, Polska należy do mniejszości krajów, które mają własną datę Dnia Matki, bo w większości państw, m.in. w USA, Niemczech, Japonii czy w Kanadzie, święto obchodzone jest w drugą niedzielę maja. Są też bardziej nietypowe terminy. W Norwegii na przykład świętuje się w lutym, a w Argentynie w październiku. Natomiast w Indonezji dopiero w grudniu. Sama idea Dnia Matki ma jednak dużo starsze korzenie. Już w starożytnej Grecji i Rzymie oddawano cześć boginiom matkom. Współczesna forma święta narodziła się natomiast w Stanach Zjednoczonych dzięki Annie Jarvis, która chciała upamiętnić swoją mamę i doprowadziła do ustanowienia oficjalnego Święta Matek. I to właśnie dzięki niej święto mamy.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Jest piękniej, nie narzekamy, Kaja. W SC2 za chwilę kombi i Black and White. A to w jakich kolorach kręci się świat? W newsach SC2, 16:31, Jakub Konieczkowicz.
1: Został pobity i wywieziony za miasto przez znajomych z pracy. To w Lubinie na Dolnym Śląsku 22-letni obywatel Tadżykistanu został pozbawiony wolności przez 3 mężczyzn z Uzbekistanu. Ci grozili mu nożem, następnie wywieźli go i pobili. Obywateli Uzbekistanu udało się zatrzymać jeszcze tego samego dnia. Usłyszeli już zarzuty. Grozi im do 5 lat więzienia. Liczba ofiar epidemii Ebola w Centralnej Afryce wzrosła i wynosi co najmniej 220 osób. Liczba zakażonych szacowana jest na ponad 850 osób. Walkę z epidemią ma komplikować rzadki szczep wirusa, odporny na poprzednie szczepionki. Opracowanie nowej, zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia, może potrwać od 6 do 9 miesięcy. To już trzeci taki budynek w Polsce. Przy Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie otwarto nowy dom Ronalda McDonalda. Rodzice i bliscy małych pacjentów mogą tam bezpłatnie mieszkać podczas leczenia. Budynek ma 20 rodzinnych pokoi i pierwsze rodziny zamieszkają w nim już za parę tygodni.

0: zawsze będzie.
1: Bracia Sikorscy w SC2, młodość. A młodemu różne pomysły do głowy przychodzą w niedzielę, i to w tę najbliższą. Czytam, że estoński kaskader Jean Rosé zrobi sobie półkilometrowy spacer w Warszawie. Ale nie w parku, jak człowiek, tylko na linie rozpiętej między Pałacem Kultury a Warsaw Tower ma ten śmiałek spacerować na wysokości 40 piętra.
2: Jest wysoko, nie? No jest wysoko.
3: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska. Śliwka? Z Nałęczowa. Rogal? Świętomarciński. Z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
4: Reklama. ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 30 maja Galeria Trzy Korony zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Trzech Koronach. Partnerzy: Jubiler Sezam, Fotoki, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Kino Helios, Klub Fikołki.
13: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Od dziś w Super Ekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Super Ekspresie.
4: I po reklamie.

0: dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
2: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25

0: Kuj codziennie z Biedronką.
1: I po reklamie.
2: Wieczorem w Nowym Sączu możemy spodziewać się przyjemnej aury. Termometry pokażą około 24 kresek, a niebo będzie niemal bezchmurne. Wiatr będzie słaby, ale odczuwalny, co sprawi, że spacer po mieście będzie całkiem przyjemny. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie musimy obawiać się nagłych zmian pogody. Jutro możliwy przelotny deszcz, ale temperatura wciąż utrzyma się na poziomie maksymalnie 24 stopni. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Nowym Sączu wiadomości.
3: Jest 17. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki prawomocny już wyrok usłyszał Ingebrigt G., oskarżony o zabójstwo 26-latki i porwanie ich córki.
4: Sąd uznał, że ten stopień winy związany z kwestiami związanymi ze stanem psychicznym oskarżonego powoduje, że nie jest możliwe wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.
3: Tłumaczy rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie Tomasz Szymański. W apelacji obrona domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części wyroku dotyczącej zabójstwa o uchylenie wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. Przypomnijmy, do morderstwa 26-latki doszło w Oświęcimiu w 2022 roku. Mężczyznę zatrzymano z dzieckiem na autostradzie w Kopenhadze. Nie będzie żadnej cenzury, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka w sprawie Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. O zakaz wypowiedzi publicznych dla polskiego astronauty apelowała prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, a pismo trafiło także do części ministrów.
5: Ta sprawa musi zostać w całości wyjaśniona między zainteresowanymi stronami. Nikt tutaj żadnej cenzury z całą pewnością nie będzie wprowadzał.
3: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Polsa zarzuca Uznańskiemu-Wiśniewskiemu m.in. kwestionowanie zaangażowania agencji w realizację programu IRIS 2. Astronauta z kolei twierdzi, że żądanie zakazu wypowiedzi to m.in. próba cenzury. Tworzą komiksy, nagrywają filmy, a także rapują tematami przewodnimi emerytura, renta i urlop macierzyński. Dzieci z Sosnowca w ramach realizowanego w szkołach podstawowych projektu mają lekcje na temat funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

0: idą w las.
1: Klaudia Mastalerz, jestem nauczycielem muzyki. Właśnie ta forma piosenki sprawia, że jest to naprawdę przystępne.
2: A w projekcie ZUS w Sosnowcu uczestniczy ponad 20 szkół podstawowych.
3: SK2 News.

0: Oczywiście zapraszam. Kolejna nowa klasa sportowa od września ruszy w czwartym elo w Nowym Sączu. Tym razem o profilu piłki nożnej kobiet.
1: 24 osoby przewidujemy. Treningi będą się odbywać na Kilińskiego, jeśli chodzi o boisko ze sztuczną nawierzchnią, to na Zawadzie.
0: Mówi Jerzy Galara, dyrektor szkoły. Rekrutacja potrwa do końca tego tygodnia. Kolejne remonty ulic w małej wsi planuje gmina Chełmiec. Tym razem fachowcy zabiorą się za Świerkową oraz Makową. W maju w tej samej miejscowości odnowiono też ulicę Starowiejską.
2: I już prawie 3 po 17, czyli już można wyjść z pracy i aż by się prosiło zapytać: mamo, co dzisiaj na obiad? Nie dziś, niech mamy sobie dzisiaj odpoczywają, wszystkiego najlepszego życzymy. I dla mam ja oczywiście zagram, bo jo cię kocham. Depres na pewno się pojawi w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Video w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, a król polskiego stołu już niedługo może zyskać odpowiedni tytuł. Polski rosół, słuchajcie, może zostać specjalnie uhonorowany. Taki pomysł w Warszawie się pojawił, konkretnie w Muzeum Pałacu w Wilanowie, żeby wpisać rosół na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Znaczy, wiecie co, no moim zdaniem na tej liście to przede wszystkim powinien się znaleźć schabowy z mizerią, a rosół powinien być na liście leków refundowanych.
1: SK2.
0: No bo podobno sprawdza się na te różne tam dolegliwości żołądkowe, zwłaszcza w niedzielę po sobocie. Tak słyszałem. A my gramy dalej. Teraz prawdziwy klasyk. Sen o Warszawie, od Wilków w SC2.

0: Artur Gadowski w Radiu SK2. Przy nim to można huknąć, przy nim to można ryknąć w samochodzie w korku. Wtedy trochę spokojniejsi wracamy do domu. Chyba tak to działa. To są najlepsze polskie hity. Za 26 minut będzie godzina 18. No i wielki szacun dla Szwedów, słuchajcie. Bo Szwecja jako pierwszy kraj w Europie, uwaga, został uznany jako kraj wolny od dymu tytoniowego. Bo odsetek dorosłych osób palących, które codziennie palą papierosy, spadł poniżej 5%. No to jest naprawdę niezły wynik, tylko ja się zastanawiam, czy to była taka zwykła ankieta, czy Szwedzi się do tego badania przyłożyli, prawda? Mam nadzieję, że przynajmniej tym Szwedom kazali huchnąć. Albo sprawdzili, jak to często wychodzi na przerwę w pracy.
1: SK2. Autopromocja. SK2 prezentuje 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Największe święto polskiej muzyki. Właśnie

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama. Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy Twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
2: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków nad Brzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumetbis.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
3: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
4: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
7: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
6: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
8: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
9: Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemiradzkiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

0: Gramy najlepsze polskie hity i najlepsze polskie duety. Psanach i Dawid Podsiadło w Radiu SK2. Mamy Dzień Mamy, tak tylko przypominam. Poświętujmy trochę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2, w których powiecie coś jak mama. Co może taka typowa polska mama powiedzieć o tej porze na chwilę przed 18 wieczorem? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK2. Powiedzcie w nich coś jak mama.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
0: Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
2: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: I po reklamie.
8: Jest 18. News SK2, Jakub Chodnieczkowicz. Uwaga kierowcy, wypadek na A1 pod Radomskiem w kierunku Gdańska. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z tirem. Kierowca osobówki trafił do szpitala. Na miejscu wypadku są utrudnienia. Sprawa jest pilnie wyjaśniana, zaznacza Marcin Kierwiński, szef MSWiA. To w sprawie fałszywego alarmu, przez który ostatnio siłowo służby weszły do mieszkania należącego do matki prezydenta.
9: Bardzo intensywne śledztwo policji, CBZ. Pionów śledczych. Myślę, że bardzo szybko wrócimy do Państwa z informacjami.
8: Śledztwo w tej sprawie wszczęła też gdańska prokuratura. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że nieustalona osoba za pośrednictwem aplikacji Alarm 112 zgłosiła rzekomy pożar oraz zagrożenie życia dziecka. Na pewno jeszcze w tym roku, po 23 latach, ma wrócić obowiązkowa apteczka w samochodach osobowych. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad odpowiednimi przepisami. Te, jak zapewnia resort, mają być wprowadzane stopniowo, by uniknąć nagłego wzrostu zapotrzebowania na apteczki.
10: Minuta po godzinie 18:00. Teraz bardzo ważne pytanie, czy są jeszcze jakieś otwarte kwiaciarnie, w których są jeszcze jakieś ładne kwiaty? Świętujemy razem Dzień Mamy, a wy na Messengerze Radia SK2 podrzucacie teksty, które polska mama mogłaby o tej porze wypowiedzieć. No i Bartek daje znać, że on zazwyczaj o tej porze słyszał pytanie, czy już wyciągnął to mięso z lodówki, jak prosiła mama. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2, co o tej porze powiedziałaby polska mama.
11: Najlepsze polskie hity.
12: Polskie hity.
10: Łukasz Zduńczyk, polecam się. Yeah.

0: mamy, a mamy się nie mylą. Ryszard Rynkowski z takim klasykiem na antenie Radia SK2. Gramy najlepsze polskie hity, no i świętujemy Dzień Mamy, a wy podrzucacie teksty mam, które mogły paść o tej porze w głosówkach na Messengerze Radia SK2, co zazwyczaj wieczorem mówi polska mama. Tak o tej porze po godzinie 18, jak już wróci z pracy i Ola mówi, że kiedyś to słyszała od mamy, a teraz sama to mówi, bo jest mamą. Pierwsze słowa po powrocie z pracy, ale tu jest syf, tylko ja w tym domu sprzątam. No to jest prawdziwy klasyk, prawda? Bo jeżeli było czysto, jak mama wracała z pracy, to coś się wtedy wydarzyło. To był znak, że przed przyjazdem mamy coś tam się działo w tym domu, prawda? Wy też dorzucajcie teksty, które można usłyszeć od polskich mam wieczorem. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. A jeżeli kiedyś mama coś mówiła, a teraz wy tak mówicie, jakiś tekst przejęliście od mamy, też możecie podrzucić w głosówce. A ja gram Oskara Cymsa.
1: SK2.

0: Z S2 to się można wyciszyć po ciężkim wtorku. Ich troje to są najlepsze polskie hity. Ale z nami można też odbyć prawdziwą podróż w czasie. I teraz przeskakujemy do 88 roku.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Z nami można powspominać, przypominają się stare czasy. I teraz zagram wam hit, po którym chłopiec stał się gwiazdą. To był rok 88, festiwal w Opolu. I wtedy na scenie pojawił się wówczas 15-letni Krzysztof Antkowiak, który wykonał hit Zakazany owoc i dostał za to wyróżnienie i nagrodę publiczności na festiwalu w Opolu. A teraz my ten hit przypominamy. Krzysztof Antkowiak i Zakazany owoc w Radiu SK2.

0: Ten numer może podbić wakacyjne playlisty w tym roku. Gorąca nowość na antenie Radia SK2, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Gips w duecie z Igo, a ja mam nowe informacje w sprawie Roberta Lewandowskiego, słuchajcie. Bo jak wiecie, odszedł z Barcelony, ale jeszcze nie znalazł nowego klubu, ale podobno dostaje oferty. Teraz Amerykanie go kuszą. Zespół Chicago Fire jest nim zainteresowany, ale na razie nie wiadomo, czy Lewandowski się zdecyduje, żeby tam przejść i wyemigrować za ocean. No wiadomo, no Lewy musi najpierw z żoną przegadać, prawda? No bo tam za oceanem to raczej zamiast tańczyć baciatę z Hiszpanami, to oni wolą w bejsbola pograć.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 30 maja Galeria Trzy Korony zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Trzech Koronach. Partnerzy: Jubiler Sezam, Fotoki, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Kino Helios, Klub Fikołki.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

0: ale ten numer kołysze. Można przy niej odlecieć. Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2. No ale dobra, tego muzycznego smutku nam wystarczy. Chłopaki nie płaczą. O tym T-Love po 19 zaśpiewa.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu

0: 5 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Michał Rejduch, witajcie. Przed nami kolejna okazja do spróbowania dań w barach na kółkach. Już w ten weekend food trucki przyjadą do Poronina. Znajdziecie je przy Gminnym Ośrodku Kultury od piątku do niedzieli. A w sobotę w Nowym Sączu otwarcie dla zwiedzających Baszty Kowalskiej. Będzie można ją zwiedzać od godziny 11 do 16. Przed ruinami zamku odbędą się pokazy walk rycerskich i warsztaty rzemiosł historycznych. Będzie można spróbować swoich sił w tkaniu, wyplataniu wiklinowych koszy czy wyrabianiu glinianych garnków. Warto się tam wybrać.
9: Punktualnie godzina 19. Wracamy do najlepszych polskich hitów. Słodycze ze sklepowych półek znikają w zawrotnym tempie. Kwiaty to już pewnie dawno temu zniknęły. A ja jadę razem z wami na wieczorne spotkanie z mamą. A jeśli mama gdzieś daleko mieszka, to teraz myślę, że jest dobry moment, żeby do mamy zadzwonić. Kamil Kowalski, który był przede mną, pochwalił się, że wysłał mamie kwiaty, bo mama daleko mieszka, ale o kwiatach nie zapomniał. Może to jest dobry pomysł. Łukasz Zduńczyk, polecam się.
10: Najlepsze polskie hity.
11: Polskie hity.
10: SK2.
9: No i przede wszystkim odpoczywamy razem po tym wtorku, bo teraz już nic nie trzeba, teraz już można zbierać siły. Kołysząca Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2.

a my lubimy jej głos. Bardzo wakacyjna bletka na antenie Radia SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Takie numery, które pasują do przepięknej wakacyjnej pogody za oknami. No i słuchajcie, zaczął się ten jeden z najpiękniejszych momentów w roku, czyli sezon na polskie truskawki, uważam za otwarty. Ja się wam pochwalę, dzisiaj po raz pierwszy w tym sezonie zjadłem polskie truskawy. Były przepiękne, zrobiło mi to dzień, sprawiło mi to niesamowitą przyjemność. Zwłaszcza, że nie ja za te truskawki płaciłem, tylko moja mama. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Co wam dzisiaj zrobiło dzień? Co zrobiliście przyjemnego? Jaka przyjemność was spotkała? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. I ja przyjemnie gram. Honorata Skarbek już teraz w SC2.

0: bez powietrza.
1: Sanach w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, a już w niedzielę w Warszawie, słuchajcie, będą się działy rzeczy przerażające. Pewien szaleniec planuje przejść po linie 180 metrów nad ziemią. Znany slackliner, czyli człowiek, który zawodowo chodzi po linie, Jan Rose z Estonii, planuje przejść między dwoma najwyższymi budynkami w Polsce. Właśnie na linie. Między Warsaw Tower a Pałacem Kultury, odległość 500 metrów. Na małej linie 180 metrów nad ziemią. Ja dla pana Jana mam tylko jedną radę. Niech on nie mówi o swoich planach żonie i mamie, bo jak się dowiedzą, to mu to raz dwa z głowy wybiją.

0: nową polską muzykę. To Maciek Skiba w Radiu SK2. Nowość prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Jeśli wam się ten numer podoba, no to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na Maćka. Klikajcie tam plusiki. Na szczycie ostatniego notowania waszej listy hitów hymn męskiego grania. I to drugi tydzień z rzędu. Jeśli chcecie, by ekipa Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut na szczycie zostali, no to też głosujcie na sk2.pl. A może powinni ustąpić miejsca? To wszystko w waszych rękach. Nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki jak zawsze w każdy piątek po godzinie 18. A za niecałe dwa tygodnie specjalna, gorąca polska dwudziestka, bo będziemy w stolicy polskiej piosenki na festiwalu w Opolu.
1: SK2. Reklama.
2: Masz zakupy bez matematyki, tutaj się są koszyki, tańsze koszyki.
1: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
2: Sprawdź to sam, czeki dał.
1: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: Masz starą pralkę, telewizor, odkurzacz albo lodówkę? Nie trzymaj ich w garażu. Oddaj je do Alumet i zarób. Alumet. Prowadzimy skup zużytego sprzętu AGD. Płacimy gotówką i dbamy o środowisko. Punkty skupu AGD. Nowy Sącz, Grunwaldzka 174 i Kolejowa 1. Oraz Bochnia, Partyzantów 18. Zadzwoń 536 380 380. Szczegóły na www.alumet.biz.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

0: ma Oskar Cyms i Carla Fernandez w Radiu SK2. Oskar Cyms ostatnio przez przypadek mikrofonem uderzył się w ząb i sobie ten ząb na koncercie wybił. Miejmy nadzieję, że dziura już została uzupełniona. I za chwilę gramy dalej, zostańcie ze mną, bo po 20 gram wasz ulubiony hit, czyli męskie granie prosto ze szczytu gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama. Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
5: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
4: Sprawdź to sam, czy kichał, tchusi ceną każdy dział.
5: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki

0: wszystko może cię spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Michał Rejduch, witajcie. Przed nami 13. edycja charytatywnego biegu Run for a Smile. Zawody odbędą się w Skansenie i Miasteczku Galicyjskim już w najbliższą sobotę. Trasa biegu głównego liczy około 4 km. Będą też biegi dla dzieci. Zapisać można się przed startem, a bieg główny rusza o 11. W czwartek zaczynają się Dni Zakopanego. Obchody potrwają do 9 czerwca. W planie są wystawy twórców związanych z miastem, wycieczki górskie z przewodnikami i wycieczki po mieście oraz zawody sportowe czy koncerty. Program jest na festiwalezakopane.pl.
3: I już mamy punktualnie godzinę 20. Mam nadzieję, że wszystkie polskie mamy teraz odpoczywają, mają czas dla siebie, że dzieci głowy nie zawracają, że dom jest posprzątany, że jest wszystko w jak najlepszym porządku. A ja dla wszystkich mam zagram. Powiem wam, że moja mama na przykład bardzo uwielbia zespół Kombi od wielu lat i ja na pewno Kombi zagram w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.
1: Najlepsze polskie hity. SK2.
3: A teraz numer, który brzmi trochę jak kołysanka. To Smolasty. Tak, żeby dzieci szybciej zasypiały i żeby mamy miały wolne.

ona też dzisiaj świętuje. To mama Alana w Radiu SK2, Edyta Górniak. Podobno są w bardzo dobrych relacjach z Alanem. Ostatnio syn pomagał jej tworzyć piosenkę. A przed nami Daria Zawiałow, która chyba jeszcze mamą nie jest, a wczoraj wystąpiła wspólnie z Arturem Rojkiem na gali rozdania Fryderyków. A teraz nie daje nam ziewać i zabiera nas w podróż polonezem do kina. Szerokości wszystkim życzymy. To jest SK2.

0: się.
1: Nie, ta przygoda dopiero przed nami. Lato się zbliża. Sami w Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity, a teraz robimy podróż w czasie, bo w Radiu SK2 gramy najpiękniejsze klasyki polskiej muzyki.
2: SK2, wehikuł czasu.
1: Gramy piosenki, które znają i śpiewają pokolenia. I teraz, zdaniem niektórych, największy polski hit wszechczasów. Niektórzy mówią, że to pierwszy w historii polski protest song. Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat. To jest hymn zbuntowanej młodzieży lat 60. I niektórzy twierdzą, że ta piosenka to jest manifest polityczny, a to nie jest prawda, słuchajcie. O tym opowiedziała w mediach społecznościowych córka Czesława Niemena, Natalia Niemen. Skąd wziął się pomysł na tę piosenkę?
3: Była jedna relacja z jedną osobą, która uśmiechała się do mojego taty, poklepywała go po ramieniu, a za tymi plecami jego wbijała w te plecy przysłowiowy nóż.
1: No to posłuchajmy jednego z największych polskich hitów wszechczasów. Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat, już teraz.

0: Czujecie to? My już nie czekamy na wakacje. My już teraz zaczynamy lato. Teraz jesteśmy na jakiejś rajskiej wyspie pod Palemką nad morzem. Kleo w Radiu SK2. Gramy wam najlepsze polskie hity. No i bardzo ciekawe wieści z Hiszpanii. Słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że być może niebawem będziemy mieli kolejnego polskiego piłkarza w FC Barcelonie. Bardzo ciekawie się zrobiło, słuchajcie. Podobno FC Barcelona, a konkretnie trener Barcy, jest zainteresowany ściągnięciem Jakuba Kiwiora, który teraz gra dla FC Porto. Także trzymamy kciuki, bo jak Lewandowski z Barcelony odszedł, no to Szczęsny nie ma kolegi, nie ma z kim plotkować tam na ławce. Nie ma kogo na grilla zaprosić, no bo weź takiego Hiszpana na grilla zaproś. Paei na grillu nie zrobisz.
1: SK2. Autopromocja. Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: To jest Radio SK2 i Lady Punk, który dzisiaj świętuje. Wczoraj ten zespół dostał Złotego Fryderyka na gali rozdania Fryderyków. Zostali nagrodzeni za całokształt twórczości. A my w Radio SK2 gramy właśnie takich najlepszych polskich artystów. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500

0: Nie będą mogły wziąć udział w spotkaniu pod hasłem Kobieca Przestrzeń – Czas dla Siebie. Poprowadzą je Ewa Nowel i Justyna Światłowska. Będzie to okazja do wyciszenia, medytacji i relaksu. Start o godzinie 18. A w niedzielę w siedzibie WSB NL-u przy ulicy Grunwaldzkiej odbędzie się charytatywny turniej szachowy organizowany przy współpracy z Małopolskim Związkiem Szachowym. Rozgrywki prowadzone będą systemem szwajcarskim. Start o godzinie 10.
1: Magazyn lokalny.
0: Michał Rejduch, witam i zapraszam na magazyn lokalny. Problemu nie ma w weekend, za to w tygodniu jest niewielu chętnych. Schronisko dla zwierząt z Nowego Sącza szuka wolontariuszy, którzy od poniedziałku do piątku będą wyprowadzać psy na spacery. Dołączyć może każda osoba chętna.
2: Apelujemy do osób samotnych, do osób starszych, które są na rencie, na emeryturze, mają czas, żeby nas odwiedzali w tygodniu. Potrzebujemy pomocy w tygodniu, bo w weekend przychodzi dużo osób, dużo rodzin z dziećmi. Tych spacerów jest bardzo dużo, już czasami psy są zmęczone i pod koniec dnia nie chcą wychodzić. Natomiast przydałaby się nam pomoc w tygodniu, żeby te pieski też wyspacerować, socjalizować, żeby one się uczyły innego człowieka, nie tylko pracownika, nie tylko wolontariusza, tylko w innym środowisku miały też styczność, możliwość przebywać. Więc bardzo zachęcamy na wolontariat i na spacery.
0: A każdy może sobie wziąć takiego psa od was na spacer?
2: Osoba dorosła. Ewentualnie, jeżeli jest to osoba małoletnia, to z osobą dorosłą jak najbardziej.
0: Są jakieś takie pieski, które częściej wychodzą na spacery, a takie, które no rzadziej ze względu na to, że nie mogą?
2: Są pieski, które nie wychodzą w ogóle. Czy to są pieski agresywne? Tak, wychodzą tylko z pracownikami. I to właśnie w tygodniu, kiedy jest spokojniej u nas. Natomiast psy młode, to one są chętne non-stop, one wrócą ze spaceru i są już gotowe na kolejny, tylko się coś napiją i zjedzą. Więc naprawdę jest możliwość cały dzień, cały tydzień spacerować z psiakami, zawsze się jakiś piesek potrzebujący znajdzie. No jeżeli ktoś czuje, że sobie poradzi z psem takim, że tak powiem, cięższym, z psem, który
0: większym,
2: który jest bardziej taki energiczny.
0: I ma więcej siły.
2: Ma więcej siły, większe potrzeby, no to też zachęcamy. Mamy psy, które potrzebują rehabilitacji, żeby właśnie chodzić po takich terenach nierównych, żeby sobie trochę pobiegać.
0: Mówiła Joanna Otto ze schroniska. Azyl w Nowym Sączu znajdziemy przy ulicy Tłoki. Przedstawiciele Muzeum POLIN pojawili się w Nowym Sączu. Nie bez powodu, bo to właśnie to muzeum przygotowuje nowy projekt, który jest poświęcony zagładzie polskich Żydów. Jedną z części tego wydarzenia będzie historia wieży ratuszowej czy sądeckiego getta.
3: Klara Jakl, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Nasza wizyta w Nowym Sączu jest związana z partnerstwem, które rozwijamy jako muzeum z instytucjami kultury i edukacji w Polsce, które dbają o dziedzictwo Żydów polskich. Między innymi to partnerstwo zawarliśmy z Stowarzyszeniem Sądecki Sztetl, które ma wielkie zasługi, jeśli chodzi o pamięć o historii sądeckich Żydów. Zawarliśmy umowę partnerską niedawno i pierwszym etapem realizacji tej współpracy jest organizacja pokazu wystawy planszowej, która poświęcona jest historii zagłady Żydów polskich. Wystawa Jedno wiem, mam zginąć w porządku chronologicznym opowiada o kolejnych niemieckich represjach wobec Żydów w okupowanej Polsce upokorzeń, od przymusu pracy, po zamykanie Żydów w gettach, aż po masową zagładę w ośrodkach zagłady. Ten pokaz w Domu Jakuba ma także komponent związany z historią lokalną, historią sądeckich Żydów. Przygotowaliśmy razem we współpracy z panem Łukaszem Połomskim, który kieruje stowarzyszeniem, panel dotyczący historii zagłady Żydów sądeckich. Wystawa będzie pokazywana przez kolejne miesiące w Domu Jakuba, także serdecznie zapraszamy. Towarzyszy jej pakiet edukacyjny, także jest to także projekt skierowany lokalnych szkół i mamy nadzieję, że będzie on tutaj wykorzystywany. Tak, sądecki

0: procent zdecydowanie się znajdzie. Na panelu mówimy o sądeckim getcie, o likwidacji tego getta. Pokazujemy także historię indywidualną ocalałego Marcela Lustiga. Przez najbliższe parę miesięcy, na pewno do września tego roku.
1: Mateusz Szczepaniak, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jest to miejsce szczególne. Ukrywała się w wieży zegarowej ratusza w Nowym Sączu na rynku. Miało to miejsce tuż po tym, kiedy Berta Korenman uciekła z getta w Nowym Sączu w obliczu likwidacji getta w sierpniu 1942 roku. W tej ucieczce pomógł Stefan Mazur i późniejszy mąż, który zorganizował tę kryjówkę właśnie na wieży, ze względu na to, że pracował wówczas w zakładzie zegarmistrzowskim tuż przy rynku i była to jego codzienna praca, aby codziennie wchodzić na wieżę i doglądać mechanizmu zegara. Tam na wieży, tuż przy mechanizmie, Berta Korenman ukrywała się przez około 10 dni. Następnie znalazła inną kryjówkę. Chcielibyśmy udokumentować to miejsce, wykonać fotografię na potrzeby projektu realizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, portalu Polscy Sprawiedliwi. Jest to projekt realizowany przez muzeum od blisko 20 lat. W ten sposób Muzeum POLIN upamiętnia Polaków ratujących Żydów oraz Żydów ocalałych z zagłady, jak i ofiary zagłady, dokumentując i publikując ich historię właśnie w internecie, w portalu Polscy Sprawiedliwi. Te zdjęcia trafią na portal, będą ilustrować historię pomocy Stefana Mazura, który otrzymał w 1992 roku tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Jest to tekst prezentujący jego historię ocalenia Berty Korenman i mamy nadzieję, że nasi czytelnicy i czytelniczki będą mogły również zobaczyć mechanizm zegara i to historyczne miejsce. Oczywiście jest to historia spektakularna ze względu na miejsce, lokalizację tej kryjówki. Oczywiście te miejsca ukrywania się Żydów i Żydówek w okupowanej Polsce, które dokumentujemy, to są miejsca, to są kryjówki w bardzo wielu różnych miejscach i rzeczywiście na tle tych historii, tych losów, na pewno kryjówka w mechanizmie zegara, wieży ratuszowej nad rynkiem jest czymś niezwykłym, szczególnym i tym bardziej warta jest udokumentowania i pokazania szerszej publiczności.
2: Łukasz Połonski, Sądecki Sztab. Tak, to duża promocja miasta, bo mamy taką historię, która jest unikatowa, wyjątkowa, bardzo ciekawa, miłosna do tego, jest historia tragiczna, bo związana z II wojną światową i wydarzeniami zagłady Żydów. Natomiast no, sprzedająca się dobrze, mówiąc tak trochę kolokwialnie, świetnie i historia z happy endem. Na pewno warta zawsze przypominania. No nie myśleliśmy nad tym, na pewno jest to jakiś pomysł. Mamy kilka miejsc w Sączu związanych ze Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata, gdzie ukrywali się właśnie Żydzi, którym pomagała tutejsza polska ludność. No i myślę, że te wszystkie miejsca, tak samo jak wieża ratuszowa, która jest zawsze elementem naszych spacerów, zawsze się tutaj zatrzymujemy, zawsze opowiadamy gościom o tej niesamowitej historii. To są zawsze miejsca, które będziemy przypominać, bez względu na to, czy staniemy tutaj, czy wejdziemy do środka, aczkolwiek na pewno wejście do środka byłoby ciekawe.
3: Historię Żydów polskich można poznawać na stronach Muzeum POLIN.pl lub na portalu polscysprawiedliwi.pl. Dziecięcy Festiwal Kulturalny odbędzie się w Nowym Sączu. Po raz piąty organizuje go Miejski Ośrodek Kultury. To propozycja dla młodych sądeczan. Spektakle przygotowały grupy dziecięce.
4: No tak można powiedzieć. Zaczynamy 25 maja, a kończymy 3 czerwca. Będą oczywiście konkursy, no to już o tym nie mówimy, bo zgłoszenia już upływają jutro. Natomiast zapraszamy na przepiękny koncert z okazji Dnia Matki, który będzie, no a jakżeby inaczej, 26 maja o godzinie 18:00. Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna działająca tutaj w Miejskim Ośrodku Kultury i wokaliści. 28 zapraszamy na Królewnę Śnieżkę i Krasnoludki o godzinie 9:00 i 11:00. Natomiast 31 premiera nowego spektaklu grupy teatralnej Cudoki Szuroki o rybaku i złotej rybce. Przedpremiera o godzinie 15, premiera o godzinie 18. I 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka również zapraszamy dzieciaki o godzinie 18 na bajkę o rybaku i złotej rybce. I tutaj dla dzieci będzie czekała słodka niespodzianka. 2 czerwca zapraszamy również na bajkę o rybaku i złotej rybce o godzinie 9 i 11. I 3 czerwca bajeczka o dwóch takich, co ukradli księżyc o godzinie 9 i 11. I w tym dniu kończymy nasz 5. dziecięcy festiwal kulturalny.
3: Jaka jest w ogóle idea tego festiwalu? Jaki jest pomysł na niego?
4: W tym roku zwykle festiwal to były tylko spektakle i koncerty. W tym roku również są konkursy. Czyli dzieciaki będą mogły zaprezentować się na scenie. Myślę, że tu koleżanka powie dwa słowa o tych konkursach, ponieważ wprawdzie termin zgłoszeń już upływa, ale może ktoś będzie chciał przyjść jako widz, pooglądać inne dzieciaki. No niekoniecznie o dzieciach, bo rybak i złota rybka, no to jest akurat nie o dzieciach, ale dla dzieci. I tutaj może zareklamuję, że jest to wersja współczesna, czyli język bliski dzieciom i młodszym i starszym. Scenariusz napisała Marta Guśniowska, która również napisała Kopciuszka, który cieszył się wielkim powodzeniem, czyli lekko żartobliwa bajka, nie jest wszystko na poważnie. O dwóch takich, co ukradli księżyc, no to już jest nasza roczna już bajeczka, ale zawsze ciesząca się dużym powodzeniem. Tutaj akurat jest o dzieciach i dla dzieci, ponieważ jak wiecie, Jacek i Placek to dwóch urwisów, którzy zbłądzili, ale potem wrócili na właściwą drogę.
5: Mamy taką propozycję na wakacje dla młodych sądeczan. Wyjazd do Jastrzębiej Góry. Co to takiego tam czeka?
4: No, to jest taka może nietypowa kolonia, ponieważ traktujemy to jako zgrupowanie artystyczne i jadą dzieciaki z grupy teatralnej Cudoki Szuroki, ale również mamy trochę jeszcze wolnych miejsc, więc będziemy mogli wziąć dzieci z no po prostu z Nowego Sącza. Być może takie, które będą kiedyś chciały bawić się w teatr. Wyjeżdżamy do Jastrzębiej Góry 5 sierpnia. 4 wyjeżdżamy, natomiast zgrupowanie trwa od 5 sierpnia do 15. I oprócz Jastrzębia Góra, no to wiadomo, miejscowość nad samym morzem, przepiękna, z cudownymi klifami, no i bardzo dużo atrakcji tam nas czeka. Oprócz wycieczek, plażowania, czyli tego typowych rzeczy, które robimy nad morzem, również będą zajęcia stricte artystyczne, czyli różne zajęcia kreatywne, teatralne, plastyczne, wokalne, no ale przede wszystkim mnóstwo zabawy, integracji i po prostu bycia razem.
5: No i zapisać można się jeszcze do 15 czerwca, z tego co widzę tu na plakacie.
4: Tak, dokładnie. Myślę, że plakaty już się pokażą na mieście do 15 czerwca, czyli jeszcze mamy 3 tygodnie czasu, żeby się zdecydować. Można również zadzwonić do Miejskiego Ośrodka Kultury. Na plakacie jest podany numer telefonu, można napisać maila i będziemy się z Państwem kontaktować z rodzicami, które zgłoszą swoje dzieciaki i wtedy bliższych szczegółów już po prostu bliższe szczegóły omówimy już bezpośrednio z opiekunami.
3: Mówiła Małgorzata Stobierska z Nowosądeckiego MOK-u. Ponad 6 tysięcy osób wzięło udział w bezpłatnych warsztatach kreatywnych, które organizuje FabLab w Wielogłowach koło Nowego Sącza. To głównie uczniowie sądeckich szkół, którzy próbowali swoich sił w programowaniu czy projektowaniu i druku 3D. Mówią Monika Młynarczyk i Justyna Dąbrowska z FabLabu.
6: Muszę przyznać, że ta liczba była dla nas sporym zaskoczeniem. Wiedzieliśmy, że to będzie projekt, który będzie cieszył się powodzeniem, zwłaszcza tutaj w naszym w Małopolsce i tutaj w okolicach, ale ta liczba przerosła nasze oczekiwania. Już teraz możemy powiedzieć, że tak naprawdę wszystkie warsztaty zaplanowane, mamy nasz grafik zapełniony i uczestnicy chętnie przebywają w naszych fablabowych przestrzeniach, chcą w nich być i ten projekt cieszy się ogromną popularnością, która przerosła oczekiwania, myślę, nie tylko twórców, osób, które tym FabLabem obecnie zarządzają, czy w którym pracują, mówię tutaj o trenerach, ale i samego właściciela i pomysłodawcę, czyli pana Andrzeja Wiśniewskiego.
3: Czym jest FabLab? Co to takiego w ogóle?
7: FabLab to przestrzeń technologiczna, przestrzeń, w której technologia spotyka się z możliwością praktycznego wykorzystania swoich pomysłów i przełożenia ich z miejsca, gdzie powstają, czyli głowy i wyobraźni, do konkretnych projektów, które dzieci, ale nie tylko dzieci, mają możliwość realizować w takiej przestrzeni. To przestrzenie wyposażone w najnowocześniejsze technologie, narzędzia, rozwiązania, takie jak drukarki 3D, plotery, lasery i wiele, wiele innych. To miejsce, w którym to, co pojawia się w naszej wyobraźni, przykładamy na realne prototypy, projekty, a w dalszym kierunku również innowacje, które zmieniają świat.
3: No i jak mówiliśmy, 6 tysięcy uczestników już od początku działalności, czyli przez te pierwsze pół roku Was odwiedziło. Powiedzmy, co to były za osoby? To były dzieci, to była młodzież, czy też osoby dorosłe?
6: Głównie odwiedzające nasze warsztaty to były dzieci. Powiedziałabym bardziej, że to są dzieci w wieku szkół podstawowych, ale też odwiedzają nas szkoły średnie i zdarzają się też osoby dorosłe, które mają zaplanowane warsztaty w przestrzeniach FabLabu. FabLab to nie tylko 6 tysięcy uczestników, ale to więcej liczb, którymi mogę się podzielić, bo mamy 6 tysięcy uczestników, ale to jest blisko 900 godzin samych warsztatów, a ilość tych warsztatów pojedynczych to ponad 350 warsztatów przeprowadzonych i zrealizowanych w ostatnim pół roku przez FabLab.
3: Tutaj dodam, że to są warsztaty bezpłatne, które FabLab organizuje.
6: Tak, wszystkie warsztaty, które organizuje FabLab, są warsztatami bezpłatnymi.
3: A w jakich warsztatach można wziąć udział u Was?
6: Obecnie nasza oferta jest dość bogata i w ostatnim okresie skupiamy się i komunikujemy nasze warsztaty poświęcone połączeniu technologii i biznesu. To są warsztaty z projektowania, z prototypowania, z programowania maszyn, z lasera, ale też dodatkowo wykorzystywanie naszej przestrzeni design thinking, gdzie młodzi ludzie mogą opracowywać swoje pomysły, potem przenosić je na konkretny projekt i finalnie wykonywać go już w naszych przestrzeniach.
7: Tak jak powiedziała Monika, wszystko zaczyna się od pomysłu, dlatego zaczynamy od pracy z metodologią design thinking, a następnie uczymy dzieciaki programowania na warsztatach chociażby z robotyki, czy na warsztatach dotyczących operacji na laserze. To często pierwszy moment styku dzieci z takimi nowoczesnymi technologiami. Dzieciaki są absolutnie zachwycone, chcą do nas wracać i jak same mówią, takich warsztatów się nie zapomina.
3: I czy też używacie najnowszego sprzętu? Tego, którym dysponujecie, to jest taki, no można powiedzieć kolokwialnie, wypasiony sprzęt, którego no, raczej w domu nie będziemy mieć.
7: Tak, oczywiście. To sprzęt, którego ani nie będziemy mieć w domu, ani, nie boję się tego powiedzieć, nie ma w wielu szkołach czy innych placówkach edukacyjnych. Korzystamy z najnowocześniejszych technologii, jakie oferuje rynek i to nasz znak rozpoznawczy, zarówno w przestrzeniach produkcyjnych firmy Wiśniowski, jak i w przestrzeniach edukacyjnych, sztucznych, które oddajemy w ręce dzieciaków i trenerów FabLabu, których zatrudniamy.
3: No właśnie, bo to poza tym, że dzieci to szkoły, to też ktoś musi ich nauczyć. To są trenerzy. Co to są za osoby? Jakie osoby z Wami współpracują?
7: Współpracują z nami wyspecjalizowani trenerzy, którzy prowadzą zajęcia, czy to z robotyki, czy to z działań na laserze, czy to z metodologii design thinking. Są to osoby, których nazywam ludźmi renesansu, ponieważ liczba skończonych kierunków, ale też zainteresowań i obszarów specjalizacji naszych trenerów wydaje się nie mieć końca. Kiedy ostatnio rozmawiałam z Maciejem Denefeldem, jednym z nich, dowiedziałam się na przykład, że poza informatyką i programowaniem interesował się również fotografią i wieloma innymi obszarami, o których nie wiedziałam wcześniej. To ludzie, którzy mają w sobie bardzo dużą nutę interdyscyplinarności, ciekawości świata, szukania odpowiedzi na pytanie, jak można zrobić coś inaczej, w sposób kreatywny. I właśnie takich ludzi szukamy, takich ludzi zatrudniamy w FabLabie po to, by w takiej idei i w takim kierunku prowadzić zajęcia z dzieciakami, by nie ograniczać się tylko do jednego obszaru, ale pokazywać dzieciakom, że świat jest ciekawy wtedy, kiedy patrzymy na niego z perspektywy różnych nauk, dziedzin i kierunków.
3: Ale to są tylko zajęcia takie około informatyczne, czy też możemy wziąć udział na przykład w zajęciach, nazwijmy to, manualnych?
6: To nie są tylko te zajęcia informatyczne czy technologiczne, ale też mamy przestrzeń przygotowaną pod zajęcia manualne, kreatywne, zwłaszcza dla takich młodszych dzieci, które wchodzą do tej naszej przestrzeni i one może bezpośrednio nie będą programowały, czy nie będą wykonywały operacji na laserze, ale zobaczą tą technologię, zobaczą ten sprzęt, zostanie im przekazana wiedza, oczywiście w sposób dostosowany do ich wieku, ale już trzeba i chcemy wypełnić im czas takimi zajęciami właśnie kreatywnymi, manualnymi, gdzie będą mogli za pomocą różnych narzędzi, rzeczy, z którymi będą pracować bezpośrednio, wykonywać i przenosić swoją wyobraźnię, swoje pomysły, czy to na kartkę papieru, czy na modele 3D. Czasem są to konstrukcje choćby z klocków, które również mamy dostępne w przestrzeni FabLabowej, ale też mamy takie warsztaty czysto kreatywne i pracownie innego rodzaju, bardziej rzemieślnicze.
7: Warto jeszcze wspomnieć o warsztatach z lutowania, które są absolutnym hitem. To warsztaty, które są dedykowane dla nieco starszych dzieciaków, ale w dalszym ciągu uczniów szkół podstawowych, które robią na dzieciach niesamowite wrażenie. To pierwszy moment, kiedy mogą spróbować działania w tym obszarze i kiedy przypominam sobie reakcje dzieciaków, które brzmią mniej więcej: ale bije mi serce, kiedy dotykam tego sprzętu. To naprawdę pokazuje, że tak praktyczne zajęcia, z jednej strony technologiczne, a z drugiej strony bardzo manualne i wymagające tej manualnej precyzji, są dla dzieci bardzo interesujące i rozwojowe.
3: Wasze warsztaty, które organizujecie w FabLabie, skierowane są głównie do dzieci, ale to chyba też jest tak, że chcecie pokazać technologię, zarazić technologią, żeby później to się Wam zwróciło trochę.
6: Dokładnie, powiem więcej, nie tylko zarazić, co bardziej rozkochać w tej technologii. Jeżeli młody człowiek ma możliwość, damy mu tą możliwość zetknięcia się z tą nowoczesną technologią, z inżynierią, rozkochamy go w tej stronie technologicznej, to wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że taki młody człowiek wybierze kierunek ścisły, jeżeli chodzi o profilowanie szkoły średniej, potem o studia choćby na profilach inżynieryjnych czy podobnych, może to być politechnika czy jakiekolwiek inne studia, i będziemy my jako biznes czy jako producent będziemy mieć wyspecjalizowanych inżynierów, specjalistów, technologów, konstruktorów, których sami sobie, można powiedzieć, wychowamy u siebie.
3: FabLab powstał z unijnej dotacji. W zajęciach mogą brać udział grupy oraz osoby indywidualne. Do magicznego świata bajek można było przenieść się w Nowym Sączu, a to dzięki festiwalowi pod tytułem Książkowe Moliki, który już po raz kolejny zorganizowała Biblioteka Pedagogiczna. W tym roku wzięło udział 8 szkół oraz przedszkoli z Nowego Sącza i regionu sądeckiego.
8: Witajcie w naszej bajce, słońca gra na kujawce, Pinokio nam zaśpiewa. Zatańczą w koło drzewa.
9: Długo się przygotowaliśmy do tego, bo no kilka miesięcy tak w sumie.
10: Najtrudniejsze było, żeby tremę zwalczyć, bo wszyscy wiadomo się stresowali, żeby wyjść no, jak najlepiej, no ale udało się.
8: Bo znów

0: bardzo bym chciała być aktorką. No nie wiem, czy to się uda, mam nadzieję.
1: Taką. Ja też bardzo. No podoba mi się po prostu, jest to moja pasja.
2: Ja bardzo bym chciała, to jest tak naprawdę moje marzenie od zawsze.
3: Niedaleczko, właśnie tutaj, nad rzeczką, mieszkała wdowa z córeczką.
4: Kolejna edycja festiwalu Książko-Demoliki, tym razem chyba już 9.
5: Tak, 9 edycja festiwalu Książkowe Moliki, czyli promocja czytelnictwa w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu.
4: Przypomnijmy, jak to się wszystko zaczęło.
5: Zaczęło się 9 lat temu. Szukaliśmy pomysłu na to, jak najlepiej promować czytelnictwo. Oczywiście najlepsze jest czytanie książek. Jednakże są grupy wiekowe, które potrzebują innej stymulacji i między innymi pojawił się pomysł, żeby książki prezentować i zachęcać do ich czytania w formie spektakli. I tak pojawił się festiwal książkowy Moliki. Moliki, które zjadają te książki, przekładają, wymyślają scenografię, koncepcję i prezentują w formie spektakli.
4: I chyba się udało, bo zainteresowanie jest konkursem duży.
5: Tak. W festiwalu w tym roku bierze udział 8 grup teatralnych z 8 szkół. Co ważne, sala widowiskowa, którą stworzyliśmy w Bibliotece Pedagogicznej, sala, która mieści ponad 50 widzów, jest zawsze pełna. Bo czymże byłby spektakl przy pustej sali? Więc cieszymy się z tego, że jest duże zainteresowanie grup teatralnych i bardzo się cieszymy, że widownia zawsze jest pełna.
4: Książkowy stawiają na te znane bajki lubiane, czy może coś innego prezentują?
5: W zależności od pomysłowości, od wyobraźni reżyserów, reżyserami są nauczyciele i bardzo im dziękujemy za zaangażowanie, grupy teatralne prezentują spektakle na podstawie literatury, na podstawie wierszy. W tym roku to Czerwony Kapturek, Lokomotywa, Szewczyk i Dratewka, ale są również spektakle przygotowane przez nauczycieli z grupami teatralnymi na podstawie wielu utworów i te tytuły wtedy są takie nieoczywiste. Nie znajdziemy tych tytułów w żadnej książce, nie znajdziemy autora i to jest na przykład spektakl Duszki albo spektakl Zaginiony Kotek. Zaginiony Kotek to spektakl, który mówi o właśnie tym miłym zwierzątku, a został stworzony na podstawie wielu fragmentów książek, czy też wierszy, w których bohaterami są kotki.
4: Widać ogromne zainteresowanie i nauczycieli, i młodych aktorów, którzy chyba też sami przygotowują dekoracje, ustawiają, angażują się.
5: To jest wielkie przedsięwzięcie. Spektakl, który trwa pół godziny, to przedsięwzięcie, które przygotowywane jest kilka miesięcy. To podział ról, to scenografie, to kostiumy. To jest wielkie zaangażowanie zarówno młodych ludzi, aktorów, jak i nauczycieli, jak i całych rodzin, z czego no, bardzo się cieszymy, bo oprócz tego, że promujemy czytelnictwo, to też więzi w klasie, więzi w rodzinie są umacniane przez to, że całe rodziny, całe klasy dążą do jednego celu, żeby spektakl był najpiękniejszy, żeby był najciekawszy i żeby otrzymać największą ilość braw.
4: Biblioteka pedagogiczna kojarzy nam się z dorosłymi czytelnikami, a tu jednak coraz częściej na korytarzach no, spotykamy tych młodszych i najmłodszych.
5: Bardzo dużo zajęć mamy dla dzieci młodszych, ponieważ mamy taką obserwację, że jeśli zainteresujemy dzieci książką, zainteresujemy dzieci grami planszowymi, to są najlepszymi ambasadorami. Wracają do domu, rozmawiają z rodzicami, z rodzeństwem, z dziadkami i potem wracają całymi rodzinami, żeby pożyczyć książki, żeby pożyczyć gry planszowe na weekendy, na długie weekendy, na po prostu zwykłe soboty i niedziele. Dlatego bardzo nam zależy na imprezach dla dzieci. Przygotowujemy wydarzenia dla młodzieży, to są warsztaty psychologiczne, to są konkursy, to są wydarzenia teatralne. Przygotowujemy również i mamy całą paletę wydarzeń dla dorosłych. bo każda grupa czytelników jest dla nas cenna, a zauważyliśmy, że najlepszym ambasadorem jest ta najmłodsza grupa, która nas odwiedza.
3: Maciu, babcia, dlaczego masz takie duże uszy?
6: Żeby cię lepiej słyszeć.
3: Babciu, babcia, dlaczego masz takie duże oczy?
6: Żeby cię lepiej widzieć.
3: Ale babciu, czemu masz takie duże zęby?
6: Żeby cię zjeść!
3: Brawo!
7: Festiwal bajek książkowe Moliki ta biblioteka pedagogiczna organizuje już od 9 lat.

0: terytorialnego. Wydarzenie zorganizowano w Starym Sączu, a patronką lokalnych samorządowców jest Święta Kinga. Była to okazja do podsumowań, ale też wymiany doświadczeń i rozmowy o przyszłości, mówi marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka.
1: Święto samorządowców przypada na 27 maja i w tym roku po raz 36 spotykamy się tutaj w Starym Sączu, gdzie patronem wszystkich samorządów jest Święta Kinga. I Święta Kinga opiekuje się samorządowcami nie tylko w Małopolsce, ale też bardzo ważny dzień, bo dziękujemy samorządowcom za dobrą współpracę, za dobre relacje i pokazując tym samym, że Małopolska jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się województw w Polsce. Dzięki dobrej współpracy z samorządami gminnymi też czy też powiatowymi, a przede wszystkim za dobrą współpracę i dużą aktywność naszych mieszkańców, przedsiębiorców, którzy dbają o swoje małe ojczyzny, a nie bywa, ale takie małymi ojczyznami są właśnie gminy. Biorąc pod uwagę również jednostki pomocnicze, jakimi są sołectwa, to tym bardziej pokazujemy, że ta współpraca jest bardzo mocna tutaj w samorządzie, w województwie małopolskim. Tych wyzwań jest bardzo dużo, niemniej jednak najtrudniejszym momentem, którym dzisiaj jesteśmy, to jest demografia. Demografia, czyli bardzo niski przyrost naturalny, ale też również starzejące się społeczeństwo. To są wyzwania, które przed nami są i tutaj musimy bardzo mocno stawiać na to, aby poprawiło się to, co dzisiaj wskaźniki pokazują na bardzo niskim poziomie. Ale też bardzo dużym wyzwaniem jest ochrona zdrowia, bo mieszkańcy chcą być zaopiekowani w szpitalach, chcą mieć dostęp do publicznego transportu zbiorowego, do edukacji. To są wyzwania, które są też przed nami na kolejne lata, ale również podkreślamy, że samorządowcy borykają się chociażby z brakiem dostępu do wody, czyli musimy budować wodociągi. Wszystko po to, aby te usługi społeczne, usługi, które są potrzebne mieszkańcom, były realizowane. Ale dzięki samorządowcom w Małopolsce udaje nam się to realizować zgodnie z nałożonym harmonogramem, tym bardziej, że wspólnie z samorządowcami chcemy, aby do końca tej kadencji Małopolska była uznawana jako region do najlepszego miejsca i pracy w Polsce.
2: Jan Skrzekuś, wójt gminy Limanowa. Na świętowanie zawsze jest dobra pora. Mamy co świętować, bo tych sukcesów samorządach, ja już nie mówię o gminie Limanowa, ale ogólnie można powiedzieć, że jest bardzo dużo. Takie spotkanie, jakie organizuje pan marszałek, jest dla wszystkich samorządowców bardzo ważne. Zresztą jest dość sporo też samorządowców, którzy przyjechali. Ja osobiście jestem tutaj rok w rok i cieszę się na to spotkanie zawsze, tak otwarcie przyjmując to, że możemy się tutaj razem spotykać. Praca jest bardzo trudna. No, trzeba poznać specyfikę tej pracy. Ja kiedyś uczestniczyłem w zupełnie innych zajęciach, natomiast z perspektywy tej kadencji, którą już przebyłem, to mogę powiedzieć, że nie jest łatwo, naprawdę. No to zawsze i to każdy samorządowiec Państwu powie, że najgorzej jest właśnie ta współpraca z ludźmi. Ludzie by chcieli tak się organizować, żeby wszystko było od razu, nie są niecierpliwi. Wszystkie rzeczy, które są do zrobienia, one muszą być wykonane nagle, szybko. No i to taki spokój, tego spokoju cały czas nam brakuje. A tak, pracujemy, ale to akurat da się polubić. Nawet te weekendy, które mamy, to nie jest tak strasznie zajęte, prawda? To nie jest aż taka straszna udręka. Gorzej jest, jak jest już przebodźcowany człowiek, ale naprawdę można funkcjonować na bardzo dobrze i pogodzić wszystko, zorganizować sobie tak życie, że jest czas na wszystko.
3: Miga Czesek, wójt gminy Grybów. Jak to zwykle w samorządzie jesteśmy przygotowani na różnego rodzaju wydarzenia, które są nieprzewidywalne i zaskakujące. Co jest ważne? No to na pewno to, co każdy samorządowiec chce zrobić. Jak najwięcej inwestycji, być blisko mieszkańców. Dzisiaj święto, Małopolskie Święto Dnia Samorządowca, którego gospodarzem jest marszałek pan Łukasz Smułka. Myślę, że jako samorządowcy wyzwania w przyszłość to, żeby było stabilnie, bezpiecznie, bez żadnych konfliktów geopolitycznych, bo to ma duży wpływ też na to podwórko najniżej w samorządzie i tego sobie życzmy przede wszystkim. A jak będzie spokój, bezpieczeństwo, bez żadnych konfliktów, myślę, że zaangażowanie, praca, wsparcie mieszkańców, wsparcie instytucji rządowych na pewno pozwoli na bardzo dobry rozwój każdego samorządu, tych naszych małych ojczyzn, bo zarówno czy to wójt, burmistrz, prezydent jest, można powiedzieć, wybrany przez naród, przez suwerena i to jest tak naprawdę służba. To nie jest prestiż, nie jest jakieś, można powiedzieć, stanowisko, które jest wywyższane. To jest służba.

0: służba mieszkańcom i z uśmiechem na twarzy realizacja i zadowolenie mieszkańców to jest chyba najlepsza ocena dla każdego samorządowca w dzisiejszych czasach. Nie każdy samorząd jest przygotowany w danym czasie na dany nabór, na dane składanie wniosków, ale tak jak tutaj pan redaktor powiedział, jak są środki, chociażby przykładem jest program rządowy, który był realizowany, Polskie Łady, gdzie każdy mały samorząd zrobił coś, czego nie mógł zrobić przez lata. Wybudował żłobek, wybudował przedszkole, zmodernizował chodniki, powstał ośrodek zdrowia w małych miejscowościach. To były naprawdę realne, bardzo dobre programy, które wspierały ten najniższy szczebel samorządu, gdzie to my jesteśmy tak naprawdę na pierwszej linii ognia, w kontakcie mieszkaniec i samorząd, później wyższe szczeble, czy to urząd marszałkowski, czy urząd wojewódzki, czy administracja rządowa. Bardzo są wysokie oczekiwania od społeczeństwa. Myślę, że tutaj też dużą rolę odgrywa, można powiedzieć, w ogólnopolskiej, w dużych mediach, mass media, które niejednokrotnie zakłamują obraz i podburzają, jakby można powiedzieć, emocje w społeczeństwie, bo tak naprawdę bycie samorządowcem to jest taka służba. Nie robi się tego dla tak naprawdę pieniędzy, dla etatu, bo niejednokrotnie mój przykład, gdzie prowadziłem własną firmę, będąc też, można powiedzieć, przedsiębiorcą, mam realny obraz, jak można finansowo skorzystać, prowadząc własną firmę, angażując się na 100%. I też tutaj w samorządzie do tego trzeba mieć misję, widzieć coś więcej, nie tylko obraz materialny, ale też zadowolenie mieszkańców, dalekowzroczne patrzenie w przyszłość, taką strategię na przyszłe pokolenia. I myślę, że wybory, które są tak jak teraz kadencyjne, co 5 lat, pokazują to, że to tak naprawdę ludzie oceniają pracę samorządowca, nie jakaś ustawa, nie jakiś przepis. I tutaj kadencyjność, czy będzie, czy nie będzie, bo to też jest taki burzliwy temat. Myślę, że to jest coś, czego nie powinno być. Aczkolwiek jak wprowadzamy kadencyjność, wprowadzajmy od samej góry, czyli rząd, Sejm, Senat, poszczególne szczeble administracji rządowej. To jest taka sama, można powiedzieć, praca, taka sama służba dla ojczyzny, dla mieszkańców, dlatego też głośno i wyraźnie w dniu dzisiejszym, Dniu Samorządowca, chciałem to podkreślić i jestem gotów powtórzyć to wszędzie, w każdej możliwości, w każdej okoliczności, bo to tak naprawdę reguluje Konstytucja. Ja bym sobie życzył, żeby przede wszystkim na pierwszym miejscu, nieważne jaką funkcję się pełni, był Polak, była ojczyzna, była Polska i dobro nasze wspólne.
1: Paweł Ptaszek, wójt gminy Tymbark. Myślę, że najważniejsze jest poczucie wspólnoty, wspólnoty wartości, tej lokalnej wspólnoty i takie poczucie więzi i solidarności, bo to jest fundamentem samorządu terytorialnego, przede wszystkim tych naszych małych ojczyzn, którymi są gminy. Oczywiście ważne są też kwestie materialne, ale one są wtórne wobec tego poczucia wspólnoty, wobec solidarności wzajemnej. Tych wyzwań jest oczywiście sporo, między innymi wyzwania finansowe, ale także infrastrukturalne. Myślę, że jest to spore wyzwanie. Na pewno nie jest to praca 8 godzin w ciągu dnia i 5 dni w tygodniu. Trzeba być dyspozycyjnym i myślę, że tak jak w innych przypadkach, trzeba to wykonywać z pasją.
2: Dzień Samorządu Terytorialnego jest obchodzony na pamiątkę pierwszych w pełni wolnych wyborów samorządowych do rad gmin i miast z 27 maja 1990 roku. Dzień Dziecka na Sportową. Taką propozycję dla młodych mieszkańców miasta ma Nowy Sącz. Będzie to tradycyjny wyścig kolarski, który w Parku Strzeleckim odbędzie się 31 maja. Zapisać można się na miejscu albo już teraz w Urzędzie Miasta.
3: Szanowni Państwo, tak, Dzień Dziecka zbliża się wielkimi krokami i jak już od kilku ładnych lat z tej okazji organizujemy rowerowy Dzień Dziecka w Parku Strzeleckim. Są to zawody dla dzieciaczków naszych do 12 roku życia. pięcioma kategoriami wiekowymi. Jak mamy czas, to powiem szybciutko. To jest do 4 roku życia, 5-6-latki, 7-8-latki, 9-10-latki i 11-12-latki właśnie w tych grupach wiekowych będą rywalizować ze sobą. Osobno dziewczynki, osobno chłopcy. Tak jak na przykład w tamtym roku wiemy, że w jednej kategorii musieliśmy robić 3-4 starty, tyle było osób zainteresowanych, bo też nie puścimy na przykład 50 czy 60 dzieci na rowerach ze względów bezpieczeństwa, dlatego dzielimy też te starty i wtedy wyciągamy najlepsze czasy i dzieciaki z najlepszymi czasami już później dostają uhonorowane dodatkowo powiem Państwu, pucharami i nagrodami, ponieważ każde dziecko, które przyjdzie w tym dniu i weźmie udział w tych zawodach, otrzyma pamiątkowy medal, jak również inne ciekawe upominki, czy słodycze, lody, owoce, również jakieś pewnie będą dodatkowe inne słodkości. I jako taka niespodzianka też w ramach coraz lepszej współpracy i takiej wymiany tutaj naszej między jednostkami, jednostki też planują dla Państwa bardzo ciekawe atrakcje w tym dniu. Pomimo, że tak naprawdę 1 czerwca w Parku Strzeleckim będzie mega duża impreza z okazji Dnia Dziecka, ale ja tutaj skupię się tylko na tym rowerowym Dniu Dziecka, natomiast 1 czerwiec, słuchajcie Państwo, bo też będzie głośno, też będą zapowiedzi już dyrektorów i jednostek, które tutaj to organizują, bo naprawdę zapowiada się weekend, nawet przedłużony weekend z okazji Dnia Dziecka, bardzo, bardzo atrakcyjny. Natomiast my sportowo 31 maja w Parku Strzeleckim od godziny 11 zaczynamy zawody. Oczywiście prosimy przyjść wcześniej. Zapisy też można dokonywać wcześniej u nas w Wydziale Kultury i Sportu na Szwedzkiej 2 albo osobiście. Natomiast w dniu zawodów tylko trzeba być wcześniej, żeby o tej godzinie 11 już pierwsze kategorie, te najmłodsze wiekowe, wystartowały i na bieżąco też będą dekoracje dzieciaczków naszych, które tutaj będą rywalizowały. I tym Dniem Dziecka rozpoczynamy kolejny rok rywalizacji o rowerowy puchar stolicy Polski, który zacznie się właśnie 1 czerwca i przez cały czerwiec będziemy kręcić kilometry dla Nowego Sącza. Fajnie by było, jakby osoby, rodzice przyszli, czy zadzwonili właśnie do nas do wydziału i wcześniej się zapisali, bo wtedy mniej więcej wiemy, ile różnych tych upominków dla dzieci przygotować. Mamy też organizacyjnie zadanie łatwiejsze. Oczywiście też zawsze mam jakiś margines, że wtedy tyle i tyle osób przyjdzie, które się w ostatniej chwili zapisze. Natomiast no, bardzo prosimy zapisać się wcześniej. Oczywiście tylko tak dla przypomnienia, bo wiem, że rodzice w Nowym Sączu pilnują tego, kaski obowiązkowe, dbamy o bezpieczeństwo naszych maluchów, także zawsze jeździmy w kaskach, nie tylko na zawodach, ale wszędzie, gdziekolwiek jedziemy na rowerach, zakładamy naszym dzieciakom. Pomijam, że to jest do któregoś tam roku obowiązkowe, natomiast no, chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci, głowa jest newralgiczna, więc chronimy głowę naszych pociech, bo w ferworze walki różne rzeczy, tej walki, rywalizacji sportowej, różne rzeczy mogą się zdarzyć. Oczywiście mamy zabezpieczenie medyczne, zdarzają się jakieś otarcia, ale jak mamy ten kask na głowie, to naprawdę upadek, nawet jak się zdarzy, to głowa jest chroniona. Także 31 maja, Park Strzelecki, pierwsze starty o godzinie 11. I w zależności od wieku te trasy będą krótsze dla najmłodszych i będą stopniowo wydłużane dla dzieci starszych.
4: Ale chyba warto, bo fajna zabawa, fajna rywalizacja, no i taki fajny sposób na spędzenie tego dnia.
3: No, patrząc na poprzednie lata, to rzeczywiście tutaj zainteresowanie dzieci, rodziców, dziadków jest naprawdę bardzo, bardzo duże. To blisko w tamtym roku 800 osób, które nie samych dzieci, ale również, tak jak mówię, rodziców i dziadków, którzy przychodzą do Parku Strzeleckiego i tutaj pomagają, wspomagają, dopilnują dopingują swoje pociechy. Także impreza rodzinna, wielopokoleniowa.
4: Skoro poruszył pan temat rowerowej stolicy Polski, wiemy już dobrze, że mamy pulę nagród przewidzianą w tym roku do zdobycia, czyli kręcimy kilometry dla miasta, ale też możemy wykręcić coś dla siebie.
3: Tak, no dla siebie możemy wykręcić zdrowie, kawał zdrowia i kilka kilogramów mniej, jak przyłożymy się do ostrego kręcenia, ale jeżeli chodzi o takie dodatkowe nagrody tutaj od pana prezydenta z Urzędu Miasta, to pula nagród to jest ponad 40 tysięcy złotych, jest 7 kategorii wiekowych, w których oczywiście podzielonych osobno dla pań i osobno dla panów, gdzie każda z tych kategorii zwycięzcy, pierwsze 3 miejsca, dostają specjalne vouchery finansowe, które można zrealizować w sklepach naszych sądeckich, które z nami współpracują, tych z takich sklepów i no głównie sklepów sportowych jest 6 i za kategorie wiekowe to są nagrody 500, 400, 300 zł. Natomiast są dodatkowe ekstra kategorie, nagroda główna za największą ilość przejechanych kilometrów i tutaj już nie ma podziału na płeć, tylko pierwsze 3 miejsca zgarnią odpowiednio 1500, 1000 i 500 zł. Oczywiście jest rywalizacja szkół, jest rywalizacja firm, innych instytucji, kategorii i grup. W tej rywalizacji jest bardzo dużo i też przewidujemy właśnie grupy, które przejadą najwięcej kilometrów, będą dostawały specjalne okolicznościowe dyplomy, zarówno szkoły w rywalizacji międzyszkolnej też będą nagradzane specjalnymi dyplomami. A dla takich naprawdę mocno kręcących kilometry jest jeszcze dodatkowa nagroda, kto nakręci minimum 1000 kilometrów, dostanie specjalną, dedykowaną koszulkę rowerową, dedykowaną tej edycji 2026. Ona jest w takim kolorze w tym roku błękitno-morskim. Jestem tylko facetem, więc kolory mam biały, czarny, ale tak mi się wydaje, że to jest taki morski kolor. Panie pewnie tutaj by mnie zaraz poprawiły i powiedziały dokładnie, co to za kolor. Ale bardzo ładnie to wygląda i ta koszulka będzie dla każdego, kto nakręci te 1000 kilometrów. Ona będzie przekazywana na podsumowaniu, dużym podsumowaniu, jak co roku w sądeckim ratuszu, już w tym momencie odnowionym, pięknym, na specjalnej gali z wręczeniem tych voucherów i koszulek. Ale zachęcamy każdego, czy to będzie 10, czy to będzie 100, czy to będzie 500 kilometrów w czerwcu, żeby się włączyć w tą akcję. Jak się włączyć? Bo też są osoby, które, mimo że to już prowadzimy chyba 7 czy 8 rok, rywalizujemy, to jeszcze nie wiedzą. Trzeba pobrać na swój telefon komórkowy aplikację Aktywne Miasta i zgodnie ze wskazaniami tej aplikacji odpowiednio wypełniać wszystkie rzeczy, które tam są potrzebne organizatorowi, czyli wiadomo, nasze dane, ale co też dla nas najważniejsze, przy zaznaczaniu miasta, dla którego się będzie kręciło kilometry, trzeba zaznaczyć miasto Nowy Sącz i wtedy też tam się pojawi mnóstwo grup, do których możemy sobie dołączyć, albo możemy poprosić o, czy napisać do nas i wtedy stworzymy dla Państwa kolejną nową grupę. Natomiast tych grup już jest naprawdę tak dużo, że tutaj spokojnie każdy z Państwa znajdzie dla siebie jakąś grupę. I wtedy przed każdym treningiem w czerwcu, od 1 do 30 czerwca, przed każdym treningiem trzeba tą aplikację włączyć. Jak już przejedziemy swój trening, to wtedy ją wyłączamy i kilometry w sposób automatyczny nam się nabijają na nasze konto indywidualne oraz na konto miasta Nowego Sącza.
4: I z rowerów przenosimy się na basen, bo rusza akcja pod hasłem Już Pływam i będzie można się, właściwie już można się zgłaszać.
3: Tak, tak. Akcja Już Pływam. Ja też już pływam i to już od dawna. Natomiast akcja Już Pływam jest skierowana dla naszych dzieci w szkół podstawowych, czyli do 7 klasy szkół podstawowych. Jak co roku zresztą na basenie Mosir w ramach bezpiecznych wakacji organizujemy turnusy. Dokładnie tak jak w tamtym roku, czyli to są 3 turnusy trwające 2 tygodnie od poniedziałku do piątku. Zajęcia są skumulowane, czyli podczas jednego pobytu na basenie mamy tak naprawdę 2 jednostki lekcyjne, 1,5 godziny zajęć. Godziny są dopołudniowe. Każda osoba, która jest zainteresowana, może wejść na stronę Urzędu Miasta albo na profile w mediach społecznościowych Sport Nowy Sącz. Jest plakat z kodem QR, jest informacja też na stronie, na profilu pana prezydenta czy panów prezydentów, gdzie poprzez kod QR możemy wejść na stronę z opisem, gdzie trzeba będzie pobrać załączniki, które rodzic ma wypełnić i przynieść do nas, do wydziału. Koszt takich zajęć dwutygodniowych, czyli 20 godzin lekcyjnych zajęć na basenie, to jest 120 zł, które płaci rodzic, natomiast resztę dopłaca Urząd Miasta i Województwo Małopolskie, bo to jest właśnie z programu grantowego, w którym braliśmy udział i dostaliśmy tutaj takie pieniążki z tego grantu i dzięki temu możemy dla Państwa, dla rodziny, dla dzieci Państwa taką akcję Już Pływam po raz kolejny zorganizować.
4: Wiemy mniej więcej, ile osób mogłoby skorzystać tym razem?
3: To jest pula bardzo porównywalna jak w tamtym roku, czyli to jest 90 dzieci może wziąć udział w 3 turnusach.
4: Chyba warto, bo to nasze bezpieczeństwo.
3: Nasze i przede wszystkim naszych pociech. Musimy dbać o bezpieczeństwo naszych dzieci. Tak jak wcześniej mówiłem o tych naszych zawodach i jeździe na rowerze, gdzie dbamy o kask i sprawny rower, tutaj wiadomo, wakacje się zbliżają, a jak wakacje, to woda w różnej postaci, czy to będzie rzeka, jezioro, basen, czyli te umiejętności są niezbędne, są konieczne, żebyśmy my te wakacje przeżyli w sposób radosny, a nie żeby nie było jakichś niemiłych niespodzianek, bo to nie tylko wypadki śmiertelne niestety, gdzie dominują raczej ludzie młodzi i bardzo młodzi poprzez, wiadomo, no takie bardzo lekceważące podejście do wody i niemądre pomysły związane z rzekami i innymi, zwłaszcza z rzekami i niestrzeżonymi miejscami właśnie, gdzie nie powinni się kąpać i dochodzi do tragedii, często przez głupotę i bezmyślność niestety, a w przypadku osób starszych, no to jeszcze do tego, jak zostanie dołączony alkohol, no to już naprawdę o kłopoty i katastrofę i tragedie tak naprawdę ludzkie później, które są nie do odkręcenia, nie jest trudno. Dlatego traktujmy ten żywioł, wodę tutaj z szacunkiem, ale też przygotujmy się do tego sezonu, żeby tak jak wcześniej powiedziałem, żeby to była dla nas radosna chwila wypoczynku, a nie później jakiś stres i dramat. Dlatego przygotujmy swoje dzieci, sami się też przygotujmy, uczmy dzieci tych umiejętności bezpiecznego spędzania czasu w wodzie, nad wodą, tak żeby to było wszystko radosne dla nas.
2: Mówił Tomasz Baliczek z Urzędu Miasta Nowego Sącza. Nie wystraszyli się igieł. Mieszkańcy Nowego Sącza chętnie dzielili się krwią. Taką akcję zorganizowano w miejskim ratuszu z okazji zakończenia remontu tego zabytkowego budynku.
5: Przyjechałem do punktu na Sienkiewicza i tam się dowiedziałem, że jest akcja wyjazdowa do ratusza. Super. Powiem panu, że pierwszy raz oddaję w takim miejscu. Są to nowe wrażenia. Miałem okazję zobaczyć ratusz od środka, także bardzo jakby pozytywnie odbieram taką akcję. Tak, ja zacząłem w 2012 roku po skończeniu 18 17 roku życia i staram się dosyć regularnie. Teraz ze względu na pracę nie jest to co 2 miesiące, ale jestem już w momencie, że oddałem prawie 15 litrów. Myślę, że tak, że są, którzy mają więcej, ale generalnie cały czas chcę jeszcze powiększać tą ilość.
6: Nie typowe, ale takie wyjazdowe oddawanie krwi to jest bardzo dobre. Szlachetne. Na oddawanie krwi pomóż komuś, można. Ja akurat zazwyczaj mówię, że można komuś pomóc, można zawsze jakieś inne atrakcje zwiedzić przy okazji. Idealnie, ładnie wygląda. Podoba się.
7: Oczywiście, wiesz, ostatnio tutaj byłem na ślubie koleżanki, a teraz mogę tutaj sobie poleżeć, oddać krew, które każdemu się przyda. No, wiadomo, że oddajemy część siebie. Ja wróciłem z emigracji po 9 latach i pierwsze to pójdę oddać krew. Zobaczyłem, że jest akcja w ratuszu. Miałem oddać w środę na Sienkiewicza, ale zobaczyłem, że mogę zobaczyć ratusz od wewnątrz i z zewnątrz. Piękny jest to.
4: Kolejna akcja wyjazdowa. No, tym razem blisko trochę waszej siedziby, bo w centrum miasta, ale takie akcje są chyba ważne.
8: Tak, jak najbardziej jesteśmy w Urzędzie Miasta i takie akcje są bardzo potrzebne, dlatego że jednak sporo osób przychodzi, widząc, że coś się dzieje, prawda, że jest jakaś akcja wyjazdowa, przychodzą i oddają krew.
4: Czy to dla wielu osób może być taki początek tej przygody z oddawaniem krwi?
8: Tak. To jest właśnie taki początek, dla wielu osób jest początek z oddawaniem krwi, a także osoby, które bardzo dawno temu na przykład oddały, przypominają sobie, że jest faktycznie akcja i mogą przyjść i oddać krew. Także to jest takie ponowne przedłużanie tego oddawania krwi, prawda? I przypomnienie i wracanie do oddania krwi.
4: Dużo organizujecie takich akcji w terenie?
8: Bardzo dużo. Tak, naprawdę mamy tak na pewno co tydzień przynajmniej jedną akcję wyjazdową i oprócz tego mamy również niedzielne, gdzie jeżeli osoby nie mogą przyjść w tygodniu, prawda, bo pracują z różnych powodów, nie mogą przyjść, to w niedzielę sobie po prostu mogą nas znaleźć na akcji wyjazdowej, przyjść i oddać krew.
4: A chyba ci krwiodawcy zawsze są potrzebni, bo tej krwi brakuje.
8: Jak najbardziej, krwi zawsze brakuje i nigdy nie ma nadmiaru, także zapraszamy wszystkich, kto może oddać krew, kto jest zdrowy, czuje się naprawdę zdrowy i że może drugiemu człowiekowi pomóc, zapraszamy do oddania krwi.
4: A przed nami taki chyba trudny czas, bo lato się zbliża, czas urlopów, ale też z drugiej strony wypadków. I tej krwi będzie potrzeba dużo.
8: Jak najbardziej. Tutaj mamy okres urlopowy, sezon urlopowy, wakacyjny jest zawsze najtrudniejszym czasem, dlatego że jest dużo, tak jak pan powiedział, wypadków, dużo jest potrzebnej krwi, a po drugie są jeszcze, pamiętajmy o tym, że są jeszcze przewlekle chorzy pacjenci, którzy stale potrzebują przetaczania krwi, w związku z czym jest taka jeszcze podwójna, prawda, potrzeba oddawania krwi i potrzeba drugiego człowieka.
4: I co ważne, krew jest tym lekiem, którego nie zastąpimy, nie wyprodukujemy, musimy sami ją oddać.
8: Jak najbardziej. Krwi do tej pory się nie udało wyprodukować i myślę, że to będzie bardzo ciężkie, bardzo trudno wyprodukować naszą krew, dlatego człowiek jest potrzebny drugiemu człowiekowi, żeby móc oddać krew i po prostu pomóc. Bo tak naprawdę my też nie wiemy, kiedy my będziemy potrzebować, więc to działa w obie strony zawsze.
4: To przypomnijmy wobec tego tak na koniec, gdzie was znajdziemy na co dzień, poza tymi akcjami wyjazdowymi. Mhm.
8: Jesteśmy do naszej nowej siedziby na ulicy Sienkiewicza 55. Przyjmujemy od godziny 7. Najlepiej sobie podejść do 11:30, bo do 12:00 rejestrujemy. No i zapraszamy wszystkie osoby, które mogą pomóc drugiemu człowiekowi, które chcą pomóc i które czują się zdrowe. I naprawdę to nic nie kosztuje, nie boli, a można naprawdę uratować życie drugiego człowieka.
2: Mówiła Celina Pancerz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Sączu. Tym razem udało zebrać się prawie 5 litrów krwi. Uważajmy na niedźwiedzia, ostrzega nadleśnictwo w Starym Sączu. Nie bez powodu, bo ten drapieżnik coraz częściej pojawia się w lasach pasma Radziejowej.
9: Faktycznie w rejonie Radziejowej Przechyby, czyli w sercu Beskidu Sądeckiego, niedźwiedzie się pojawiają, ale ich obecność nie jest niczym niezwykłym. To jest ich naturalne środowisko występowania. I właśnie dzięki fotopułapkom i takim nagraniom, jakie zostało przez nas opublikowane na naszym Facebooku, możemy je troszeczkę podglądać, jak one sobie tam żyją, jaka jest ich populacja. No i oczywiście w trakcie takiego spotkania, które podejrzewam, że raczej będzie rzadkim zjawiskiem i te spotkania nie będą takie częste, przede wszystkim należy zachować spokój. To jest główna zasada. Nie panikujemy, nie krzyczymy, nie biegniemy do tego niedźwiedzia, nie rzucamy mu plecaka z kanapkami, nie robimy sobie z nim selfie, bo to może być bardzo drogie selfie, więc raczej zachowujemy spokój. Jeżeli on gdzieś tam sobie przychodzi, zwykle nas nie zauważy, jeżeli będziemy cicho. Oddalamy się tą samą drogą, którą przyszliśmy, spokojnie, bez paniki. Jeżeli damy mu tą przestrzeń na oddalenie się, on się zwykle oddali, raczej nas nie zaatakuje, z uwagi na to, że te zwierzęta są bardzo takimi skrytymi zwierzętami, prowadzą taki odosobniony tryb życia. My jesteśmy gośćmi tylko na ich terenie. Oczywiście no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego. No, ten niedźwiedź jest drapieżnikiem, jest zwierzęciem dzikim, więc jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji potencjalnie niebezpiecznej, możemy też położyć się na ziemi, najlepiej osłonić sobie rękami głowę, gdzieś tam te plecy, żeby po prostu ten niedźwiedź nie miał tu dostępu do naszej twarzy, żeby nas jakoś nie pokaleczył, i nie krzyczeć, nie biec. Taki nasz bieg może wzbudzić w niedźwiedziu taki naturalny odruch pogoni. Może to uznać jako taką zachętę do ataku, więc spokój.
2: A jaka jest populacja? Bo czy my w ogóle mamy takie informacje, ile tych niedźwiedzi żyje tutaj u nas w Beskidzie Sądeckim?
9: Te niedźwiedzie są przez nas monitorowane. Też przystąpiliśmy do takiego programu Interreg Drapieżne Pogranicze. Jesteśmy w trakcie montowania fotopułapek, które będą narzędziem, jednym z narzędzi do obserwowania tej populacji. No i mamy nadzieję, że po tych 2 latach obserwacji będziemy mieć aktualną wiedzę na temat wielkości. Też te niedźwiedzie się przemieszczają, one są u nas czasowo, więc ciężko jest powiedzieć, ile tych niedźwiedzi do końca mamy. Dzięki temu projektowi współpracy z innymi nadleśnictwami, Magórskim Parkiem Narodowym czy też stroną słowacką, będziemy mieć takie aktualne dane.
2: A jak w ogóle zachować się podczas takiej wycieczki wakacyjnej do lasu, kiedy natkniemy się no nie tylko na niedźwiedzie, ale i też na inne dzikie zwierzęta, bo przecież i na naszym terenie mieszkają sarny, jelenie, są też lisy, które również w lasach dziki.
9: No to przede wszystkim, tak jak już tutaj wspomniałam, spokój. I pamiętajmy, że to jest dom tych zwierząt. My jesteśmy tylko gośćmi, musimy to uszanować. Poruszajmy się spokojnie, z rozwagą, najlepiej nie samotnie. Jeżeli już spotkamy takie dzikie zwierzęta na naszej drodze, też obserwujmy je z dystansu, nie podchodźmy, nie dokarmiajmy. To jest przede wszystkim bardzo ważne, bo przyzwyczajanie zwierzyny też do takiego naszego pokarmu ściąga je w te rejony szlaków turystycznych. To może też prowadzić do sytuacji potencjalnie niebezpiecznych. Bardzo ważna kwestia, która też często u nas się pojawia, niedotykanie młodych zwierząt.
2: Właśnie miałem o to zapytać, bo to jest podobno bardzo ważne, żeby nie dotykać, tak jak pani mówi, małych saren na przykład.
9: Dokładnie.
2: Bo wtedy co się dzieje?
9: Mieliśmy też takie telefony, że państwo dzwonili zaniepokojeni.
2: Że sarenka się zgubiła.
9: Że sarenka się zgubiła, mama ją porzuciła. To nie jest tak do końca. To jest ich naturalny taki mechanizm obronny. Te młode sarny czy też jelenie są ukrywane przez matkę w trawie czy jakiejś wyższych zaroślach i dzięki temu są bezpieczne, ponieważ takie młode w tych pierwszych miesiącach swojego życia nie posiada zapachu, dzięki temu nie przyciąga drapieżników. My dotykając takie młode, zostawiamy swój zapach. No, narażamy je na to, że matka potem odrzuci to młode lub nawet nie zdąży do niego wrócić, to zwierzę zostanie zabite przez drapieżnika. Wtedy jest wyczuwalne, to ryzyko jest wtedy bardzo duże, a ta matka zazwyczaj jest gdzieś w okolicy. Ona wraca kilka razy dziennie dokarmiać to młode, ma wszystko pod kontrolą. To jest taki ich mechanizm.
2: Czyli pamiętajmy o tym, że jeżeli spotkamy małą sarnę, to żeby jej nie głaskać, nie dotykać.
9: Dokładnie.
2: Zostawmy, niech ona sobie tam leży,
9: dokładnie.
2: Będzie.
9: Chyba że możemy zaobserwować, że faktycznie jest ranna i to widać gołym okiem, nie dotykając jej, albo nie wiem, leży na jezdni. Wtedy można zaalarmować nadleśnictwo lub inne służby, albo ewentualnie, jeżeli już takiego telefonu nie wykonujemy, przez coś, nie wiem, przez materiał lub przez nawet inne gałązki możemy ją przesunąć, tylko delikatnie w bezpieczne miejsce, ale nie dotykajmy jej.
2: Kolejny temat, czy wolno nam palić ogniska i grillować w lesie?
9: Palenie ognisk i grillowanie w lesie jest zabronione, chyba że robimy to w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych. Szczególnie w takim okresie wiosenno-letnim, kiedy to zagrożenie pożarowe jest bardzo duże, w takim okresie upałów i suszy, musimy na to szczególnie uważać. I tutaj pomocny w planowaniu takich wycieczek, w wyszukiwaniu takich miejsc jest portal Czas w Las. Tam mamy aktualną bazę miejsc, taką interaktywną mapę, na której możemy sobie wyszukać miejsce do rozpalania ognia. On nam od razu wyznacza trasę do tego miejsca, więc myślę, że to jest pomocne.
2: Czyli warto tam zajrzeć. Czaswlas.pl.
9: Dokładnie.
2: A proszę mi powiedzieć, czy w lasach jest sucho teraz?
9: Tak, możemy to zauważyć, mimo że pogoda w tym roku jest bardzo zmienna i mamy takie okresy, gdzie przecież maj był dość chłodny, ale tego deszczu jest bardzo mało i takie kilkudniowe opady często są niewystarczające do dna lasu, ta woda nie dociera i to ryzyko pożarowe jest bardzo duże.
2: Czyli warto uważać.
9: Tak, oczywiście.
2: Mamy też taką akcję Zanocuj w lesie. Ona działa już od kilku lat i z tego co wiem, no to cieszy się chyba popularnością. O co w niej chodzi?
9: Ta akcja, ten program został stworzony z myślą o miłośnikach survivalu, bushcraftu, ale też dla wszystkich, którzy pragną zanocować na łonie natury. Ten program polega na tym, że zostały wyznaczone takie tereny, gdzie można legalnie zanocować sobie w lesie, gdzie te tereny są specjalnie pod to przygotowane. Są wyznaczone tereny, gdzie można używać kuchenek gazowych lub też takie, na których nie wolno. W obu przypadkach dopuszczalne jest rozpalanie ognia, tak jak już wcześniej mówiłam, w miejscach do tego wyznaczonych. I dokładne lokalizacje do rozbicia namiotu, czy też zawieszenia sobie hamaka na drzewie znajdują się na stronie każdego nadleśnictwa w zakładce turystyka lub też na stronie zanocujwlesie.lasy.pl. Tam takie tereny też na takiej interaktywnej mapie są wyznaczone. Oczywiście jeżeli wybieramy się na takie nocowanie jednonocne, dwie noce, nie musimy tego nigdzie zgłaszać, możemy sobie zanocować. Chyba że idziemy jakąś większą grupą, wtedy do konkretnego nadleśnictwa po prostu wysyłamy wiadomość e-mail, że planujemy taki pobyt. Tak jak wspomniałam, w tej zakładce jest regulamin, tam jest wszystko wyjaśnione, jak takiego zgłoszenia dokonać.
2: Jeszcze chciałem na koniec naszej rozmowy o quady i motocykle zapytać. To są takie pojazdy, których no chyba w lesie raczej nie powinno być, a czasem się zdarza, idąc na górską wędrówkę, że nasi słuchacze spotykają quady, które ich po prostu umijają.
9: Dokładnie. Prawo tutaj jasno mówi, że wjazd z pojazdami silnikowymi typu quady, motocykle jest zabroniony. Takie pojazdy niszczą roślinność, osoby skorzystające z tych pojazdów w lesie niszczą runo, zakłócają spokój tych dzikich zwierząt. No i jest to też potencjalnie niebezpieczne dla innych osób poruszających się po lesie. Te pojazdy często z bardzo dużą prędkością przemykają przez ten las. No i tak jak pan tutaj wspomniał, mimo tych zakazów wciąż bardzo dużo jest takich sytuacji. Te nielegalne wjazdy dalej występują. No i niestety trzeba się troszeczkę zastanowić, czy jest to odpowiednie miejsce na taką aktywność. Taka aktywność może mieć nieprzyjemne skutki finansowe, ponieważ tutaj grożą za to mandaty.
2: No właśnie, jakie kary?
9: Progi są różne, zaczynają się około 500 zł, więc to nie jest mała kwota.
2: Czyli nie warto.
9: Na tym czuwa tutaj nasza Straż Leśna i oni określają tutaj tą wysokość tych mandatów.
2: No właśnie, a kogo powiadomić, jeżeli my takiego quada czy taki motocykl widzimy w lesie?
9: Jeżeli takie sytuacje występują, jesteśmy świadkami, najlepiej po prostu na numer nadleśnictwa skontaktować lub skontaktować się z terenowym leśniczym. Takie numery też są dostępne na naszych stronach internetowych.
2: Mówiła Gabriela Deć z nadleśnictwa w Starym Sączu. To były dwa dni pełne emocji i wspólnego pomagania. Za nami Renovo Fest, który odbył się w Wielogłowach koło Nowego Sącza. Chodzi o wielki piknik rodzinny połączony ze zbiórką pieniędzy na budowę domów dla dwóch mam, które samotnie wychowują dzieci. Pani Anny i pani Doroty.
10: Dorota Jasińska. Po prostu nie spodziewaliśmy się, że w ogóle to tak zostanie zorganizowane, się to będzie odbywało i no, wzruszenie, podziękowania i naprawdę. Chłopaki czekamy? Znaczy no, wynajmujemy mieszkanie komunalne w gminie Gródek nad Dunajcem. Mamy tam takie trzy malutkie pokoiki. No chłopaki mają jeden pokój, bo starszy syn pracuje zdalnie, więc musi mieć trochę ciszy i spokoju. No i jest jeden taki większy trochę pokój, tylko że zmagamy się ze straszną wilgocią, ciasnotą po prostu. No chłopaki nie mają w ogóle przestrzeni dla siebie, takiego spokoju, takiego wytchnienia od siebie, jak wrócą ze szkoły, no bo oni przebywają ze sobą cały czas.
11: Dawid Zawiliński, Fundacja Renovo. O co chodzi? No generalnie zbieramy na budowę domów dwóch Jeden musimy dokończyć, jest w stanie bardzo, bardzo surowym. Drugi musimy wybudować od podstaw. To są dwie mamy, które samotnie wychowują dzieci. Jedna prowadzi dom pieczy zastępczej, ma czwórkę dzieci z problemami z zespołem FAS. No, różne te problemy są, cięższe lub lżejsze. Oprócz tego ma swoich dwóch dorosłych dzieci prawie już. Druga pani wychowuje dwóch synów z autyzmem. No, bardzo ciężka sytuacja. Mąż zaraz po porodzie zginął w wypadku samochodowym i nawet nie wiedział, że dzieci są chore. Pani błąka się po lokalach socjalnych, więc po prostu musimy sobie tutaj razem pomóc wzajemnie i wybudować te dwa projekty. No słuchajcie, rozmach imprezy nas naprawdę zaskoczył. Nie sądziłem, że aż jesteśmy takimi wariatami we dwóch z Łukaszem i po prostu widzimy, że coraz więcej ludzi napływa, mimo że dopiero jest start, to już zaczynają się korki. Zapraszamy serdecznie wszystkich. Mam nadzieję, że nam wspólnymi siłami do puszek, do zbiórek, na loterii uzbieramy te pieniądze i będziemy w stanie w tym roku jeszcze rozpocząć budowę. Może się uda w ciągu. Nie chcemy rzucać tym terminami, natomiast no, chcemy jak najszybciej wprowadzić rodziny. No tak oszacowaliśmy, że do wprowadzenia z umeblowaniem, z wykończeniem kompletnym i takimi warunkami, żeby można było wejść i usiąść na fotelu, to jest około 1,5 miliona złotych.
12: Zaczyna Łukasz, to jest Fundacja Renowa. Przerosła troszeczkę nas ta impreza, bo nie spodziewaliśmy się, że tak dopiszą nam kierowcy ciężarówek, którzy przyjechali z całej Polski. Nie spodziewaliśmy się, że właściciel firmy Andrzej Wiśniowski udostępni nam cały plac. Nie spodziewaliśmy się, że wójt gminy Chełmiec, Nikto w Kuzach również weźmie udział w tej imprezie. Mamy niesamowity cel. Musimy uzbierać około 1,5 miliona złotych. To jest tak na piechotę policzone. Bez względu na to, czy my to uzbieramy, czy nie uzbieramy, nasz cel osiągniemy. Będzie to troszeczkę dłużej trwało. Mamy do wybudowania jeden cały dom od podstaw dla pani naszej podopiecznej, która mieszka w Grudku nad Dunajcem, oraz dla pani z Szczeczewiny, która prowadzi pieczę zastępczą. Ona rozpoczęła budowę, niestety brakuje środków, ponieważ dzieci, które do niej trafiają, są z zespołem FAS i to niesamowicie kosztuje. I dlatego jej brakło środków, ale my jako Fundacja Renowo, jak Państwo nas znacie, już działamy praktycznie od 14 lat. Od 14 lat, więc podejmiemy się tego wyzwania, podejmiemy rękawice i te dwa domy na 100% wybudujemy.
13: Czyli to dobre wiadomości dla tych rodzin.
12: No tak, my zawsze dajemy dobre wiadomości, nigdy nie mówimy, tylko jak nas pytacie jako media, kiedy my to zrobimy, za ile to zrobimy, tego nigdy nie podajemy, bo tego się nie da oszacować. Znacie nas, tak jak powiedziałem wcześniej na scenie, my wchodzimy zawsze drzwiami, nas nie można powstrzymać, nie?
14: Dzień dobry, witam serdecznie, moje nazwisko Sobińska Szable Anna, jestem mamą czwórki dzieci, które mam w pieczy zastępczej.
13: I czekacie wspólnie na nowy dom.
14: I czekamy bardzo na nasz nowy dom, ponieważ to jest taka nasza ostoja, ta działka, spokój, cisza, dużo przestrzeni, więc jak najbardziej bardzo czekamy. Serce rośnie, emocje są niesamowite, także aż słów brakuje, ponieważ to, co Fundacja Renowo zrobiła, ja mówię, że to już nie jest tylko nasz dom, ale to będzie taki dom miliona serc, bo tutaj bardzo dużo osób się angażuje w pomoc nam i to już nas przerasta. To znaczy, warunki mamy, mało jest nam tego miejsca, bo z wiekiem, jak dzieci zaczęły rosnąć, ich potrzeby, zaczęliśmy je poznawać, to mamy mało tego miejsca. Nie mamy miejsca, gdzie możemy się wyciszyć, gdzie dzieci mogą ćwiczyć swobodnie. Po prostu mamy sypialnię, mamy salon i to jest jakby nasz świat wewnętrzny, natomiast jest on niewystarczający, jeżeli chodzi o potrzeby dzieci. Czekamy, czekamy całym sercem, wszyscy.
2: Renowo Fest zorganizowano w Wielogłowach koło Nowego Sącza. Wydarzenie odwiedziły setki mieszkańców miasta i regionu. Mieszka w Nawojowej, ma 19 lat i prawdopodobnie jest najmłodszym pszczelarzem w regionie, a może i nawet w Polsce. Artur Kędzierski mimo swojego młodego wieku o pszczołach i miodzie wie bardzo dużo. A jak to wszystko się zaczęło, o tym opowiedział Darkowi Rysiowi.
15: No wszystko zaczęło się 7 lat temu, dokładnie jeszcze rok wcześniej to wszystko się zaczęło, ponieważ mieszkałem wtedy w Pilawie, jest to taka miejscowość pod Warszawą. No i przyjeżdżałem tutaj do babci na wakacje, do rodziny od strony mojego taty, do babci i dziadka i obok naszego domu była pasieka, prowadził ją świętej pamięci pan Władek. No i tak z nudów, można powiedzieć, w wakacjach tu przyjeżdżałem, chodziłem tam do pasieki i sobie zerkałem przez płot, co tam się dzieje, co on tam robi. No, można powiedzieć, że bardzo ekscytowało mnie to, co tam sobie robi, bo to robi bez kapelusza, bez kombinezonu. Nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc, co tam robi. Ale ten pan Władek też zobaczył, że ja tam często dosyć chodzę do niego i zawsze mi dawał jakieś tam słodkie produkty pszczele. Miód, pyłek, czasami też zdarzało się, że pierzgę pszczelom. Rodzice to zauważyli i w 2018 roku, w święta Bożego Narodzenia, nie mieli pomysłu, co mi kupić pod choinkę, więc kupili mój pierwszy ul. Był to ul drewniany. W maju, 4 maja 2019 roku, zaczęła się moja przygoda z pszczołami. Wtedy powstała pasieka Pszczela Kraina. Kupiliśmy z tatą wtedy pierwszą rodzinę pszczelom. No i aktualnie się to cały czas powiększa. Staram się powiększać tą pasiekę o nowe lokalizacje, nowe miejsca stacjonowania oraz jeszcze większą ilość rodzin pszczeli, ponieważ przyszłościowo mam w planach zajmować się już tak przez całe życie, można powiedzieć, pszczołami, aby z tego zarabiać, żyć i cieszyć się przede wszystkim z tego wspaniałego hobby. Staram się poszerzać cały czas swoją wiedzę, ponieważ tej wiedzy nigdy nie jest mało, szczególnie w tak ciężkim hobby, jakim jest właśnie pszczelarstwo.
4: To nie były jakieś tradycje rodzinne, tak, u ciebie? To tej kontynuacji jakby nie ma, tak?
15: Jestem pierwszym pszczelarzem w rodzinie. Tak jak większość moich rówieśników, siedzą przed telefonami, komputerami, spotykają się, chodzą na jakieś imprezy czy coś. Ja ubieram się, rozpalam podkurzacz, czyli dym, i idę do swoich pszczół. Byli zaskoczeni, cały czas można powiedzieć, są zaskoczeni, ponieważ udzielam wywiadów, jeżdżę na różne spotkania pszczelarskie. Sporo, zamiast uczyć się do szkoły, to biorę książkę pszczelarską i się uczę.
4: A jak traktują cię starsi koledzy, no, doświadczeni?
15: Tutaj jest sytuacja podzielona, ponieważ sporo osób mnie hejtuje właśnie ze względu na wiek. 18 lat i pszczelarz jeszcze uczący się, no to jedno z drugim nie gra, nie pasuje do siebie. Ale jest naprawdę spora część osób, która stara się mnie wspierać w tym, co robię. Jest ze mnie naprawdę dumna i cieszy się, że to pszczelarstwo nie umiera. No ponieważ mamy aktualnie sytuację taką, że pszczelarstwo w Polsce umiera. Większość pszczelarzy to są osoby starsze, takie 50-60 lat. Niektórzy, wiadomo, są pszczelarze, którzy tam mają po 20, może 30 lat, ale jest ich znacznie mniej.
4: Jak wygląda twój dzień, tak od rana do wieczora?
15: Wygląda to w taki sposób, że w lato, jeśli mówimy tutaj o lecie, o okresie wakacyjnym, staram się robić przeglądy albo rankiem, 8-9 godzina, albo po południu 17-18, ponieważ pszczoły wtedy troszkę mniej latają, ale za to dla mnie jest sytuacja bardziej komfortowa, ponieważ nie ma upału, a czasami zdarza się tak, że trzeba do tych pszczół się ubrać. Ja chodzę do pszczół krótkie spodenki, krótki rękaw, bez kapelusza, nawet i bez dymu, ale niestety czasami zdarzają się takie dni albo rodziny, do których no po prostu trzeba się ubrać, także staram się rano chodzić do pszczół, ewentualnie wieczorem. Jeśli chodzi o środek dnia, bardziej zajmuję się wtedy sprawami hodowlanymi, jeśli chodzi o hodowlę matek pszczelich, takich, które nie wymagają jakoś poświęcenia dużej ilości czasu, na przykład właśnie w terenie, w pasiece, tylko jest to większość czasu poświęcona w domu, w tym chłodzie, prawda? No i też pszczoły same z siebie się denerwują, kiedy upał jest 30 stopni w cieniu, my otwieramy ten ul, no to pszczoły się denerwują, bo w środku mają temperaturę też taką, ale no denerwują się, że się ta temperatura troszkę zmienia, prawda? Jeszcze pasieki mam w słońcu poustawiane, nie ma tam za dużo cienia, także no pszczoły też się przez to denerwują.
4: To chyba nie jest tanie hobby.
15: Nie, z początku pomagali mi oczywiście rodzice, rodzina. Aktualnie staram się sam jakieś tam kilka groszy dozbierać sobie właśnie na rozwój tych pasiek, ponieważ sama rodzina pszczela z ulem, tutaj mówimy o nowym ulu, ja się tutaj daję przykład ula styropianowego, no to jest koszt około 1000 zł jednego. Plus jeszcze sprzęt taki obowiązkowy, czyli kombinezon, podkurzacz, dłuto pszczelarskie, takie podstawowe narzędzia, miodarka.
4: czyli to tanie nie jest, a rozumiem, że no zysk chyba też jakoś specjalnie duży nie jest, tak? Jeżeli chodzi o sprzedaż miodu czy tych miodopochodnych produktów.
15: Zależy, kto się na to nastawia. Ja hoduję matki, robię odkłady tylko dla celów takich, żeby były te środki przeznaczone na pszczoły, żeby móc z czegoś kupić później cukier, ewentualnie podbudować pasiekę, jakby coś tam się nie daj Boże stało, no i na zakup jakichś nowych sprzętów, no i przede wszystkim leków. Sytuację mamy jaką mamy, wszystko drożeje aktualnie, więc te leki i cukier też niestety idą w górę. Także są pszczelarze, co z tego zarabiają dosyć ładne pieniądze, ale mi nie chodzi kompletnie o to, żeby zarabiać, tylko przynajmniej zarabiać tyle, żeby ta pasieka mogła się utrzymać bez żadnych pożyczek od rodziców, że tak to powiem.
4: Mam takie pytanie, czy pszczoły kiedyś się pożądliły tak solidnie? Czy one wyczuwają, że jesteś ich człowiekiem?
15: Znaczy tak, mój rekord to jest 37 żonek w ciągu 20 minut. Ponieważ wtedy zaczynałem, chodziłem do tego pana Władka, to była osoba starsza. Ja wtedy byłem wcześniej w sklepie, testowałem perfumy. A pszczoły nienawidzą zapachu perfum. A testowałem je sobie na rękach oczywiście. Poszedłem do tych pszczół bez rękawic. No i musiałem uciekać.
4: Ale nie jesteś uczulony, tak?
15: Nie jestem uczulony. A jeśli chodzi o to, czy poznają pszczoły właściciela, tak poznają. Pszczoły mają tendencję, badania naukowe to udowodniły, że rozpoznają ludzkie twarze. Co prawda nie tak jak my zapamiętujemy twarz, tylko pszczoły zapamiętują kontury nosa, brwi, oczu, ust.
4: Za nami zima w tym roku dosyć taka, czy w tym sezonie dosyć taka była solidna i mroźna. Czy pszczoły sobie poradziły?
15: Powiem szczerze, to była jedna z moich najlepszych zimowli. Ponieważ zdarzały się takie sytuacje, że mimo dużej ilości pokarmu, które dałem rodzinom na jesień, tym pszczołom brakowało tego jedzenia i musiałem ingerować w środku zimy, podając im ciasto pszczele. Ta zima była surowa, były naprawdę duże temperatury na minusie, dlatego pszczoły cały czas siedziały w kłębie, czyli tulone w siebie i nie jadły tego pokarmu, dlatego pierwsza ingerencja moja, jeśli chodzi o ciasto, to był początek stycznia. Gdzie na przestrzeni lat było już to w granicach Świąt Bożego Narodzenia.
4: Czy to oznacza, że miodu może być mniej albo będzie droższy?
15: Powiem tak. Wszystko zależy od tego, jaki będzie sezon. Na pewno ze względu na koszty aktualne paliwa te ceny będą wyższe, ponieważ większość pszczelarzy, którzy hurtowo sprzedają miód, to są pszczelarze wędrowni tak zwani. Prowadzą gospodarkę wędrowną, no i muszą z tymi pszczołami jeździć, więc na pewno te koszty przyczynią się na późniejszy koszt. Ale przede wszystkim, czy w ogóle będzie miód, to wszystko zależy od pogody, ponieważ w tamtym roku tego miodu nie było za wiele, można i powiedzieć, że nawet go wcale nie było.
4: A kiedy możemy spodziewać się pierwszych kropli miodu w tym sezonie?
15: No na razie pogoda zapowiada się fajna. Wierzba widziałem, że zaczyna kwitnąć, także pszczoły naprawdę idą w ogromną siłę. Jeśli chodzi o pierwszy miód, no to pierwszym pożytkiem tutaj na terenie Sądecczyzny jest to mniszek. Jeśli ktoś oczywiście zbiera z niego miód, bo nie każdy zbiera. Jest mało pszczelarzy, którzy oferują w swojej ofercie miód właśnie z mniszka. No myślę, że tak koło majówki, jeśli wszystko będzie dobrze, no to można liczyć na jakiś pierwszy miód, ale no nie chcę być też prorokiem, bo powiem, że w maju okaże się, że będzie w czerwcu, prawda?
4: Przed nami sezon różnego rodzaju grillów, biwaków i tak dalej, i tak dalej. Nie wszyscy lubią pszczoły, ale często mylimy je z osami. Jak rozpoznać pszczołę, a jak osę? Bo no my raczej do tych owadów nastawieni jesteśmy agresywnie.
15: No właśnie staram się na swoich social mediach edukować ludzi. Nie chcę edukować ich w taki sposób, że nie wiem, co robi matka pszczela w czasie zimy, czy jakoś głębiej zagłębiać się w te tematy, bo myślę, że za wielu pszczelarzy, influencerów opiera się na tym, żeby edukować ludzi o pszczołach, o życiu pszczół. Moim zdaniem najpierw powinniśmy zacząć od tego, właśnie jak wygląda pszczoła, a jak wygląda osa, bo też się spotykam na swojej drodze z ludźmi, którzy nie potrafią rozpoznać. Osa jest dłuższa, ma dłuższy odwłok i jest żółta. Pszczoła jest bardziej puchata i nawet można się jej przyjrzeć, jest taka słodsza, milsza, ma taki puszek fajny na grzbiecie i ma taki ciemniejszy kolor, ona jest bardziej taka brązowo-czarna. Ja sam mam w swojej pasiece pszczoły rasy włoskiej, one są pomarańczowe, więc dla takiego typowego kowalskiego będzie ciężkie to odróżnienia, ale pszczoła ma ten pomarańczowy kolorek, taki normalny pomarańczowy, a osa ma typowo żółty kolor, także to jest przede wszystkim właśnie taka różnica. No i też wielkość odwłoka. Pszczoła ma krótki, a osa ma długi.
4: A jeżeli chodzi o samo zachowanie pszczoły i osy, nie wiem, czy możemy powiedzieć, że jedna jest bardziej agresywna, druga mniej, czy tutaj jakby zależy to od naszej postawy też?
15: Bardzo dużo zależy od naszej postawy, ponieważ i pszczoły, i osy będą atakować w momencie zagrożenia z naszej strony. Czyli na przykład naturalnym odruchem człowieka jest machanie rękoma. Pszczoła i osa, i każdy owad w sumie, który atakuje, odbiera to jako atak. No i atakuje. Ja nauczyłem się, żeby pozbyć się tej reakcji, w pasiedze się tego nauczyłem, żeby nie machać rękoma, ponieważ pszczoły wtedy to traktują jako zagrożenie i atakują człowieka. Także staramy się nie machać. Oczywiście będzie to trudne, no bo podleci osa, pszczoła, wiadomo, odruchowo będziemy machać, a później uciekać, niestety.
4: Takie stwierdzenie, że kiedy padnie ostatnia pszczoła, skończy się świat. To prawda?
15: Tak, jest to prawda i powiedział to Albert Einstein, że od momentu, kiedy wyginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostaje 3 lata życia, ponieważ pszczoły zapylają naprawdę dużą ilość naszego pokarmu, no ale przede wszystkim nie będzie owoców, nie będzie warzyw, na przykład ogórki. Także należy dbać o te pszczoły. Teraz zaczyna się sezon wiosenny, gdzie te pszczoły jeszcze są po zimie, jeszcze zaspane, więc jeśli, taki apel do wszystkich, jeśli widzimy pszczołę, która nie ma sił polecieć, rozpuśćmy cukier z wodą i połóżmy tej pszczole obok. Obok tej pszczoły pszczoła się napije, nabierze sił i mam nadzieję, że poleci.
4: Jaka będzie według Ciebie przyszłość pszczelarstwa w Polsce? W jakim kierunku zmierzamy?
15: No, moim zdaniem, jeśli nie będzie więcej młodych pszczelarzy, którzy rzeczywiście robią to z pasji, a nie dla pieniędzy, czy też zostali zmuszeni, żeby to przejąć po dziadku, ojcu, no to niestety tych pszczelarzy będzie coraz mniej. Mówią, że mamy przepszczelenie, przynajmniej tutaj na Sądecczyźnie, tylko że dobra, to przepszczelenie będzie przez kilka lat, no ale później co się stanie, skoro tych pszczelarzy jest coraz mniej, bo po prostu umierają.
4: A jeżeli chodzi o same pszczoły, to kto jest największym wrogiem, czy co jest największym zagrożeniem?
15: Człowiek. To człowiek zabija te owady na przykład środkami, jakimiś pestycydami na polach. Są przepisy, które to regulują. Na przykład można tylko opryskiwać pola wieczorami, bezwieczny dzień. A sam przejeżdżając obok jakichś pól, no widzę rolników, którzy psikają te łąki. Tak samo... No ludzie przede wszystkim traktują pszczoły jako zagrożenie. Oni nie wiedzą tego, jak pszczoły są dla nas ważne i je po prostu zabijają, czy w domu, zamiast złapać się do słoika na przykład i wypuścić.
4: Może to też wynika z tego, że mylą z osą, tak jak mówiliśmy, tak? Może się boją zwyczajnie.
15: Też, ale są też przekonani, że skoro pszczół jest tyle, no to co zrobi jedna pszczoła? A wystarczy 5 domów i 5 martwych pszczół będzie, tak?
4: Mam nadzieję, że ta ostatnia pszczoła jednak nie wyginie dzięki takim osobom jak ty, które będą się o nie troszczyć i martwić.
15: Tak, jest to ważne, żeby promować pszczelarstwo i przede wszystkim, żeby różne osoby nie zrażały innych, czy to będzie młoda osoba, czy to będzie osoba starsza. Przede wszystkim uczyć, a nie od razu hejtować, jak niestety takich pszczelarzy, hejterów jest bardzo, ale to bardzo dużo. No i pszczelarze rezygnują po prostu z pszczół, szczególnie właśnie początkujący.
4: Jeżeli kogoś zainteresowała ta rozmowa, zaciekawiła, to gdzie możecie znaleźć na co dzień i czy ewentualnie możecie podpytać o porady?
15: Na Facebooku można mnie znaleźć lub Instagramie. Strona nazywa się Pasieka Pszczela Kraina, bądź mój profil osobisty Artur Kędzierski. Jest tam mój numer telefonu, także jakby ktoś chciał się dowiedzieć, podpytać, to śmiało można pisać lub dzwonić, lub nawet odwiedzić pasiekę w Nawojowej. Pasieka Pszczela Kraina, jest oznaczona ona na Google Mapsie.
2: Jednym z największych osiągnięć Artura był udział w kieleckich targach Expo to BIM. To jedno z największych spotkań tej branży w Polsce. Pokazuje się tutaj wielu wystawców, m.in. z Estonii, Ukrainy, Turcji, Egiptu czy Hiszpanii. Dziesięciolecie w tym roku obchodzi wojewódzki konkurs wędrówki przez epoki, który organizuje Pałac Młodzieży z Nowego Sącza. Z tej okazji w Galerii Pałacu można oglądać wystawę, na której znalazły się wybrane prace, które zostały w poprzednich edycjach nagrodzone i wyróżnione.
16: Prace bardzo sentymentalne dla nas tutaj pracowników, dla nas nauczycieli. Wyciągamy z archiwum, odkrywamy na nowo. naprawdę fantastyczne spojrzenie młodych artystów na wieki minione. Mamy starożytny Egipt, mamy przepiękne prace, w których skład chodzą ubiory, buty, ceramika fantastyczna, czy starożytna Grecja, gdzie mamy zaprojektowaną torebkę z motywem głowicy, na przykład kolumny. Mamy Bizancjum, fantastyczne portrety inspirowane mozaiką bizantyjską, przecież najcudowniejszą w zasadzie w historii sztuki. Dalej gotyk, gdzie po prostu przechowaliśmy na całe szczęście zresztą właśnie fantastyczne prace rysunkowe, wnętrze katedry, bazyliki z zewnątrz, rysunki i malarstwo i ceramikę, fantastyczna makieta kościoła w Tumie pod Łęczycą. Następnie dwa razy, bo dwie edycje były renesansu, takie wprowadzenie ogólne, a w kolejnym roku było to spotkanie z największymi w zasadzie artystami renesansu, Botticelli, Santi, Leonardo da Vinci, Michał Anioł i wszystkie kopie, inspiracje właśnie minionymi epokami prezentujemy dzisiaj w Pałacowej Galerii.
2: Przez miesiąc będzie można oglądać do 20 czerwca.
16: Tak. Tak, dokładnie.
2: Mówiła Renata Kubiesza, która koordynuje konkurs. Wystawę można oglądać do 20 czerwca w Galerii Pałacu Młodzieży.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: hostelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: SK2.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.